0: aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
1: Przez 3 miesiące tak naprawdę to jest już ponad 60 zatrzymanych praw jazdy przy 350 zatrzymanych na obszar zabudowanym. Tak naprawdę nie oszukujmy się, na obszar zabudowanym łatwiej spotkać ten patrol, bo jest tych miejsc zagrożonych więcej. Poza obszarem zabudowanym też te prędkości są większe, bo w większości tych przypadków prędkość dozwolona do 90 km na godzinę, więc musimy już jechać powyżej 140. To już jest rażące przekroczenie prędkości.
0: W czerwcu wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach drogowych. Zakłada ona m.in. obowiązek jazdy na jednośladach w kasku ochronnym przez osoby poniżej 16 roku życia. Ponadto ograniczona będzie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych po odbyciu specjalnego szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Władysław Śląski chce nabyć 2 hektary terenu przy ulicy Radlińskiej w centrum miasta. Miałaby tam w przyszłości powstać hala widowiskowo-sportowa z dodatkową funkcją schronu. Koszt zakupu terenu to blisko 7 milionów złotych. Jeżeli radni wyrażą zgodę na transakcję, rozpoczną się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego w tamtym miejscu, a także nad pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę hali.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. W puli 7 edycji tego przedsięwzięcia jest ponad 6 milionów złotych, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.
3: Niezależnie od wieku, mieszkanki, mieszkańcy miasta Dąbrowa Górnicza mogą takie propozycje zgłosić. Mogą być to zarówno zadania inwestycyjne związane z modernizacją przestrzeni, ale mogą to być również zadania i projekty miękkie, warsztaty edukacyjne, kampanie społeczne. Wszystko to, co chcieliby mieszkańcy, aby było zrealizowane w 2027 roku.
0: Projekty można zgłaszać wyłącznie przez internetowy formularz, który jest dostępny na stronie bo.dg.pl. To już ostatnie chwile na zgłoszenia do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza zespoły z południowej części województwa śląskiego, z Zaolzia i okolic Babiej Góry. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w ustrońskim amfiteatrze. Jak wyjaśnia dyrektorka ośrodka Aneta Legierska-Bujok, to przegląd, który od lat pokazuje dziecięcy folklor. Stroje, muzykę, śpiew, taniec i lokalne tradycje przekazywane najmłodszym.
4: Co tu jest ważne przy konkursie, że oprócz tego, że dzieci prezentują tańce, śpiew, muzykę, to przy dziecięcych występach to jest rzecz drugorzędna. U dziecka najważniejsze, żeby pokazywały zabawę, obyczaje i tą wspólnotę, czyli taki bardziej gry, to jaki sposób się bawią.
0: Można się jeszcze jutro, a formularz i regulamin są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja dla zespołów, które pracują z dziecięcym repertuarem regionalnym i chcą zaprezentować go przed publicznością w Ustroniu. Teraz o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu oraz niewielka możliwość wystąpienia burz. Później od północy województwa zanik opadów i stopniowo rozpogodzenia. A w tej chwili na termometrach w regionie od 16 stopni Celsjusza w Korbielowie do 20 w Raciborzu.
5: Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Blisko 98% za odwołaniem prezydenta Krakowa, niemal tyle samo za zakończeniem kadencji miejskich radnych. Takie są sondażowe wyniki referendum w stolicy Małopolski, jeśli się potwierdzą. Aleksander Miszalski straci stanowisko. Według badania Exit Poll do urny poszła wystarczająca liczba Krakowian, by uznać głosowanie za ważne. Inicjator referendum Jan Hoffman jest zaskoczony wysoką frekwencją.
6: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
5: Oficjalne wyniki referendum mają być znane dziś rano, a ewentualne przyspieszone wybory latem, prawdopodobnie 23 sierpnia. Do tego czasu Krakowem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera Donalda Tuska. Sukces okupiony potężnym wysiłkiem influencer Łatwogang w 52 godziny dojechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na leczenie 3 cierpiących na dystrofię mięśniową chłopców.

0: 8-letniego Maxa, 4-letniego Adasia i 2-letniego Wojtusia. Całą trasę obserwowali internauci, a suma na koncie rosła. Udało się zgromadzić ponad 19 milionów złotych. Na mecie w Gdańsku na Łatwoganga czekało kilkaset osób, a sam zwrócił się do zebranych, by nie przestawali wpłacać pieniędzy na leczenie chorych dzieci.
1: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę. Dwie oczywiście też nie chcę męczyć, bo wiem, że miesiąc temu bardzo się wykosztowaliśmy. Ale może jest możliwość, bo to realnie może odmienić życie. Mamy tu Maxa, mamy tu Adasia, którym w tym dzisiejszym dniu i wczorajszym wszyscy razem uratowaliśmy życie. I możemy też to zrobić dla Wojtusia. Więc jeżeli jest możliwość, wielka prośba, dziękuję wam.
0: Przypomnijmy, że poprzednia akcja charytatywna Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że służby są na tropie osób, które zgłaszały nieprawdziwe zagrożenie w różnych miejscach w kraju. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku.
2: Były to dwa SMS-y. Po otrzymaniu zgłoszenia służby na miejscu były w ciągu kilku minut. Funkcjonariusze podczas interwencji nie wiedzieli, że mieszkanie należy do rodziny prezydenta. Poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Odzwanianie na numer, z którego było zgłoszenie, ani domofon, ani odzwanianie nie przyniosło tutaj efektu, więc dowódca nie miał tutaj informacji, gdzie podejmuje działania.
2: Sprawa fałszywych alarmów jest wyjaśniana, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
2: Wiceszef MSWiA podkreślił, że służby działały tak jak powinny, zgodnie z procedurami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stan wyjątkowy w hrabstwie Orange w Kalifornii. Przyczyną jest grożący wybuchem zbiornik z toksycznymi chemikaliami. Gubernator stanu nakazał ewakuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
6: W ostatnich godzinach strażacy usiłowali schłodzić zbiornik z chemikaliami, który, jak ocenił dowódca akcji, znajdował się na krawędzi eksplozji. Obawiam się, że możemy nie zapobiec najgorszemu. Może dojść do wypadku, ale nie wiemy kiedy. Przyznał dowódca akcji ratowniczej Craig Conway. W zbiorniku znajduje się metakrylan metylu, używany m.in. do produkcji żywic syntetycznych oraz utwardzanych mas akrylowych w postaci oparów. Działa drażniąco na układ oddechowy, skórę oraz oczy. Strażacy najbardziej obawiają się, że temperatura wewnątrz zbiornika wzrośnie i wywoła wybuch zagrażający zdrowiu mieszkańców. Eksplozja mogłaby też zniszczyć znajdujący się niedaleko kolejny zbiornik z tą samą substancją. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna, uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia. Informuje, że wszyscy pasażerowie i załoga statku Hondius, gdzie doszło do zakażeń, pozostają w kwarantannie i są pod ścisłą obserwacją. Do tej pory zgłoszono 12 przypadków hantawirusa i 3 zgony. Groźny szczep wykryto na wycieczkowcu, którym płynęło kilkaset osób. Na statku znajdowało się 2 Polaków, w tym kapitan. Obecnie przebywa on na obserwacji w Holandii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy możliwy jeszcze przelotny deszcz i zanikające burze, ale tylko na południu i południowym wschodzie kraju. Poza tym pogodnie i bez opadów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie przez 11 w centrum do 16 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Poniedziałek będzie chłodniejszy niż niedziela, ale również pogodny i słoneczny, od 17 stopni nad morzem, przez 21 na północy, do 25 na Dolnym Śląsku. W jedynce czas na morską prognozę pogody. Dla Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego ważną do godziny 13 w poniedziałek. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżawa z nad Zatoki Botnickiej odsuwa się na północny wschód. Wyższy z centrum 1033 hektopaskale nad północnymi Niemcami rozbudowuje się w kierunku wschodnim. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, na wschodzie w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5. Na zachodzie w porywach

0: 6 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, później 3. Temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami w porywach 5 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 3 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była prognoza pogody dla marynarzy i rybaków.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 22. Śląscy policjanci ostrzegają przed brawurą na drodze. Do północy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Poniedziałek to ostatni dzień na zgłoszenie do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ciężka noga za kierownicą może słono kosztować. Od marca policjanci mogą zatrzymywać prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym. O dotkliwych konsekwencjach zaostrzonych przepisów przekonało się już wielu kierowców z województwa śląskiego, powiedział Radiu Katowice młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Przez 3 miesiące tak naprawdę to jest już ponad

0: 60 zatrzymanych praw jazdy przy 350 zatrzymanych na obszar zabudowanym. Tak naprawdę nie oszukujmy się, na obszar zabudowanym łatwiej spotkać ten patrol, bo jest tych miejsc zagrożonych więcej. Poza obszarem zabudowanym też te prędkości są większe, bo w większości tych przypadków prędkość dozwolona do 90 km na godzinę, więc musimy już jechać powyżej 140. To już jest rażące przekroczenie prędkości.
1: W czerwcu wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach drogowych. Zakłada ona m.in. obowiązek jazdy na jednośladach w kasku ochronnym przez osoby poniżej 16 roku życia. Ponadto ograniczona będzie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych po odbyciu specjalnego szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Władysław Śląski chce nabyć 2 hektary terenu przy ulicy Radlińskiej w centrum miasta. Miałaby tam w przyszłości powstać hala widowiskowo-sportowa z dodatkową funkcją schronu. Koszt zakupu terenu to blisko 7 milionów złotych. Jeżeli radni wyrażą zgodę na transakcję, rozpoczną się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego w tamtym miejscu, a także nad pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę hali.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
1: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. W puli 7 edycji tego przedsięwzięcia jest ponad 6 milionów złotych, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.
3: Niezależnie od wieku, mieszkanki, mieszkańcy miasta Dąbrowa Górnicza mogą takie propozycje zgłosić. Mogą być to zarówno zadania inwestycyjne związane z modernizacją przestrzeni, ale mogą to być również zadania i projekty miękkie, warsztaty edukacyjne, kampanie społeczne. Wszystko to, co chcieliby mieszkańcy, aby było zrealizowane w 2027 roku.
1: Projekty można zgłaszać wyłącznie przez internetowy formularz, który jest dostępny na stronie bo.dg.pl. To już ostatnie chwile na zgłoszenia do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza zespoły z południowej części województwa śląskiego, z Zaolzia i okolic Babiej Góry. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w ustrońskim amfiteatrze. Jak wyjaśnia dyrektorka ośrodka Aneta Legierska-Bujok, to przegląd, który od lat pokazuje dziecięcy folklor. Stroje, muzykę, śpiew, taniec i lokalne tradycje przekazywane najmłodszym.
4: Co tu jest ważne przy konkursie, że oprócz tego, że dzieci prezentują tańce, śpiew, muzykę, to przy dziecięcych występach to jest rzecz drugorzędna. U dziecka najważniejsze, żeby pokazywały zabawę, obyczaje i tą wspólnotę, czyli taki bardziej gry, to jaki sposób się bawią.
1: Można się jeszcze jutro, a formularz i regulamin są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja dla zespołów, które pracują z dziecięcym repertuarem regionalnym i chcą zaprezentować go przed publicznością w Ustroniu. Teraz o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu oraz niewielka możliwość wystąpienia burz. Później od północy województwa zanik opadów i stopniowo rozpogodzenia. A w tej chwili na termometrach w regionie od 16 stopni Celsjusza w Korbielowie do 20 w Racibarzu.

0: Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowianie zdecydowali. Prezydent Aleksander Miszalski oraz miejscy radni tracą stanowiska. Za ich odwołaniem opowiedziało się znacznie ponad 90% głosujących. To wyniki sondażowe, te oficjalne będą znane rano. Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic i fatalny sposób wprowadzenia strefy czystego transportu. To samo można było usłyszeć przy urnach.
1: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem. Więc prezydent powinien za to zapłacić.
2: No nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta. Zwłaszcza strefa czystego transportu.
0: Jeśli oficjalne wyniki się potwierdzą, Kraków za 3 miesiące czekają wybory. Do tego czasu miastem będzie zarządzał komisarz wyznaczony przez premiera. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada zmiany w systemie przyjmowania zgłoszeń i wysyłania służb ratunkowych. To po serii fałszywych alarmów o zagrożeniu. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem służby siłowo weszły do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zareagowały na SMS, w którym ktoś informował o pożarze i osobie bez funkcji życiowych. System powiadamiania powinien się zmienić, ale nie może to być bezrefleksyjna decyzja, tak mówił w Polskim Radiu 24.

0: 24 ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz.
1: To wprowadza taki element chaosu do całego systemu, bo jeżeli dojdzie do błędnej weryfikacji, coś zostanie zweryfikowane jako fałszywy alarm, a w rzeczywistości nie będzie fałszywym alarmem, no to może prowadzić też do jeszcze bardziej poważnych konsekwencji, więc na pewno wprowadzanie tego typu usprawnień jest czymś, co trzeba robić w sposób odpowiedzialny, natomiast no widzimy, że sytuacja jest dość poważna, więc jakieś działania już na tym etapie prewencji powinny być wprowadzone, jeżeli jest to możliwe.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że służby są na tropie osób, które zgłaszały nieprawdziwe zagrożenie w różnych miejscach w kraju, a w ostatnim czasie było takich zgłoszeń kilkanaście. Dotyczyły głównie osób publicznych i instytucji związanych z prawicą. Świat czeka na porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump informował poprzedniej nocy, że umowa w sprawie zawieszenia broni została w dużej mierze wynegocjowana i wkrótce będzie podpisana. Kilkanaście godzin temu oświadczył, że negocjatorzy nie powinni spieszyć się z zawarciem porozumienia. Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormus dla handlu surowcami energetycznymi.
2: Prezydent zamieścił wpis w serwisie Truth Social, w którym ocenił, że czas gra na korzyść Stanów Zjednoczonych, studząc tym samym nadzieję na to, że porozumienie w sprawie odblokowania cieśniny Ormus zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych godzin. Tego właśnie oczekiwano na początku weekendu. Nie może być żadnych pomyłek. Nasze relacje z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i konstruktywne, napisał na portalu Truth Social amerykański prezydent. Natomiast sekretarz stanu Marco Rubio powiedział dziennikarzom w Indiach, że w ciągu ostatnich 48 godzin, dzięki współpracy z partnerami regionu Zatoki Perskiej, poczyniono pewne negocjacyjne postępy, dodając, że być może istnieje szansa, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat otrzyma dobre wiadomości. Z kolei irańskie media państwowe poinformowały, że porozumienie mogłoby oznaczać zniesienie sankcji naftowych oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, a także powrót do poziomów sprzed wojny w ruchu żeglugowym w cieśninie Ormus w ciągu 30 dni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Wielka Brytania i odpływ polskich pracowników. Ze Zjednoczonego Królestwa wyjeżdża 3 razy więcej naszych rodaków niż tam przyjeżdża. Polska społeczność skurczyła się w ciągu roku o 13 tysięcy osób.
4: Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec jeszcze groźny incydent na niebie. Samolot Królewskich Sił Powietrznych, którym leciał brytyjski minister obrony, doświadczył zagłuszenia sygnału GPS podczas lotu w pobliżu granicy z Rosją. O zdarzeniu informuje The Times, a chodzi o lot powrotny z Estonii, gdzie minister we czwartek spotkał się z brytyjskimi żołnierzami. W trakcie rejsu telefony i komputery utraciły dostęp do internetu, a piloci musieli skorzystać z alternatywnych metod, by określić lokalizację samolotu. Zdaniem gazety, za incydentem może stać Rosja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc jeszcze gdzieniegdzie deszczowa. Pojawią się też zanikające już burze. Tak będzie na południu i południowym wschodzie kraju. Reszta Polski pogodna i bez opadów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 9 w centrum, do 16 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Poniedziałek z niższą temperaturą niż niedziela, ale będzie słonecznie i pogodnie. Od 16 stopni nad morzem, przez 21 na północy i wschodzie, do 25 na Dolnym Śląsku.
3: Jedynka. Polskie Radio.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Minęła 22. Śląscy policjanci ostrzegają przed brawurą na drodze. Do północy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Poniedziałek to ostatni dzień na zgłoszenie do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ciężka noga za kierownicą może słono kosztować. Od marca policjanci mogą zatrzymywać prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym. O dotkliwych konsekwencjach zaostrzonych przepisów przekonało się już wielu kierowców z województwa śląskiego, powiedział Radiu Katowice młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Przez 3 miesiące tak naprawdę to jest już ponad 60 zatrzymanych praw jazdy. Przy 350 zatrzymanych na obszar zabudowany. Tak naprawdę nie oszukujmy się, na obszar zabudowanym łatwiej spotkać ten patrol, bo jest tych miejsc zagrożonych więcej. Poza obszarem zabudowanym też te prędkości są większe, bo w większości tych przypadków prędkość dozwolona do 90 km na godzinę, więc musimy już jechać powyżej 140. To już jest rażące przekroczenie prędkości.
0: W czerwcu wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach drogowych. Zakłada ona m.in. obowiązek jazdy na jednośladach w kasku ochronnym przez osoby poniżej 16 roku życia. Ponadto ograniczona będzie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych po odbyciu specjalnego szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Władysław Śląski chce nabyć 2 hektary terenu przy ulicy Radlińskiej w centrum miasta. Miałaby tam w przyszłości powstać hala widowiskowo-sportowa z dodatkową funkcją schronu. Koszt zakupu terenu to blisko 7 milionów złotych. Jeżeli radni wyrażą zgodę na transakcję, rozpoczną się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego w tamtym miejscu, a także nad pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę hali.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. W puli 7. edycji tego przedsięwzięcia jest ponad 6 milionów złotych, powiedziała Radiu Katowice Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.
3: Niezależnie od wieku, mieszkanki, mieszkańcy miasta Dąbrowa Górnicza mogą takie propozycje zgłosić. Mogą być to zarówno zadania inwestycyjne związane z modernizacją przestrzeni, ale mogą to być również zadania i projekty miękkie, warsztaty edukacyjne, kampanie społeczne, wszystko to, co chcieliby mieszkańcy, aby było zrealizowane w 2027 roku.
0: Projekty można zgłaszać wyłącznie przez internetowy formularz, który jest dostępny na stronie bo.dg.pl. To już ostatnie chwile na zgłoszenia do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza zespoły z południowej części województwa śląskiego, z Zaolzia i okolic Babiej Góry. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w ustrońskim amfiteatrze. Jak wyjaśnia dyrektorka ośrodka Aneta Legierska-Bujok, to przegląd, który od lat pokazuje dziecięcy folklor. Stroje, muzykę, śpiew, taniec i lokalne tradycje przekazywane najmłodszym.
4: Co tu jest ważne przy konkursie, że oprócz tego, że dzieci prezentują tańce, śpiew, muzykę, to przy dziecięcych występach to jest rzecz drugorzędna. U dziecka najważniejsze, żeby pokazywały zabawę, obyczaje i tą wspólnotę, czyli taki bardziej gry, to w jaki sposób się bawią.
0: Można się jeszcze jutro, a formularz i regulamin są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja dla zespołów, które pracują z dziecięcym repertuarem regionalnym i chcą zaprezentować go przed publicznością w Ustroniu. Teraz o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu oraz niewielka możliwość wystąpienia burz. Później od północy województwa zanik opadów i stopniowo rozpogodzenia. A w tej chwili na termometrach w regionie od 16 stopni Celsjusza w Korbielowie do 20 w Raciborzu.
5: Radio. Izabela Kuczyk.

0: Mińska, zapraszam na aktualności jedynki. Służby badają, kto stoi za fałszywymi zgłoszeniami, które od kilkunastu dni stawiają na nogi Straż Pożarną i Policję. Ostatni z takich przypadków to interwencja w domu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem pod nieobecność domowników Straż Pożarna siłowo weszła do mieszkania rodziny Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zareagowała na SMS-y z informacją o pożarze oraz o osobie bez funkcji życiowych. Premier mówi o prowokacji, a prawica o skandalu w sprawie fałszywych alarmów. Szef rządu zwołał odprawy służb.
1: Trzeba dołożyć maksymalnych wysiłków, aby doprowadzić do zatrzymania sprawców fałszywych alarmów, mówił na początku odprawy służb premier Donald Tusk.
2: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego.
1: Premier Donald Tusk zaapelował również, aby tego typu fałszywych prowokacji nie wykorzystywać politycznie. Trzeba działać szybko, bo narasta fala spekulacji czysto politycznych, które trzeba uciąć, mówił szef rządu.
2: Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje. Jedno i drugie coraz częściej powoduje takie poczucie niepewności. O co chodzi?
1: Premier Tusk dodał, że fałszywe alarmy to plaga i konieczny jest przegląd procedur dotyczących reagowania na takie zgłoszenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko. Uczestnicy referendum opowiedzieli się także za odwołaniem całej Rady Miasta. Takie są rezultaty badania Exit Poll. Oficjalne wyniki mają być znane rano. O przyszłości włodarza miasta Jarosława Jucewicza decydowali także mieszkańcy Ciechocinka. W uzdrowisku trwa liczenie głosów, a za kilka godzin okaże się, czy burmistrz zachowa, czy straci swój urząd. Przy urnach pojawili się głównie krytycy Jucewicza.
3: Nie podobały mi się jego decyzje, jego zarządzanie miastem.
4: Zaczęło się od biogazowni, z której oczywiście pan burmistrz się wycofał, może w dobrym momencie, może za późno.
5: Budżet miasta został rozporządzony w sposób niewłaściwy, nie w tych miejscach, co powinien.
6: Chciano nam zniszczyć uzdrowisko, przy tężniach wybudować biogazownię.
0: Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział przynajmniej 3/5 mieszkańców, którzy uczestniczyli w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku. W przypadku Ciechocinka to nieco ponad 2000 osób. W Helsinkach od balkonowego grilla spłonęły 62 mieszkania. Ogień pojawił się na tarasie jednego z lokali i szybko rozprzestrzenił się na dach całego budynku. W gaszeniu jednego z największych w ostatnich latach pożarów w Finlandii udział brało około 30 jednostek straży pożarnej i służb ratunkowych. Akcja gaśnicza trwała 10 godzin, mieszkańcy zostali ewakuowani, nikt nie odniósł większych obrażeń. Jednak dach bloku spłonął doszczętnie, pożar zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Według władz wspólnoty mieszkaniowej nikt z lokatorów nie może wrócić do domu. Sprawa jest badana przez policję jako przypadek rażącego niedbalstwa, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W Czechach nie ustają protesty przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i zastąpić go finansowaniem z budżetu państwa. Krytycy reformy ostrzegają, że może to zagrozić niezależności radia i telewizji publicznej.
7: Po zeszłotygodniowych demonstracjach w regionach tym razem ponownie protestowano w stolicy. Kilka tysięcy osób przeszło przez centrum Pragi przed siedzibę rządu. Organizatorzy demonstracji złożyli tam petycję przeciwko reformie, pod którą zebrali ponad 180 tysięcy podpisów. Uczestnicy manifestacji domagali się także dymisji ministra kultury odpowiedzialnego za przygotowanie zmian. Chcemy pokazać, że nie jest nam obojętne, co się dzieje. Radio i telewizja są dziś niezależne i nie kierują się niczyim politycznym interesem. Stawki abonamentu są symboliczne i gwarantują mediom niezależność. Gdy politycy zaczną decydować o ich budżetach, zaczną też stawiać warunki. Projekt reformy przewiduje cięcia w budżetach publicznych nadawców, choć jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Pozostało 10 dni. W czwartek, 4 czerwca, rozpocznie się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miasto przygotowuje się do tegorocznego święta muzyki, mówi zastępca prezydenta Opola Małgorzata Stelnicka.
9: Będzie muzycznie już tak naprawdę od dworca, od placu Kory, aż po centrum miasta, że o amfiteatrze nie wspomnę, więc myślę, że atrakcji będzie cała moc.
0: Mieszkańców i odwiedzających Opole

0: Czekają m.in. koncerty plenerowe, kawiarenka z gwiazdami oraz miejska gra edukacyjna związana z historią festiwalu. Z kolei w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki swoje gwiazdy odsłonią Ewa Bem, Natalia Kukulska, ale także dziennikarka Jedynki Maria Szabłowska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc do końca pogodna, już niemal wszędzie bez opadów. Od rana słonecznie i ciepło. Termometry wskażą od 23 do 26 stopni. Chłodniej tylko na północy i w rejonach podgórskich około 20, a nad samym morzem 16.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Minęła 22. Śląscy policjanci ostrzegają przed brawurą na drodze. Do północy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Poniedziałek to ostatni dzień na zgłoszenie do 38. przeglądu dziecięcych

0: zespołów folklorystycznych w Ustroniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ciężka noga za kierownicą może słono kosztować. Od marca policjanci mogą zatrzymywać prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym. O dotkliwych konsekwencjach zaostrzonych przepisów przekonało się już wielu kierowców z województwa śląskiego, powiedział Radiu Katowice młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Przez 3 miesiące tak naprawdę to jest już ponad 60 zatrzymanych praw jazdy. Przy 350 zatrzymanych na obszar zabudowany. Tak naprawdę nie oszukujmy się, na obszar zabudowanym łatwiej spotkać ten patrol, bo jest tych miejsc zagrożonych więcej. Poza obszarem zabudowanym też te prędkości są większe, bo w większości tych przypadków prędkość dozwolona do 90 km na godzinę, więc musimy już jechać powyżej 140. To już jest rażące przekroczenie prędkości.
0: W czerwcu wejdzie w życie kolejna zmiana w przepisach drogowych. Zakłada ona m.in. obowiązek jazdy na jednośladach w kasku ochronnym przez osoby poniżej 16 roku życia. Ponadto ograniczona będzie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych po odbyciu specjalnego szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Władysław Śląski chce nabyć 2 hektary terenu przy ulicy Radlińskiej w centrum miasta. Miałaby tam w przyszłości powstać hala widowiskowo-sportowa z dodatkową funkcją schronu. Koszt zakupu terenu to blisko 7 milionów złotych. Jeżeli radni wyrażą zgodę na transakcję, rozpoczną się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego w tamtym miejscu, a także nad pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę hali.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą zgłosić pomysł do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. W puli 7 edycji tego przedsięwzięcia jest ponad 6 milionów złotych, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.
3: Niezależnie od wieku, mieszkanki, mieszkańcy miasta Dąbrowa Górnicza mogą takie propozycje zgłosić. Mogą być to zarówno zadania inwestycyjne związane z modernizacją przestrzeni, ale mogą to być również zadania i projekty miękkie, warsztaty edukacyjne, kampanie społeczne. Wszystko to, co chcieliby mieszkańcy, aby było zrealizowane w 2027 roku.
0: Projekty można zgłaszać wyłącznie przez internetowy formularz, który jest dostępny na stronie bo.dg.pl. To już ostatnie chwile na zgłoszenia do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza zespoły z południowej części województwa śląskiego, z Zaolzia i okolic Babiej Góry. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w ustrońskim amfiteatrze. Jak wyjaśnia dyrektorka ośrodka Aneta Legierska-Bujok, to przegląd, który od lat pokazuje dziecięcy folklor. Stroje, muzykę, śpiew, taniec i lokalne tradycje przekazywane najmłodszym.
4: Co tu jest ważne przy konkursie, że oprócz tego, że dzieci prezentują tańce, śpiew, muzykę, to przy dziecięcych występach to jest rzecz drugorzędna. U dziecka najważniejsze, żeby pokazywały zabawę, obyczaje i tą wspólnotę, czyli taki bardziej gry, to jaki sposób się bawią.
0: Można się jeszcze jutro, a formularz i regulamin są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja dla zespołów, które pracują z dziecięcym repertuarem regionalnym i chcą zaprezentować go przed publicznością w Ustroniu. Teraz o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu oraz niewielka możliwość wystąpienia burz. Później od północy województwa zanik opadów i stopniowo rozpogodzenia. A w tej chwili na termometrach w regionie od 16 stopni Celsjusza w Korbielowie do 20 w Racibarzu.
5: Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Ukraińskie władze domagają się zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z potężnym rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów. W nocy z soboty na niedzielę na ukraińską stolicę i jej przedmieścia spadły dziesiątki rakiet, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Rosjanie celowali w domy, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. W ataku ucierpiał klasztor ojców dominikanów, w którym mieszkają i pracują Polacy. Ostrzał zniszczył też siedziby 2 polskich instytucji kulturalnych. To sala prób zespołu pieśni i tańca Polaniec nad Dniepru, a także biuro Language Bridge, polonijnej organizacji edukacyjnej. Do zniszczeń doszło w każdej dzielnicy miasta. Zginęły 4 osoby, a ponad 100 zostało rannych.
6: W Kijowie około 30 budynków mieszkalnych zostało

0: zostało uszkodzonych lub zniszczonych. W całym obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało ponad 110 obiektów, z czego ponad połowę stanowią budynki mieszkalne. Atak rakietowy trwał blisko 5 godzin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że celem uderzenia były, cytując, punkty dowodzenia Głównego Dowództwa Wojsk Lądowych oraz wywiadu. Tymczasem doradca ministra obrony Ukrainy Sergiej Flesz przekazał, że cele w Kijowie zostały wybrane przez Rosjan jedynie jako pretekst do uderzenia w miasto. Jako przykład podał zakład na Łukianówce, gdzie przez lata wojny rakiety zniszczyły już praktycznie wszystko, co było możliwe, a także teren dowództwa wojsk lądowych, gdzie, jak twierdzi, od pierwszego dnia wojny nikogo nie było. Rosjanie zaatakowali także rakietą Oriesznik. Głowice spadły na garaże w miejscowości Biała Cerkiew pod Kijowem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W aktualnościach teraz dwa tragiczne zdarzenia, w których śmierć ponieśli nastolatkowie. W wypadku na motocyklu krosowym w gminie Czarna Dąbrówka na Pomorzu zginęła 15-letnia dziewczyna.
2: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym, jadąc krosem, z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła.
1: Relacjonował Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Okoliczności tego wypadku badają śledczy. Trwa też wyjaśnianie przyczyn sobotniej tragedii we Włocławku. Tam zginął 17-latek, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z miejscowej policji.
3: Na terenie posesji doszło do porażenia prądem. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe z udziałem biegłych z dziedziny patomorfologii, BHP oraz energetyki.
1: Chłopiec był uczniem zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Cała społeczność szkolna przekazała kondolencje rodzinie i bliskim Błażeja. Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem nasypu kolejowego w Starym Koźlu w Opolskiem. Żywioł uniemożliwił dalszą jazdę pociągu Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała. Pasażerowie musieli opuścić skład, przekazał kapitan Łukasz Nowak, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Opolu.
4: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
1: Dodajmy, że jedną z osób potrzebujących pomocy była kobieta w ciąży w stanie dobrym. Została przewieziona do szpitala.
5: To są aktualności jedynki.
1: Rywalizowało 20 chórów, wybrano dwa najlepsze. Podczas 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku, w tej najbardziej prestiżowej kategorii chórów zawodowych, przyznano dwa pierwsze miejsca. Wyniki ogłosił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko.
6: Dwa pierwsze miejsca ex aequo i nagrody ufundowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano bizantyjskiemu chórowi Aten z Grecji oraz chórowi kameralnemu Woskresinie z Iwano-Frankowska w Ukrainie pod dyrekcją Wolodymyra Rudnickiego.
1: A w tegorocznym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej wzięło udział 20 chórów z 13 krajów z całego świata. Samo południe w Paryżu Iga Świątek rozpocznie swój 8 występ w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. Rywalką czterokrotnej triumfatorki tej imprezy będzie Emerson Jones, 17-letnia Australijka, która od organizatorów otrzymała tak zwaną dziką kartę. W światowym rankingu zajmuje 136 miejsce. Godzinę wcześniej o 11 spotkanie pierwszej rundy rozpocznie Maja Chwalińska, która zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng Qinwen. A wczesnym popołudniem na korcie pojawi się Hubert Hurkacz. Zagra z Hiszpanem Jaume Munarem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Niemal wszędzie dość ciepło i bez opadów. Od rana będzie słonecznie. Termometry wskażą dziś od 23 do 26 stopni. Chłodniej będzie tylko na północy i w rejonach podgórskich około 20, a najzimniej nad samym morzem 16. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.
5: Jedynka. Polskie Radio.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

0: zdałem, kurwa!
1: W Opatowie w powiecie kłobuckim odsłonięto popiersie rotmistrza Witolda Pileckiego. Stanęło na terenie tamtejszej parafii przy namalowanym przed laty muralu poświęconym temu bohaterowi. Uroczystość poprzedziła msza święta i koncert pieśni patriotycznych. O przyszłości przemysłu kosmicznego w Polsce i wątpliwościach związanych z działalnością Polskiej Agencji Kosmicznej mówił w Gliwicach Adrian Zandberg. Zdaniem współprzewodniczącego partii Razem obecnie polskie firmy z sektora kosmicznego nie mogą konkurować technologicznie z firmami z Niemiec czy Francji. Do jutra Bielskie Starostwo Powiatowe czeka na zgłoszenie kandydatów na stanowisko dyrektora Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. Konkurs ogłoszono, ponieważ dotychczasowa dyrektorka Sabina Nowak złożyła rezygnację. W Gliwickiej Brzezińce powstanie nowy węzeł przesiadkowy. Będzie to jedna z czterech takich inwestycji lokalnego samorządu, współfinansowana środkami europejskimi unijnej perspektywy. Wykonawca ma zbudować nową pętlę autobusową z dwoma przystankami dla pasażerów i dwoma stanowiskami dla autobusów oczekujących na kurs. W centralnej części ma powstać mały parking.
2: Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Ukraińskie władze domagają się zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z potężnym rosyjskim atakiem rakietowym na Kijów w nocy z soboty na niedzielę. Na ukraińską stolicę i jej przedmieścia spadły dziesiątki rakiet, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Rosjanie celowali w domy, muzea, szkoły oraz infrastrukturę o kluczowym znaczeniu. W ataku ucierpiał klasztor ojców dominikanów, w którym mieszkają i pracują Polacy. Ostrzał zniszczył też siedziby dwóch polskich instytucji kulturalnych. To sala prób zespołu pieśni i tańca Polaniec nad Dniepru, a także biuro Language Bridge, polonijnej organizacji edukacyjnej. Do zniszczeń doszło w każdej dzielnicy miasta. Zginęły 4 osoby, a ponad 100 zostało rannych.
3: W Kijowie około 30 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. W całym obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało ponad 110 obiektów, z czego ponad połowę stanowią budynki mieszkalne. Atak rakietowy trwał blisko 5 godzin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że celem uderzenia były, cytując, punkty dowodzenia Głównego Dowództwa Wojsk Lądowych oraz wywiadu. Tymczasem doradca ministra obrony Ukrainy Sergiej Flesz przekazał, że cele w Kijowie zostały wybrane przez Rosjan jedynie jako pretekst do uderzenia w miasto. Jako przykład podał zakład na Łukianówce, gdzie przez lata wojny rakiety zniszczyły już praktycznie wszystko, co było możliwe, a także teren dowództwa wojsk lądowych, gdzie, jak twierdzi, od pierwszego dnia wojny nikogo nie było. Rosjanie zaatakowali także rakietą Oriesznik. Głowice spadły na garaże w miejscowości Biała Cerkiew pod Kijowem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: W aktualnościach teraz dwa tragiczne zdarzenia, w których śmierć ponieśli nastolatkowie. W wypadku na motocyklu krosowym w gminie Czarna Dąbrówka na Pomorzu zginęła 15-letnia dziewczyna.
4: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym, jadąc krosem z nieustalonych

0: jak dotąd przyczyn, uderzyła w drzewo. Pomimo prowadzonej reanimacji dziewczynka zmarła.
1: Relacjonował Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Okoliczności tego wypadku badają śledczy. Trwa też wyjaśnianie przyczyn sobotniej tragedii we Włocławku. Tam zginął 17-latek, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z miejscowej policji.
2: Na terenie posesji doszło do porażenia prądem. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe z udziałem biegłych z dziedziny patomorfologii, BHP oraz energetyki.
1: Chłopiec był uczniem zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Cała społeczność szkolna przekazała kondolencje rodzinie i bliskim Błażeja. Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem nasypu kolejowego w Starym Koźlu w Opolskiem. Żywioł uniemożliwił dalszą jazdę pociągu Intercity relacji Gdynia-Bielsko-Biała. Pasażerowie musieli opuścić skład, przekazał kapitan Łukasz Nowak, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Opolu.
3: Jednocześnie okazało się, że doszło do zerwania trakcji elektrycznej na szlaku kolejowym, przez co doszło do zatrzymania pociągu relacji Bielsko-Biała-Gdynia. Rozpoczęto ewakuację około 550 osób podróżujących pociągiem. Do dwóch pasażerów zgłaszających złe samopoczucie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Działania są w toku.
1: Dodajmy, że jedną z osób potrzebujących pomocy była kobieta w ciąży. W stanie dobrym została przewieziona do szpitala.
4: To są aktualności jedynki.
1: Rywalizowało 20 chórów, wybrano dwa najlepsze. Podczas 45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku w tej najbardziej prestiżowej kategorii chórów zawodowych przyznano dwa pierwsze miejsca. Wyniki ogłosił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko.
5: Dwa pierwsze miejsca ex aequo i nagrody ufundowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano bizantyjskiemu chórowi Aten z Grecji oraz chórowi kameralnemu Woskresinie z Iwano-Frankowska w Ukrainie pod dyrekcją Wołodymyra Rudnickiego.
1: A w tegorocznym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej wzięło udział 20 chórów z 13 krajów z całego świata. Samo południe w Paryżu Iga Świątek rozpocznie swój 8 występ w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. Rywalką czterokrotnej triumfatorki tej imprezy będzie Emerson Jones, 17-letnia Australijka, która od organizatorów otrzymała tak zwaną dziką kartę. W światowym rankingu zajmuje 136 miejsce. Godzinę wcześniej o 11 spotkanie pierwszej rundy rozpocznie Maja Chwalińska, która zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng Qinwen. A wczesnym popołudniem na korcie pojawi się Hubert Hurkacz. Zagra z Hiszpanem Jaume Munarem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Niemal wszędzie dość ciepło i bez opadów. Od rana będzie słonecznie. Termometry wskażą dziś od 23 do 26 stopni. Chłodniej będzie tylko na północy i w rejonach podgórskich około 20, a najzimniej nad samym morzem 16. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.
4: Jedynka. Polskie Radio.

ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce

0: I czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice, Karolina Michalik.
1: Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował wczoraj nad Zalewem Rybnickim po wypadku, do jakiego tam doszło. 30-letni mężczyzna skoczył na główkę do płytkiej wody i doznał urazu. Jak potwierdza rybnicka policja, mężczyzna był pijany. Wciąż nie ma pełnych wyników wczorajszego referendum w Krakowie, jednak według badań Late Poll odwołany został zarówno prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta. W przypadku Rady Miasta wymagana minimalna frekwencja została tylko nieznacznie przekroczona. Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, obronność i rosnące napięcia geopolityczne to główne tematy rozpoczynającego się dziś w Rzeszowie Kongresu Bezpieczna Polska. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz, wojska, przemysłu zbrojeniowego, a także eksperci do spraw bezpieczeństwa oraz biznesu. W trakcie kongresu zaplanowano szereg dyskusji i spotkań poświęconych współczesnym wyzwaniom, z jakimi mierzy się Polska, Europa i świat. Dziś ostatni dzień na wysłanie swojego zgłoszenia do 38. przeglądu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Ustroniu. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza zespoły z południowej części województwa śląskiego, Zaolzia i okolic Babiej Góry, które pracują z dziecięcym repertuarem regionalnym. Wydarzenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w Ustrońskim Amfiteatrze.
2: Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Zieliński. Prezydent Miszalski odchodzi, Rada Miasta zostaje. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali.
2: Zebrane 20 milionów, a licznik wciąż bije. Łatwo gang dojechał do Gdańska.
3: Sanepid już myśli o wakacjach. Kontrolerzy ruszają w miejsca, w których będą organizowane kolonie i obozy.
2: W Krakowie będzie zmiana prezydenta. Mieszkańcy zdecydowali w referendum o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.
3: Rada Miasta może jednak zostać, bo według portalu lovekraków.pl frekwencja wyniosła niecałe 30%, a to za mało, żeby ją odwołać.
2: Jan Hoffman ze sztabu referendalnego i tak jest zaskoczony liczbą mieszkańców, którzy poszli do urn.
4: Ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę

0: z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej, oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane, natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem.
1: Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał miastem do czasu wyborów, pierwsza tura za 90 dni.
2: Sam prezydent Aleksander Miszalski nie zareagował jeszcze na sondażowe wyniki referendum.
1: Polityczna burza po interwencji służb w gdańskim mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zatrzymaniu krążenia strażacy wyważyli drzwi do pustego lokalu. Opozycja grzmi o skandalu. Rządzący ostrzegają przed atakowaniem służb. Komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Piotr Durys.
3: Zgłoszenie z numeru 112 brzmiało dramatycznie. Pożar i zatrzymanie akcji serca u dzieci. Strażacy wyważyli drzwi, ale w środku nikogo nie było. Kancelaria prezydenta oskarża szefostwo MSWiA o kompromitację i domaga się dymisji, mówi doradca głowy państwa Błażej Poborzy.
4: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
3: Z taką narracją ostro nie zgadza się obóz rządzący. Przedstawiciele koalicji stanowczo stają w obronie ratowników i odpierają zarzuty o polityczny atak. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz w mocnych słowach przypomina, że gdy w grę wchodzi ludzkie życie, służby nie mogą się wahać.
5: Niech oni się wszyscy puklą. Służby są od tego, żeby ratować ludzi. Jak służba ma informację, że jest ktoś do reanimacji, ma wjeżdżać.
3: Premier zapowiedział już przegląd procedur i bezwzględne ściganie autorów tych fałszywych alarmów. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Ukraiński influencer, który wjechał sportowym autem nad morskie oko, przeprasza za to, co zrobił.
2: Mężczyzny nie ma już w Polsce, wrócił na Ukrainę, dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i do innych państw strefy Schengen.
1: W nagraniu, które opublikował w sieci, mówił, że nie zauważył szlabanu przy wjeździe na teren rezerwatu, bo był on otwarty. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Szymon Ziobrowski, w TVP Info tłumaczył, że jeszcze przed trasą na morskie oko są zakazy wjazdu.
6: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione, więc dziwię się też temu zachwytowi tej osoby, która to zrobiła, że tak piękne sobie zdjęcie popełniła.
2: Straż TPN-u nie wiedziała o wjeździe sportowego auta na teren chroniony. Pracownicy parku dowiedzieli się o wszystkim dopiero, gdy zdjęcia influencera trafiły do sieci.
7: To są aktualności jedynki.
1: Po 53 godzinach od startu w Zakopanem Łatwogang dotarł do Gdańska. Podczas swojej charytatywnej podróży rowerem przez Polskę zebrał 20 milionów złotych.
2: Na finiszu wyzwania witały go tłumy. Potem youtuber do centrum Gdańska dojechał autobusem piętrowym przy gdańskim stadionie. Fani urządzili mu wielką fetę.
8: Jesteś wielki!
9: Wy jesteście wielcy, naprawdę! Dziękuję bardzo!
10: Poland nie żyje, żyje nam!
11: Dziękuję ludziom i pamiętajcie, że to jest zasługa nas wszystkich. Przysięgam na swoje życie, że tak jest.
1: Zebrane pieniądze pomogą w leczeniu 8-letniego Maxa i 4-letniego Adasia, którzy cierpią na dystrofię mięśniową.
2: Zbiórka Łatwoganga jeszcze się nie kończy. Można wpłacać pieniądze, by pomóc jeszcze jednemu chłopcu, 2-letniemu Wojtkowi, który ma tę samą chorobę.
1: Sanepid rusza z kontrolami miejsc, w których dzieci i młodzież będą spędzać wakacje. Kontrolerzy pojawią się m.in. w ośrodkach organizujących kolonie i obozy na Warmii i Mazurach.
2: Taką akcję prewencyjną prowadzimy już od kilku lat, mówi Jacek Szydłowski z olsztyńskiego Sanepidu.
12: Kontrolujemy jakąś tam próbkę tych obiektów. Jest to mniej więcej między 60 a 70 takich miejsc. Raczej skupiamy się na takich miejscach, gdzie w latach poprzednich były stwierdzone jakieś nieprawidłowości już w trakcie wypoczynku, gdzie odnotowywaliśmy skargi rodziców bądź opiekunów dzieci, które tam przebywały.
1: Kontrole będą prowadzone do 5 czerwca.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Magda Linet i Magdalena French awansowały do drugiej rundy tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Linet po zaciętym pojedynku wygrała z Czeszką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6. French rywalizowała z Eleną Gabrielą Rusę, ale Rumunka skreczowała w drugim secie. French zwraca uwagę na upały panujące w stolicy Francji.
8: Piłki zupełnie inaczej się zachowywały, jednak te korty są zupełnie inne niż korty twarde. Przy takiej temperaturze jest bardzo duży odskok tych piłek, one latają tak naprawdę gdzie chcą. Przy tak szybko grającej przeciwniczce było się naprawdę bardzo ciężko zebrać w pierwszych gemach, aczkolwiek nie jest to nic nowego, my cały czas gramy praktycznie tu.

0: jest, podąża za słońcem, więc na pewno nie są to warunki nieznane. Myślę, że były one bardziej na moją korzyść i cieszę się, że je wykorzystałam.
1: Dziś o drugą rundę zagrają Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Piłkarska Serie A zakończyła sezon. W lidze włoskiej nie zabrakło sporej niespodzianki. Na czwartym miejscu sezon zakończyło Como, które pokonując na wyjeździe Cremonese 4-1 zapewniło sobie historyczny awans do Ligi Mistrzów. W Champions League zagrają także mistrz Włoch Inter Piotra Zielińskiego, Roma Jana Ziółkowskiego oraz Napoli. Puchar Portugalii zakończył się sensacyjnym triumfem Torenze. Ten drugoligowy zespół pokonał w finale broniący trofeum Sporting Lizbona 2-1 po dogrywce, a to oznacza, że zagra w Lidze Europy. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady, piątą rundę Mistrzostw Świata. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Poprzednio był najszybszy w Chinach, Japonii i Miami. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata, gdyż jego partner z Mercedesa, Brytyjczyk George Russell, nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika. Ponownie o sporcie za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda. To będzie pogodny, słoneczny i ciepły dzień. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25-26 w centrum, nawet po 28 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy nieco silniejszy. Ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1014 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Klimat. W południowej połowie kraju jakość powietrza głównie dobra, w północnej bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej, ale ten odsetek szybko wzrasta. Od 10 do 19 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklam.
5: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Ruszył remont kolejnego odcinka drogi krajowej nr 11, czyli ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. To główny dojazd do węzła autostrady A1 z centrum Bytomia i jedna z głównych arterii tego miasta, zapewniająca wyjazd w kierunku północnym w stronę Tarnowskich Gór czy Poznania. Pod koniec ubiegłego roku ukończono remont śródmiejskiego fragmentu tej drogi, od Chrzanowskiego do Cegielnianej. Tym razem prace toczyć się będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Odrzańską do skrzyżowania z ulicą Cegielnianą. Wymieniana będzie tam nawierzchnia jezdni. Będą w związku z tym zmiany w organizacji ruchu. W regionie ruch już nieco większy niż pół godziny temu. Już mamy w Katowicach korek na Alei Murckowskiej. Tutaj średnia prędkość jadących teraz w kierunku autostrady A4 czy w stronę Tychów to kilkanaście kilometrów na godzinę. Zwalniamy już na Roździeńskiego od wysokości ulicy Halera, więc uprzedzamy. Nadal może być także utrudniony ruch na autostradzie A4 między węzłem Łany a Kleszczowem. Tutaj doszło do zderzenia. Jedziemy tylko jednym pasem.

świecie. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice, Karolina Michalik.
1: A na początek policyjne podsumowanie minionego weekendu. Jak informują funkcjonariusze, od piątku do niedzieli w województwie śląskim doszło do 25 wypadkach, w których zginęły dwie osoby. Do wypadków tych doszło w sobotę w Sosnowcu i w

0: wczoraj w Myszkowie. Rannych zostało 27 osób. Kolizji było niemal 350. Na podwójnym gazie zatrzymano aż 78 kierujących. Aleksander Miszalski przed ogłoszeniem oficjalnych wyników referendum w Krakowie podziękował mieszkańcom za udział w referendum i podkreślił, że ich decyzje przyjmuje z szacunkiem. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością, podkreślił samorządowiec Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, jak dowiedziało się Polskie Radio, prezydent Krakowa we wczorajszym referendum został odwołany, a Rada Miasta nie. Na 4 czerwca planowane jest zakończenie robót naprawczych na chorzowskiej estakadzie, które mają umożliwić czasowe i ograniczone wykorzystanie obiektu. Na kolejne dni zakładane są prace związane ze wznowieniem ruchu pojazdów, w tym komunikacji miejskiej pod obiektem. Można już głosować na zweryfikowane projekty w ramach lublinieckiego budżetu obywatelskiego. Wśród 11 propozycji mieszkańców znalazło się m.in. budowa chodnika, parkingu, placu zabaw, czy też kastracja i czipowanie psów oraz kotów. Każdy mieszkaniec Lublińca, niezależnie od wieku, może głosować osobiście jeden raz i na jeden projekt. Głosowanie potrwa do 12 czerwca.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
2: Rada Miasta zostaje, odwołany został prezydent Miszalski. Krakowianie głosowali w referendum.
3: Polityczna burza po fałszywych alarmach na numer 112.
2: 20 milionów na leczenie dzieci. Kolejna akcja Łatwoganga okazała się łatwym sukcesem.
3: Prezydent Krakowa został odwołany, Rada Miasta zostaje. Jak dowiedziało się Polskie Radio, frekwencja we wczorajszym referendum w przypadku głosowania nad odwołaniem prezydenta Miszalskiego wyniosła 29,79%. A w przypadku Rady Miasta 29,71%.
2: Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musiało pójść 27% uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten wskaźnik był wyższy i wynosił nieco ponad 30%. W referendum wzięli udział przede wszystkim przeciwnicy obecnej władzy w Krakowie.
4: No, słowo, które się pojawiło, kolesiostwo, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem. Więc...
5: Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane, bo widzimy powszechny nepotyzm.
6: No, ja jestem ogólnie za odwołaniem prezydenta, ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
3: Po oficjalnym ogłoszeniu wyników władzę w mieście przejmie komisarz do czasu nowych wyborów.
2: Służby ratunkowe padły ofiarą okrutnej prowokacji, a w kraju wybuchła polityczna burza. Po fałszywym alarmie strażacy siłowo weszli do gdańskiego mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, ale nikogo tam nie było.
3: W związku z fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 rząd odbył wczoraj pilną naradę. Premier Donald Tusk mówił, że służby powinny dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać osoby odpowiedzialne za te prowokacje.
7: Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami polegającymi na zgłoszeniach do straży pożarnej, do policji, zagrożenia życia związanego z pożarem, zagrożenia życia dziećmi i okazują się to prowokacje, ale one skutkują tym, że dochodzi do interwencji. To wszystko sprawia fatalne wrażenie. Mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i narastającym poczuciem zagrożenia.
2: Błażej Poborzy z Kancelarii Prezydenta uważa, że to kompromitacja państwa i domaga się dymisji szefów służb podległych MSWiA.
8: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
2: Pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i forum OBWE domaga się Ukraina po rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Wołodymyr Zełenski poinformował, że wykorzystano do niego także hipersoniczny pocisk balistyczny.
3: To trzeci przypadek użycia orszenika, który według Kremla ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. Władze miasta poinformowały o 4 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 osobach rannych.
2: YouTuber Piotr Hanke Łatwogang dojechał wieczorem do celu swej charytatywnej wyprawy rowerowej z Zakopanego do Gdańska. W jej trakcie zbierał pieniądze na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Na ostatnich kilometrach trasy towarzyszył mu Patryk Michalski.
9: Łatwogang był fetowany na ulicach Gdańska jak mistrz. Już na przedmieściach przywitały go tysiące fanów. Na dachu piętrowego autobusu Łatwogang przejechał przez centrum Gdańska na parking przy gdańskim stadionie. Tam setki fanów podziękowały mu za jego wyczyn. Nie zabrakło też podziękowań od 8-letniego Maxa Tockiego, na rzecz którego Łatwogang zorganizował swoją akcję.
10: Naprawdę bardzo mu

0: Dziękuję za tą zbiórkę, którą zrobili dla mnie. Teraz mam nadzieję, że będzie liderem Polski.
1: Dzięki wpłatom udało się też uzbierać 3,5 miliona złotych na leczenie chorego na DMD 4-letniego Adasia Orlika.
2: A zbiórka Łatwoganga wciąż trwa. Teraz można wesprzeć leczenie 2-letniego Wojtusia.
3: Ciężka noga kierowcy może słono kosztować. Od marca policjanci mogą zatrzymywać prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym.
2: O dotkliwych konsekwencjach zaostrzonych przepisów przekonało się już kilkudziesięciu kierowców z województwa śląskiego, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki.
4: Przez 3 miesiące tak naprawdę to jest już ponad 60 zatrzymanych praw jazdy przy 350 zatrzymanych na obszar zabudowany. Tak naprawdę nie oszukujmy się, na obszar zabudowanym łatwiej spotkać ten patrol, bo jest tych miejsc zagrożonych więcej.
3: W czerwcu kolejna zmiana przepisów, między innymi obowiązek jazdy na jednośladach w kasku ochronnym dla osób poniżej 16 roku życia.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 7:05, no to sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. To był niesamowity weekend piłkarski. W sobotę Ewa Pajor na czele FC Barcelona wygrała Ligę Mistrzyń, zdobywając w finale 2 z 4 bramek. To pierwsza polska piłkarka z tym trofeum. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Blaugrany. Na wyjeździe w Walencji huknął bramę, żegnając się z kibicami.
8: Lewam, bam, bam, bam, bam, go!
9: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
7: Kule to kibice Barcelony. Nie wiadomo jeszcze, do jakiego klubu trafi Robert Lewandowski. W polskiej ekstraklasie Lech Poznań świętował Mistrzostwo Kraju.
10: W serduszku dzisiaj gra jedna tylko melodia. Kolejorz mistrz.
11: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
12: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
13: Każdym z nas bije to samo serce, biało-niebieskie.
7: Kolejorz nie tylko z drugim tytułem z rzędu, ale i prawem gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zagra w nich również zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Jagiellonia Białystok powalczy o Ligę Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice spróbują swoich sił w Lidze Konferencji. Do pierwszej ligi spadają Brukbet Termalika Nieciecza oraz Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. Awans do Ekstraklasy zapewniły już sobie Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. O trzecie wolne miejsce piętro wyżej powalczą w barażach Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS i Polonia Warszawa. Obie nasze Magdy są już w drugiej rundzie French Open. Wczoraj na kortach Rolanda Garrosa rozpoczął się drugi wielki szlem tenisowego sezonu. Linette wygrała z Czeszką Teresą Walentową 5-7, 6-4 i 7-6, a Frank awansowała po kreczu Eleny Gabrieli Ruse z Rumunii w drugim secie. Dziś w południe ma zagrać Iga Świątek, kwalifikantka Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Pierwszy mecz Świętej Wojny dla Industrii Kielce. Świętą Wojną nazywana jest rywalizacja Wisły Płock z kieleckim klubem. Wczoraj w Płocku górą Industria 30-25 i z 5-punktową zaliczką przystąpi do rewanżu, który już w niedzielę.
6: I ja powiem krótko o pogodzie, a Państwo sami wyciągną wnioski dotyczące dzisiejszego popołudnia. Niebo będzie bezchmurne lub prawie bezchmurne, termometry pokażą niemal w całym kraju 20 kilka stopni, nawet 28 na zachodzie, a wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany.
14: Zapraszam.
2: O tej porze w poniedziałkowy poranek w Radiu Katowice zawsze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Co dalej z tym słońcem i piękną wiosną? Damian Dąbrowski, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami piękny weekend. No i zgodnie z prognozą w niedzielę pierwszy raz w tym roku zanotowaliśmy gorący dzień, ponieważ temperatura maksymalna wzrosła do 25-27 stopni, nawet nieco przekroczyła tę wartość. A wtedy właśnie mówimy o dniu gorącym, gdy jest ponad 25. Co nas czeka w nowym tygodniu? No to zaczynamy od prognozy na poniedziałek, dzisiaj 25 maja i od rana praktycznie w całym regionie będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe, no i bez opadów. Temperatura maksymalna po południu przeważnie w zakresie od 23 do 25 stopni. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu.

0: powodu ciśnienie dość wysokie w zakresie 1030-1028 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodnie, praktycznie z bezchmurnym niebem. No i oczywiście tym samym bez opadów. Temperatura minimalna rano o wschodzie słońca w zasadzie 10-13 stopni, wiatr słaby z zachodu. Ciśnienie stabilne 1028 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 26 maja, jutro Dzień Matki. Proszę Państwa, będzie słonecznie przez cały dzień, bezchmurnie lub lokalnie tylko niewielkie symboliczne zachmurzenie. I oczywiście znowu bez opadów. Ponownie zrobi się gorąco. We wtorek po południu temperatura maksymalna około 26-27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać do 1022 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe i nadal bez opadów. Ciepła noc, temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu oraz zachodu. Ciśnienie jeszcze lekko spadnie do 1018 hektopaskali. I prognoza na środę, 27 maja. No w tym dniu, proszę Państwa, z północy na południe będzie się przemieszczać taki słaby, symboliczny front chłodny, ale on w zasadzie objawi się tylko przejściowym wzrostem zachmurzenia do dużego, po czym ponownie od północy się rozpogodzi. Także zachmurzenie będzie takie zmienne, od dużego po małe i prawdopodobnie w naszym regionie ten front nie przyniesie raczej opadów. No jeśli się coś zdarzy, to tylko chwilowo, lokalnie i bez większego znaczenia. Mimo tego, że napłynie troszkę bardziej rześkie powietrze z północnego zachodu, to i tak temperatura będzie przyjemna, maksymalnie w środę 21-23 stopnie. No musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy już w takiej porze roku, że słońce świeci bardzo wysoko, bardzo mocna jest ta operacja słoneczna, dlatego nawet przy napływie teoretycznie chłodniejszego powietrza i tak słońce robi swoje i szybko nagrzewa grunt i właśnie powietrze. Minusem troszkę tej pogody w środę będzie nieco silniejszy wiatr. Wiatr z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, 1018 hektopaskali. Także generalnie, proszę Państwa, no ostatni tydzień meteorologicznej wiosny jest to, przypomnę, i zapowiada się on całkiem nieźle. Bardzo przyjemna temperatura, dużo słońca, wiosna w pełni. A potem już od 1 czerwca meteorologiczne lato. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy. 7:19.

0: Grupa Walk the Moon w Radiu Katowice. Shut up and dance. Państwa weekendy w trzech słowach. Państwa weekend w trzech słowach w końcu był jeden. Piotr, świętowanie sukcesu Gieksy. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy dalsze w pucharach.
1: Ciekawe, co ci Skorzowe mają powiedzieć.
0: No oni, to taki sukces, że nie spadli. Z tego, co usłyszałem w wiadomościach sportowych.
1: Że nie dostali się do baraży.
0: Tak. Moje 50. urodziny to pani Irmina, najlepszego. Chill Out Sun Danzig, czyli Gdańsk. PS, wiedziałem, po co czynię to zdjęcie, a na zdjęciu Gdańsk w tle, a na pierwszym planie taki kubko termos Radia Katowice. Mam nadzieję, że służy. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. I 24 minuty prawie po siódmej. Czas zaprosić na poranną rozmowę. Dziś Piotr Pagieła, już obecny w studiu, zaprasza na rozważania między innymi filmowe o 7.40.
1: Parament Pictures. Pamiętasz takie coś? Ale to nie będzie w tym stylu.
0: Pamiętam też Nornica Pictures.
1: Też. Gościem Radia Katowice będzie Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia. Film ma okazję. O tym wszyscy wiemy. Będzie, ale nie tylko, sobotni sukces filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Obraz otrzymał nagrodę za reżyserię. Film ma swoje śląskie i beskidzkie korzenie. No więc stąd dyrektorka instytucji Silesia Film dziś w naszym studiu. Ale porozmawiamy także o 80-leciu właśnie tej instytucji. Będzie też o tym, że niektóre filmy po śląsku będą, już były, jeszcze będą prezentowane. I to nie tylko w Katowicach, bo to chyba wszyscy potrafią zrozumieć, ale na przykład w Warszawie. I to może być hardcore.
0: A jak jest hardcore po śląsku?
1: Ja nie wiem. Ja bym powiedział, ale chyba o tej porze nie mogę.
0: Za kwadrans, ta rozmowa w Radiu Katowice. Musimy się nad tym zastanowić. Jeżeli nic nie wymyślimy, zadzwonimy do Darka Schmidta, ale on chyba śpi o tej porze.
1: 7.25.
0: Ja hopie wstawaj, jak jest hardcore po naszemu. I on nam wtedy powie. 7.25. Za chwilę Autoradio i najświeższe informacje.
2: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Mamy utrudnienia na Wiślance w Mikołowie. To na wysokości Oszontu. Na jezdni prowadzącej do Katowic doszło do zdarzenia czterech pojazdów, o czym Państwu już mówiliśmy. Tu problemy w kierunku Katowic, w kierunku Tychów. Jeden pas jest całkowicie zablokowany. Mamy też problemy w Katowicach na drodze krajowej 86. To jest ulica Murskowska. Tutaj jeden pas także jest zablokowany po wypadku trzech samochodów. Zator od granicy z Sosnowcem w kierunku Tychów, więc uprzedzamy Państwa. W Częstochowie mamy kolizję na ulicy Rejtana. Tutaj z kolei zderzyły się dwa samochody, więc zachowajmy ostrożność. W Katowicach trwają prace konserwacyjne i modernizacyjne tunelu pod rondem imienia generała Ziętka, co wiąże się niestety z ograniczeniami w ruchu. Zakres prac obejmuje modernizację dźwiękowego systemu ostrzegania, systemów łączności alarmowej i technicznej oraz rozbudowę systemu kontroli jakości powietrza, monitorującego m.in. stężenie tlenku węgla.

węgla i dwutlenku azotu. W ramach zadania przewidziano także wymianę oświetlenia na energooszczędne LEDy oraz na modernizację systemów sterowania. Dodatkowo zaplanowano czyszczenie ścian i chodników w tunelu. W Mysłowicach od dziś nowa tymczasowa organizacja ruchu. Rozpoczyna się zapowiadana od dawna kompleksowa przebudowa układu drogowego, a dotyczy ulic Świerczyny, Boliny i Sosnowieckiej. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przebudowę ulicy Boliny i Sosnowieckiej na odcinku ponad 800 metrów, a także przebudowę ulicy Bernarda Świerczyny wraz ze skrzyżowaniami na długości ponad kilometra i 700 metrów. 697-400-400 przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.

będę tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: pół do dziewiątej teraz. Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Karolina Michalik.
1: To już oficjalne. Mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali, że odwołują z urzędu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Nie udało się za to odwołać Rady Miasta, choć tutaj zabrakło bardzo niewielu głosów. Frekwencja wyniosła 29,97%, a konieczne było 30,59%, czyli zabrakło niewiele ponad 0,5%. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego został doceniony na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes.

0: Otrzymał nagrodę za reżyserię. Absolutnie mamy sukces, skomentowała to zwycięstwo na antenie Radia Katowice Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Śląski Fundusz Filmowy przeznaczył na ojczyznę ponad 860 tysięcy złotych. Premiera filmu odbędzie się 19 czerwca. Ruszyła przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Trwa też przebudowa pobliskiego wiaduktu kolejowego nad ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach. A to oznacza zmiany nie tylko dla kierowców i pieszych, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zawieszone zostało funkcjonowanie autobusów komunikacji zastępczej T14, a linia ZT25 od dziś kursuje na zmienionej trasie. Dzisiaj w Żorach Roju odbędzie się uroczystość oznaczenia grobu Ludwika Fyrli znakiem pamięci Tobie Polsko. Odbędzie się to na cmentarzu parafialnym przy ulicy Górnej. Wydarzenie jest częścią szerokiej akcji Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, której celem jest ocalenie od zapomnienia miejsc spoczynku uczestników powstań śląskich.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 maja, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik.
2: Prezydent Krakowa żegna się ze stanowiskiem. Aleksander Miszalski odwołany w referendum.
3: Kijów liczy straty po zmasowanym ataku Rosji.
2: Wraca sprawa zabójstwa Jarosława Ziętary. Sąd apelacyjny nakazał powtórne zbadanie dowodów w sprawie byłych ochroniarzy Elektromisu.
3: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do odwołania całej rady zabrakło ułamków procenta.
2: W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier, a wybory odbędą się za 90 dni, mówi Rafał Zątek, radca prawny i pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
4: Ruch teraz ma prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk. Musi mianować w Krakowie komisarza. No i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział i to jest bardzo szybka kampania w lecie. Tutaj ta kampania będzie próbą, myślę, ogólnopolską, bo tu się zapowiadają kandydaci najróżniejsi, bo mamy do czynienia z drugim miastem w Polsce.
3: Według badań sondażowych krakowianie jako przyczynę pójścia do referendum najczęściej wskazywali wprowadzenie strefy czystego transportu, zadłużenie miasta i nepotyzm.
2: Aleksander Miszalski w mediach społecznościowych podziękował mieszkańcom za udział w referendum i podkreślił, że ich decyzję przyjmuje z szacunkiem.
3: 4 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych. To bilans zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W noc z soboty na niedzielę armia rosyjska wystrzeliła głównie na Kijów ponad 90 rakiet i 600 dronów. Do zniszczeń doszło w każdej dzielnicy miasta.
5: W Kijowie około 30 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. W całym obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało ponad 110 obiektów, z czego ponad połowę stanowią budynki mieszkalne. Atak rakietowy trwał blisko 5 godzin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że celem uderzenia były, cytując, punkty dowodzenia Głównego Dowództwa Wojsk Lądowych oraz wywiadu. Tymczasem doradca ministra obrony Ukrainy Sergiej Flesz przekazał, że cele w Kijowie zostały wybrane przez Rosjan jedynie jako pretekst do uderzenia w miasto. Jako przykład podał Zakład Nauki Janówce, gdzie przez lata wojny rakiety zniszczyły już praktycznie wszystko, co było możliwe, a także teren dowództwa wojsk lądowych, gdzie, jak twierdzi, od pierwszego dnia wojny nikogo nie było. Rosjanie zaatakowali także rakietą Oriesznik. Głowice spadły na garaże w miejscowości Biała Cerkiew pod Kijowem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Sąd Okręgowy w Poznaniu ponownie zajmie się sprawą porwania i zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Sąd apelacyjny nakazał powtórne zbadanie dowodów w sprawie byłych ochroniarzy Elektromisu. Prokurator zarzuca im porwanie i pomoc w zabójstwie poznańskiego dziennikarza.
3: Jarosław Ziętara zaginął w 1992 roku. Do dziś nie odnaleziono jego ciała i nie ukarano sprawców zbrodni. Śledztwo prowadzone w Poznaniu toczyło się przez lata. Ruszyło dopiero po przeniesieniu do Krakowa, mówi prokurator Piotr Kosmaty.
6: Najważniejsze dla mnie, jako człowieka, który poświęcił wiele lat dla tej sprawy, że gdyby dowody zgromadzone w tej sprawie zostały prawidłowo ocenione już na samym początku, to w zasadzie nie było wątpliwości co do winy chociażby Aleksandra G., bo to są te same dowody, proszę pamiętać.
2: Reporter Gazety Poznańskiej Jarosław Ziętara opisywał szarą strefę gospodarczą pierwszych lat transformacji. W podobnym procesie o podżeganie do zabójstwa sądzony był także były senator i niegdyś najbogatszy Polak Aleksander G. Z braku dowodów został prawomocnie uniewinniony.
3: Partia Razem zapowiada interpelację poselską w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej. Astronauta Sławosz Uznański dostał zakaz wypowiedzi po zakwestionowaniu finansowania i działalności agencji. Interwencję w tej sprawie zapowiedział w Gliwicach współprzewodniczący partii Adrian Zandberg.
7: Oczekujemy odpowiedzi od rządu. Czy prawdą jest, że środki na Polską Agencję Kosmiczną nie zostały w pełni wydane? Czy prawdą jest, że nie zostały złożone wnioski o środki na kolejny rok? Wreszcie, ile prawdy jest w tych informacjach?

0: które krążą wśród inżynierów branży kosmicznej o zagrożeniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które miały wzmacniać polską gospodarkę.
1: W ocenie prezeski Polsy Marty Wachowicz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przekroczyły granice dozwolonego komentarza. Z kolei on sam stwierdził, że postulaty prezeski to próba cenzury, marginalizowania i uciszania głosów krytycznych.
2: Dostawcy wody pitnej mają więcej obowiązków. Przybędzie ich też administratorom budynków. To efekt nowych przepisów. Chodzi o zagwarantowanie odbiorcom wody jak najwyższej jakości.
1: Oznacza to m.in. rozszerzenie nadzoru nie tylko nad siecią wodociągową, ale też nad źródłem poboru wody, mówi wiceprezes wodociągów białostockich Przemysław Tuchliński i dodaje, że nowe przepisy zobowiązują dostawców wody do nowych wydatków.
3: Wiele elementów już mamy wdrożonych, tak jak certyfikacja naszych laboratoriów. To na pewno koszty związane z ilością badań, które będziemy musieli realizować. Musimy kupić nowy sprzęt do laboratorium badania wody. To koszt około 2 milionów złotych.
2: Dostawcy odpowiadają za jakość wody, począwszy od źródła poboru do dostawy do budynku. Za jakość instalacji w budynkach odpowiadają administratorzy.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Kto odpowiada za dostawy wody na korty Rolanda Garrosa? O, sprawdzimy kiedyś. Teraz o wydarzeniach sportowych Dariusz Urbanowicz.
6: Właśnie, rozpoczął się French Open. To drugi wielkoszlemowy turniej tenisowy tego sezonu. O piąty triumf w Paryżu powalczy Iga Świątek, która dziś w południe wyjdzie na kort, by zmierzyć się w pierwszej rundzie z Australijką Emerson Jones. O 11:00 powinien rozpocząć się pojedynek Mai Chwalińskiej, która zagra z Chinką Zheng Qinwen, która na kortach Rolanda Garrosa 2 lata temu sięgnęła po mistrzostwo olimpijskie.
7: Przede wszystkim gratulacje dla Mai za przejście kwalifikacji. Zrobiła to w dobrym stylu. Trudny mecz w tym ostatnim spotkaniu, bo Suzanne Lammens to już jest tenisistka, która ma niezłą historię. Trudny mecz, ale Maja domknęła go w 2 setach. Brawa dla niej za to. I fajnie, no los ją nie rozpieścił w tym turnieju głównym. Myślę, że tam było wiele lepszych rozwiązań dla kwalifikantki. No ale tak jest, na to się nie ma wpływu. Trzeba po prostu to zaakceptować i wyciągnąć z tego meczu z Chinką jak najwięcej.
6: Mówił komentator tenisa w Eurosporcie Dawid Celt. Powoli wyjaśnia się obsada ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Pewne awansu są już Kanada i Czechy oraz Szwajcaria i Finlandia. Kompromitacja Amerykanów, broniący w Szwajcarii tytułu hokeiści, którzy w Mediolanie, jak pamiętamy, zdobyli olimpijskie złoto, nie wyjdą z grupy. To kara za przysłanie 3. garnituru graczy. We wczorajszych meczach drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1, Dania po rzutach karnych wygrała z Włochami 3-2, Łotwa pokonała Wielką Brytanię 6-0, a Finlandia, Austria 5-2. W jedynym niedzielnym meczu 4. kolejki żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów Wielkopolski wygrała z Motorem Lublin 46-44, liderem GKM Grudziądz. Warto przypomnieć, że Bartosz Zmarzlik po sobotnim Grand Prix Czech objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Czyżby 7. tytuł? Z kolei Grand Prix Kanady w Formule 1 wygrał Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa. To 4. triumf 19-latka z Włoch w tym sezonie. Umocnił się więc na prowadzeniu w generalnej. Wisła Płock przegrała z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finałowym Superligi Szczypiornistów, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
8: Zrobiliśmy pierwszy krok, ale w gruncie rzeczy żaden. Mamy mecz rewanżowy w domu, ale jak to, nie wiem, czy kojarzycie takiego trenera, Rudy Tomjanowicz, były trener Houston Rockets, mówił, że nigdy się nie lekceważy serce mistrza. Dopóki Orlen Wisła Płock jest mistrzem Polski i broni tego tytułu, zawsze będzie faworytem, dopóki się to nie zmieni. Znamy siłę i charakter tej drużyny, dlatego ja nie jestem chura szczęśliwy, czy oczywiście zadowolony, ale do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi.
6: Mistrza Polski poznamy w niedzielę.
5: Niebo nad Polską dziś zachmurzone będzie ledwo, albo w ogóle. Słoneczny i ciepły poniedziałek przed nami. Niemal wszędzie termometry pokażą powyżej 20 stopni, nawet 28 stopni możliwe miejscami na zachodzie kraju. Tylko nad samym morzem poniżej 20, ale to tak tuż poniżej.
9: Autopromocja.
10: Tysiące Ukrainek.
11: O tej porze w poniedziałkowy poranek w Radiu Katowice zawsze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Co dalej z tym słońcem i piękną wiosną? Damian Dąbrowski, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami piękny weekend. No i zgodnie z prognozą w niedzielę pierwszy raz w tym roku zanotowaliśmy gorący dzień, ponieważ temperatura maksymalna wzrosła do 25-20.

0: 27 stopni, nawet nieco przekroczyła tę wartość. A wtedy właśnie mówimy o dniu gorącym, gdy jest ponad 25. Co nas czeka w nowym tygodniu? No to zaczynamy od prognozy na poniedziałek, dzisiaj 25 maja i od rana praktycznie w całym regionie będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe, no i bez opadów. Temperatura maksymalna po południu przeważnie w zakresie od 23 do 25 stopni. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu. Ciśnienie dość wysokie w zakresie 1030-1028 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodnie, praktycznie z bezchmurnym niebem. No i oczywiście tym samym bez opadów. Temperatura minimalna rano o wschodzie słońca w zasadzie 10-13 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Ciśnienie stabilne 1028 hektopaskali. I prognoza na wtorek 26 maja. Jutro Dzień Matki. Proszę Państwa, będzie słonecznie przez cały dzień. Bezchmurnie lub lokalnie tylko niewielkie symboliczne zachmurzenie i oczywiście znowu bez opadów. Ponownie zrobi się gorąco. We wtorek po południu temperatura maksymalna około 26-27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać do 1022 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe i nadal bez opadów. Ciepła noc, temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu oraz zachodu. Ciśnienie jeszcze lekko spadnie do 1018 hektopaskali. I prognoza na środę 27 maja. No w tym dniu, proszę Państwa, z północy na południe będzie się przemieszczać taki słaby, symboliczny front chłodny, ale on w zasadzie objawi się tylko przejściowym wzrostem zachmurzenia do dużego, po czym ponownie od północy się rozpogodzi. Także zachmurzenie będzie takie zmienne, od dużego po małe i prawdopodobnie w naszym regionie ten front nie przyniesie raczej opadów. No jeśli się coś zdarzy, to tylko chwilowo, lokalnie i bez większego znaczenia. Mimo tego, że napłynie troszkę bardziej rześkie powietrze z północnego zachodu, to i tak temperatura będzie przyjemna, maksymalnie w środę 21-23 stopnie. No musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy już w takiej porze roku, że słońce świeci bardzo wysoko, bardzo mocna jest ta silna, bardzo mocna jest ta operacja słoneczna, dlatego nawet przy napływie teoretycznie chłodniejszego powietrza i tak słońce robi swoje i szybko nagrzewa grunt i właśnie powietrze. Minusem troszkę tej pogody w środę będzie nieco silniejszy wiatr. Wiatr z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, 1018 hektopaskali. Także generalnie, proszę Państwa, no ostatni tydzień meteorologicznej wiosny jest to, przypomnę, i zapowiada się on całkiem nieźle. Bardzo przyjemna temperatura, dużo słońca, wiosna w pełni. A potem już od 1 czerwca meteorologiczne lato. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy. 7:19.

0: grupa Walk the Moon w Radiu Katowice. Shut up and dance. Państwa weekendy w trzech słowach. Państwa weekend w trzech słowach w końcu był jeden. Piotr, świętowanie sukcesu Gieksy. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy dalsze w pucharach.
1: Ciekawe, co ci Skorzowe mają powiedzieć.
0: No, to taki sukces, że nie spadli. Z tego, co usłyszałem w wiadomościach sportowych.
1: Że nie dostali się do baraży.
0: Tak. Moje 50. urodziny to pani Irmina, najlepszego. Chill Out Sun Danzig, czyli Gdańsk. PS, wiedziałem, po co czynię to zdjęcie, a na zdjęciu Gdańsk w tle, a na pierwszym planie taki kubko termos Radia Katowice. Mam nadzieję, że służy. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. I 24 minuty prawie po siódmej. Czas zaprosić na poranną rozmowę. Dziś Piotr Pagieła, już obecny w studiu, zaprasza na rozważania między innymi filmowe o 7.40.
1: Paramount Pictures. Pamiętasz takie coś? Ale to nie będzie w tym stylu.
0: Pamiętam też Nornica Pictures.
1: Też. Gościem Radia Katowice będzie Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film. O tym wszyscy wiemy. Będzie, ale nie tylko, sobotni sukces filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Obraz otrzymał nagrodę za reżyserię. Film ma swoje śląskie i beskidzkie korzenie. No więc stąd dyrektorka instytucji Silesia Film dziś w naszym studiu, ale porozmawiamy także o 80-leciu właśnie tej instytucji. Będzie też o tym, że niektóre filmy po śląsku będą już były i jeszcze będą prezentowane, i to nie tylko w Katowicach, bo to chyba wszyscy potrafią zrozumieć, ale na przykład w Warszawie, i to może być hardcore.
0: A jak jest hardcore po śląsku?
1: Nie wiem. Ja bym powiedział, ale chyba o tej porze nie mogę.
0: Za kwadrans, ta rozmowa w Radiu Katowice. Musimy się nad tym zastanowić. Jeżeli nic nie wymyślimy, zadzwonimy do Darka Schmidta, ale on chyba śpi o tej porze.
1: 7.25.
0: Ja hopie wstawaj, jak jest hardcore po naszemu. I on nam wtedy powie. 7.25. Za chwilę Autoradio i najświeższe informacje.
2: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. W Mikołowie nie mamy już utrudnień w ruchu na Wiślance, czyli na krajowej drodze 81, gdzie na jezdni prowadzącej w stronę Katowic doszło do zdarzenia czterech pojazdów. Zostały one z drogi usunięte, wszystko po kolizji zostało uprzątnięte, a jezdnia w stronę Katowic i Tychów udrożniona. Od północy do chwili obecnej śląscy policjanci

odnotowali łącznie 34 zdarzenia drogowe. Z obecnych mamy Katowice, Aleja Murckowska i nadal utrudnienia po wypadku, w którym zdarzyły się 3 auta. W tym miejscu czynności policyjne ciągle trwają i jeden pas jest zablokowany, w związku z czym mamy korek w kierunku A4 czy Tychów już od Sosnowca. A w Sosnowcu, jakby tego było mało, na tej samej drodze, na jezdni prowadzącej też w stronę Katowic, zdarzenie ciężarówki z samochodem osobowym, więc ostrzegamy. W Katowicach na warszawskiej kolizja samochodu osobowego, którego kierowca, chcąc uniknąć najechania kogoś, odbił i uderzył w budynek. W Chorzowie na DT-ce na jezdni w kierunku Katowic kolizja dwóch pojazdów.

0: Jest 9. Prace naprawcze na Chorzowskiej Estakadzie potrwają do 4 czerwca. W Krakowie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Rozpoczęło się głosowanie na projekty, które będzie można zrealizować w ramach piekarskiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Do 4 czerwca zakończą się prace naprawcze na 50-letniej estakadzie w Chorzowie, wyłączonej z ruchu w połowie ubiegłego roku z powodu fatalnego stanu technicznego. Zgodnie z najnowszą ekspertyzą, obiekt jest w stanie przedawaryjnym, ale może być użytkowany w ograniczonym zakresie przez maksymalnie 5 lat. Po zakończeniu robót nad ulicą Pocztową i Jana Faski 8 czerwca planowane jest otwarcie ruchu na razie pod całą estakadą. Natomiast 9 czerwca powrót komunikacji miejskiej. Eksperci dopuszczają ruch aut na estakadzie do 3,5 tony jednym pasem w każdą stronę oraz przejazd jednego tramwaju naraz przy zachowaniu corocznej kontroli obiektu. Mimo wcześniejszych planów rozbiórki miasto nie wyznaczyło alternatywnego przebiegu drogi krajowej nr 79, przez co ruch szacowany na 45 tysięcy pojazdów dziennie wciąż znacząco obciąża lokalną infrastrukturę. W Krakowie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Wczoraj krakowianie i krakowianki głosowali w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. A przed krakowskim magistratem jest Paweł Pawlica, który zna wyniki referendum.
2: Frekwencja w przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta wyniosła 29,9%, co oznacza, że Aleksander Miszalski został odwołany. W przypadku Rady Miasta frekwencja była podobna, ale to oznacza, że nie odwołano radnych, mówiła Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
3: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. Jak chodzi o Radę Miasta Krakowa, referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
2: Oświadczenie napisał już odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przyjmuje decyzję mieszkańców z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowianom i krakowiankom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał odwołany prezydent miasta w mediach społecznościowych.
0: W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk, a przedterminowe wybory odbędą się za 90 dni. Przypomnijmy, że w województwie śląskim doszło też już do odwołania w wyniku referendum prezydent Zabrza. Nie udało się za to wszcząć procedury referendalnej w Bytomiu. Tam nie zebrano wystarczającej liczby podpisów pod inicjatywą. Z kolei mieszkańcy Chorzowa i Będzina wciąż czekają na decyzję Krajowego Biura Wyborczego, które weryfikuje obecnie złożone podpisy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląski Szlak Filmowy, wyjątkowy projekt poszerzający dostęp do kultury filmowej w regionie, powstaje w województwie śląskim. To jeden z elementów obchodów 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film. Jak powiedziała w Radiu Katowice dyrektorka Silesia Film Ewa Sadkowska, atrakcji przygotowanych dla kinomanów jest znacznie więcej. To między innymi specjalny koncert.
4: 1 października zapraszamy Państwa do Nospru. To będzie muzyka filmowa w najwyższej klasy wykonaniu. Jeden z artystów skomponuje dla nas suitę w oparciu o filmy, które dofinansował Śląski Fundusz Filmowy. Za jednym z dwóch fortepianów zasiądzie artysta, ale również aktor Tymek Bies, którego widzieli Państwo w Chlebie i Soli.
0: W październiku w Katowicach odbędzie się drugi pokaz filmu Seksmisja z dubbingiem w języku śląskim na żywo, a później podobne projekcje planowane są we Wrocławiu i w Warszawie.
4: Już we Wrocławiu i w Warszawie byliśmy. To jest Pulp Fiction, także tekstu jest jeszcze więcej. Sala nagrodziła owacjami aktorów i tę formę podania filmu. A zawsze jeszcze robimy taki mały quiz na znajomość śląskich słów. Myślę, że jak najbardziej film zostanie zrozumiany.
0: Początki instytucji sięgają połowy lat 40. XX wieku, kiedy podpisano dekret o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Film Polski. Po latach przeobrażeń stało się ono instytucją filmową Silesia Film.

0: Rozpoczęło się głosowanie na projekty, które można będzie zrealizować w ramach piekarskiego budżetu obywatelskiego. Zakończono ich weryfikację i opiniowanie. Wśród nich znajdują się m.in. pomysły na tworzenie czy rozbudowę przestrzeni sportowo-rekreacyjnych, budowę miejsc parkingowych, tężni solankowych, rewitalizowanie czy oświetlanie przestrzeni użyteczności publicznej, czy też renowacja młyna w Dąbrówce Wielkiej. Głosowanie za pomocą wypełnionej elektronicznej karty do głosowania w punkcie głosowania internetowego w Urzędzie Miasta, czy poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach potrwa do 3 czerwca. Nawet do 26 stopni dziś na termometrach w regionie i niemal bezchmurne niebo. W nocy chmury także się nie pojawią, a temperatura spadnie minimalnie do okolicy 11-14 stopni.
1: O tej porze w poniedziałkowy poranek w Radiu Katowice zawsze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Co dalej z tym słońcem i piękną wiosną? Damian Dąbrowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami piękny weekend. No i zgodnie z prognozą w niedzielę pierwszy raz w tym roku zanotowaliśmy gorący dzień, ponieważ temperatura maksymalna wzrosła do 25-27 stopni, nawet nieco przekroczyła tę wartość. A wtedy właśnie mówimy o dniu gorącym, gdy jest ponad 25. Co nas czeka w nowym tygodniu? No to zaczynamy od prognozy na poniedziałek, dzisiaj 25 maja i od rana praktycznie w całym regionie będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe, no i bez opadów. Temperatura maksymalna po południu przeważnie w zakresie od 23 do 25 stopni. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu. Ciśnienie dość wysokie w zakresie 1030-1028 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pogodnie, praktycznie z bezchmurnym niebem. No i oczywiście tym samym bez opadów. Temperatura minimalna rano o wschodzie słońca w zasadzie 10-13 stopni, wiatr słaby z zachodu. Ciśnienie stabilne 1028 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 26 maja, jutro Dzień Matki, proszę Państwa, będzie słonecznie przez cały dzień, bezchmurnie lub lokalnie tylko niewielkie symboliczne zachmurzenie i oczywiście znowu bez opadów. Ponownie zrobi się gorąco. We wtorek po południu temperatura maksymalna około 26-27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać do 1022 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe i nadal bez opadów. Ciepła noc, temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu oraz zachodu. Ciśnienie jeszcze lekko spadnie do 1018 hektopaskali. I prognoza na środę 27 maja. No w tym dniu, proszę Państwa, z północy na południe będzie się przemieszczać taki słaby, symboliczny front chłodny, ale on w zasadzie objawi się tylko przejściowym wzrostem zachmurzenia do dużego, po czym ponownie od północy się rozpogodzi. Także zachmurzenie będzie takie zmienne, od dużego po małe i prawdopodobnie w naszym regionie ten front nie przyniesie raczej opadów. No jeśli się coś zdarzy, to tylko chwilowo, lokalnie i bez większego znaczenia. Mimo tego, że napłynie troszkę bardziej rześkie powietrze z północnego zachodu, to i tak temperatura będzie przyjemna, maksymalnie w środę 21-23 stopnie. No musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy już w takiej porze roku, że słońce świeci bardzo wysoko, bardzo mocna jest ta silna, bardzo mocna jest ta operacja słoneczna, dlatego nawet przy napływie teoretycznie chłodniejszego powietrza i tak słońce robi swoje i szybko nagrzewa grunt i właśnie powietrze. Minusem troszkę tej pogody w środę będzie nieco silniejszy wiatr. Wiatr z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie dość stabilne, 1018 hektopaskali. Także generalnie, proszę Państwa, no ostatni tydzień meteorologicznej wiosny. Jest to, przypomnę,

0: i zapowiada się on całkiem nieźle. Bardzo przyjemna temperatura, dużo słońca, wiosna w pełni. A potem już od 1 czerwca meteorologiczne lato. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy. 7:19.

0: grupa Walk the Moon w Radiu Katowice. Shut up and dance. Państwa weekendy w trzech słowach. Państwa weekend w trzech słowach w końcu był jeden. Piotr, świętowanie sukcesu Gieksy. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy dalsze w pucharach.
1: Ciekawe, co ci Skorzowe mają powiedzieć.
0: No oni, to taki sukces, że nie spadli. Z tego, co nie, usłyszałem w wiadomościach
1: tak sukcesu,
0: sportowych.
1: Że nie dostali się do baraży.
0: Tak. Moje 50. urodziny to pani Irmina, najlepszego. Chill Out Sun Danzig, czyli Gdańsk. PS, wiedziałem, po co czynię to zdjęcie, a na zdjęciu Gdańsk w tle, a na pierwszym planie taki kubko termos Radia Katowice. Mam nadzieję, że służy. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. I 24 minuty prawie po siódmej. Czas zaprosić na poranną rozmowę. Dziś Piotr Pagieła, już obecny w studiu, zaprasza na rozważania między innymi filmowe o 7.40.
1: Parament Pictures. Pamiętasz takie coś? Ale to nie będzie w tym stylu.
0: Pamiętam też Nornica Pictures.
1: Też. Gościem Radia Katowice będzie Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia. Film ma okazję. O tym wszyscy wiemy. Będzie, ale nie tylko, sobotni sukces filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego na festiwalu filmowym w Cannes. Obraz otrzymał nagrodę za reżyserię. Film ma swoje śląskie i beskidzkie korzenie. No więc stąd dyrektorka instytucji.

0: Silesia Film dziś w naszym studiu, ale porozmawiamy także o 80-leciu właśnie tej instytucji. Będzie też o tym, że niektóre filmy po Śląsku będą, już były, jeszcze będą prezentowane i to nie tylko w Katowicach, bo to chyba wszyscy potrafią zrozumieć, ale na przykład w Warszawie i to może być hardcore.
1: A jak jest hardcore po Śląsku?
0: Nie wiem. Ja bym powiedział, ale chyba o tej porze nie mogę.
1: Za kwadrans, ta rozmowa w Radiu Katowice. Musimy się nad tym zastanowić. Jeżeli nic nie wymyślimy, zadzwonimy do Darka Schmidta, ale on chyba śpi o tej porze.
0: 7:25.
1: Ja hopie wstawaj, jak jest hardcore po naszemu. I on nam wtedy powie. 7:25. Za chwilę Autoradio i najświeższe informacje.
2: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. W regionie ruch mniejszy niż przed godziną, gdzie miejscami nadal mamy korki. Zwalniamy między innymi na autostradzie A4 w Mysłowicach na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Tu powodem jazdy z prędkością kilku kilometrów na godzinę jest wypadek za Brzęczkowicami, a przed zjazdem na Obrzeżną Zachodnią. Uprzedzamy Państwa. W tamtych okolicach zakorkowana także ekspresowa jest jedynka od Sosnowca do Jaworzna, gdzie jedziemy z prędkością 20 paru kilometrów, dodając do czasu przejazdu przynajmniej kwadrans. Zatłoczona również w tamtych okolicach jest ulica Orląt Lwowskich w Sosnowcu, gdzie prędkość nie przekracza teraz 13 km na godzinę, to w kierunku Mysłowic. Nadal wolniejszy wjazd do Katowic od strony Sosnowca, gdzie jedziemy z prędkością 30 paru kilometrów aż do ulicy Murckowskiej i do wysokości cmentarza komunalnego, gdzie doszło do zderzenia trzech pojazdów przed jakimś czasem. Czynności jednak z tym związane nadal trwają, więc i utrudnienia w ruchu są w Katowicach ciasno. Ponadto na Alei Korfantego zwalniamy też w Śródmieściu i Centrum, na Dworcowej Słowackiego, Kopernika i Warszawskiej.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 maja, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
4: W Krakowie będą nowe wybory. Mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta Miszalskiego.
5: Nie mieszajmy do tego polityki, mówi w Trójce senator Schetyna o serii fałszywych alarmów.
4: Dziś zaczyna się hadż. Z doroczną pielgrzymką do Mekki rusza 1,5 miliona muzułmanów.
5: W Krakowie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Wczoraj krakowianie i krakowianki głosowali w referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Przed krakowskim magistratem jest Paweł Pawlica.
6: Frekwencja w przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta wyniosła 29,9%, co oznacza, że Aleksander Miszalski został odwołany. W przypadku Rady Miasta frekwencja była podobna, ale to oznacza, że nie odwołano radnych, mówiła Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
7: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. Jak chodzi o Radę Miasta Krakowa, referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
6: Oświadczenie napisał już odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przyjmuje decyzje mieszkańców z szacunkiem. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk, a przedterminowe wybory odbędą się za 90 dni.
5: A wczoraj odbyło się też referendum w sprawie odwołania burmistrza Ciechocinka, Jarosława Jucewicza. Jest jednak nieważne, bo do głosowania poszło o 28 osób za mało, by wypełnić próg frekwencyjny.
4: Trzeba w tej sprawie obronić powagę państwa, ale ostrożnie ferować wyroki, powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
5: A polityk w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce skomentował serię fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach docierają do służb. W sobotę wieczorem strażacy weszli do mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku w związku z informacją o pożarze i osobie potrzebującej pomocy.
8: Namawiam do tego, żeby tutaj tej polityki było jak najmniej, bo służby muszą mieć gwarancję skutecznego działania i funkcjonowania. I to nie może być tak, żebyśmy w przyszłości zbudowali takie przekonanie, że służby, straż, policja w takich kwestiach będzie kalkulować. Strażacy czy policjanci nie będą chcieli podejmować decyzji, bo nie będą chcieli spotkać się z hejtem.
4: Senator nie wykluczył, że za fałszywymi alarmami mogą stać rosyjskie służby. Cała rozmowa z Grzegorzem Schetyną na naszej stronie internetowej oraz na YouTubie.
5: Wracamy do Krakowa. Tamtejszy sąd wyda dziś pierwszy w historii miasta akt małżeństwa jednopłciowego. Jak informuje Urząd Stanu Cywilnego, otrzymają go dwie kobiety.

0: Do tej pory transkrypcja zagranicznego aktu była niemożliwa ze względu na niedogodności z numerami PESEL, który określa naszą płeć. Ta kwestia została już uregulowana. Można już zapisać PESELE dwóch mężczyzn lub kobiet.
1: Polskie dokumenty mają jednak dalej dwie rubryki, gdzie jedna jest podpisana dla kobiety, a druga dla mężczyzny i nie da się tego edytować, mówi Agnieszka Piasecka z Krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego.
2: Jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn, jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować. Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna.
0: Przepisy te zmienią się za 3 miesiące, kiedy wejdzie w życie rozporządzenie wprowadzające różne formy aktu małżeństwa.
1: A obowiązek transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą wynika z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
0: Mimo niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, do Arabii Saudyjskiej podróżuje w tym tygodniu ponad 1,5 miliona muzułmanów z całego świata. Dziś zaczyna się hadż, czyli coroczna pielgrzymka do Mekki.
3: Odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki, świętego miasta, w którym urodził się prorok Mahomet, jest obowiązkiem każdego muzułmanina, którego na to stać. To ostatnie zastrzeżenie jest bardzo ważne, bo hadż jest dla większości wyznawców islamu ogromnym wydatkiem. W zależności od kraju, z którego się podróżuje, to równowartość od kilku do nawet kilkunastu tysięcy dolarów. Dotarcie do miasta utrudnia również pogoda. W tym tygodniu w Mekce termometry mogą pokazać nawet 47 stopni Celsjusza. To dlatego na dziedzińcu wielkiego meczetu umieszczono jeden z największych na świecie systemów klimatyzatorów, a we wszystkich miejscach, które powinni odwiedzić pielgrzymi, działają ogromne wentylatory, rozpylacze mgiełki i systemy chłodzenia podłóg, a na każdym kroku rozdawane są butelki z wodą. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: W zeszłym roku, gdy temperatura w czasie pielgrzymki przekraczała 50 stopni Celsjusza, podczas wyprawy do Mekki zmarło ponad 1300 osób.
4: Klimat.
0: Prawie 50% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od teraz do 15 zaleca się używanie urządzeń energochłonnych, aby wykorzystać nadmiar energii OZE.
1: W zlewni Górnej Warty, Górnego i Środkowego Sanu, Górnej Noteci, Wieprza, Inny, Radomki i Kanału Mosińskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 9, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
7: Wczoraj ruszyła dwutygodniowa machina wielkoszlemowa. Paryski turniej to okazja dla Igi Świątek, by sięgnąć po 5. tytuł na mączce Rolanda Garrosa. Tenisista Daniel Michalski mówił we wczorajszej 3. stronie medalu, że Świątek jest główną faworytką tego turnieju. Co na to Daria Sugolstowska z Polskiego Związku Tenisowego?
8: Pytanie jednego z dziennikarzy na konferencji prasowej, który powiedział: Iga, dobrze, że znowu jesteś z nami, że wróciłaś. A ona spojrzała na niego i powiedziała: ale gdzie byłam? Nigdzie nie poszłam. Ona cały czas była, ona cały czas trenowała, żeby stawać się codziennie lepszą zawodniczką i to jest najważniejsze. A te wyniki są tylko rezultatem tej ciężkiej pracy, którą codziennie wykonuje.
7: Mecz Świątek planował w samo południe. Oprócz niej dziś na korty w Paryżu wyjdą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Wczoraj po kreczu Rumunki Ruse do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Nerwy pojawiły się w meczu Magdy Linet z Czeszką Teresą Walentową, bo Polka musiała skorzystać z konsultacji medycznej.
9: Uspokoiłam się troszkę mentalnie, że no nic takiego poważnego się nie dzieje. Cały czas jestem w meczu. Wiem, że straciłam te moje szanse, ale cały czas jestem w meczu. No to tak naprawdę trzymało mnie przez cały mecz, żeby utrzymać te nerwy, wiedzieć, że jestem blisko i nie dać się tym nerwom tak naprawdę zjeść i sfrustrować. Myślę, że to było najgorsze w tym momencie, więc po prostu starałam się zostać jak najspokojniejsza i jakby oszczędzać tą energię najbardziej jak mogę.
7: Linet ostatecznie pokonała Walentową w 3 setach. Kibice siatkówki zacierają ręce, bo na dobre ruszył sezon reprezentacyjny. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza w eksperymentalnym, mocno odmłodzonym składzie zdobyli Puchar Śląska. Siatkarki natomiast grały towarzysko w Genui i w ostatnim meczu minimalnie przegrały z Włoszkami 2-3. Podsumowuje Martyna Czerniańska.
10: Każda miała szansę się pokazać. Także myślę, że to było takie jedno założenie też trenera. Drugie gdzieś tam, żeby się z rozgrywającymi jak najlepiej zgrywać. I też z meczu na mecz wyglądało to, wydaje mi się, coraz lepiej. Trzecie, niestety nie wygrałyśmy wszystkich meczów, co na pewno byśmy chciały. Jednak dobrze, że tutaj przyjechałyśmy, sprawdziłyśmy swoją formę przed BNL-em i lecimy dalej.
7: Przed Włoszkami Polki przegrały z Turcją 2-3, ale wygrały z Serbią 3-0. Pierwszy mecz WNL, czyli Ligi Narodów, już 3 czerwca biało-czerwone zagrają z Belgią. Mistrz Polski w piłce nożnej Lech Poznań nie tylko z drugim tytułem z rzędu, ale i prawem gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zagra w nich również wicemistrz kraju, zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Jagiellonia Białystok powalczy o Ligę Europy, Raków Częstochowa i GKS Katowice spróbują z sił w Lidze Konferencji. Do pierwszej

0: Ligi spadają Bruk Better, Malika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. Awans do Ekstraklasy zapewniły już sobie Wisła Kraków i Śląsk Wrocław bezpośrednio. O trzecie wolne miejsce powalczą w barażach Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS i Polonia Warszawa.
1: O pogodzie? Bluzy czy kurtki bym dziś z domu nie zabierał, raczej krem z filtrem.

0: Jest 10. Znane są koszty nowych przepisów dotyczących jakości wody pitnej, to nawet 100 miliardów złotych. Sosnowieccy kryminalni przejęli 3,5 kg narkotyków. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie odbędą się dziś obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Już nie tylko wodociągi, ale teraz także i oni odpowiadają za to, jaka woda płynie z kranów. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia, ale ma to swoją wysoką cenę i trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
2: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
0: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej unijnej dyrektywy, tym razem dotyczącej odprowadzania ścieków. Sosnowieccy kryminalni zabezpieczyli ponad 3,5 kg narkotyków ukrytych w altance należącej do 29-letniego mieszkańca miasta. W ręce policjantów trafiła amfetamina.

0: amfetamina, marihuana, mefedron oraz haszysz. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz usiłowania wprowadzenia ich do obrotu, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jak chwalą się sosnowieccy funkcjonariusze, od początku tego roku wyeliminowali oni z rynku już ponad 16 kg nielegalnych substancji oraz zlikwidowali 5 plantacji konopi indyjskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie odbędą się dziś obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. Z tej okazji o 12.30 ruszy otwarte spotkanie. Będzie można skorzystać z porad doradczyni laktacyjnej, psychologa oraz dietetyka. Zachęca Angelika Kawecka z Częstochowskiego Szpitala.
2: Mówi się o tym, że karmienie piersią jest takie piękne, ale wiemy też, że jak wszystko to, co nowe, jest trudne. Często narzucamy na siebie taką presję, że musi się udać od razu. I często same robimy sobie tym myśleniem krzywdę, bo młode mamy na początku tej przygody laktacyjnej borykają się z wieloma kłopotami. Więc chcemy tym tematem otoczyć taką otulinką ciepła wszystkie mamy, dla których temat karmienia piersią jest ważny.
0: Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią obchodzony jest od 1993 roku. W Sosnowcu Dzień Dziecka trwać będzie przez cały tydzień. Do soboty atrakcje pojawiać się będą m.in. w Klimontowie, Juliuszu, Niwce czy Zagórzu. Głównym motywem przewodnim tegorocznych animacji, gier i zabaw jest tematyka K-popowa. Wydarzenia w dzielnicach odbywać się będą od 17 do 19. Finał Tygodnia Dziecka zaplanowano na Górce Środulskiej w niedzielę o 14.
3: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Piękny, słoneczny dzień przed nami. Wiatr będzie słaby, niebo bezchmurne, na termometrach do 26 kresek. Proszę pamiętać o kremie z filtrem.
4: Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 25 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Michał Przerwa.
5: Łatwo Gang zaczął kolejną zbiórkę, tym razem dla dwuletniego Wojtusia. Za chwilę komentarze do odwołania w referendum prezydenta Krakowa. Rosjanie zakłócili system GPS samolotu z ministrem obrony na pokładzie. Prawie 20 milionów złotych zebrał już Łatwo Gang dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenna. YouTuber przejechał w sumie 662 km na rowerze z Zakopanego do Gdańska. 8-letni Max i 4-letni Adaś dzięki zbiórce będą mieli szansę na leczenie za granicą. Łatwo Gang rozpoczął kolejną zbiórkę na terapię dwuletniego Wojtusia.
6: Na innowacyjne leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba w sumie 15 milionów złotych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To rzadka choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik i osłabienie mięśni. Łatwo Gang pomógł zebrać brakujące 12 milionów na terapię. Następnie zebrał 3,5 miliona dla chorego 4-letniego Adasia, mówi mama chłopca Alicja.
7: Piotrku, dziękujemy, że uzbierałeś całą kwotę dla Maxa i że teraz pomagasz nam. To jest dla nas po prostu wygrana na loterii.
6: Po sukcesie pierwszej i drugiej zbiórki influencer Piotrek postanowił stworzyć kolejną zbiórkę, tym razem dla Wojtusia.
8: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę.
6: Dystrofia mięśniowa prowadzi m.in. do problemów z chodzeniem, oddychaniem i pracą serca. Nie jest możliwe jej całkowite wyleczenie, ale nowoczesna, innowacyjna terapia genowa może spowolnić rozwój choroby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: Odwołanie prezydenta Krakowa to poważny cios dla Koalicji Obywatelskiej w tym mieście, uważa senator ugrupowania Grzegorz Schetyna. W Bezuników w rozmowie politycznej w Trójce dodał, że wynik referendum nie można traktować jako wyrazu niezadowolenia z polityki rządu. Grzegorz Schetyna podkreślił, że mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta głównie z powodu krytyki strefy czystego transportu.
9: Strefa czystego miasta jest jednak głównym powodem, najważniejszym powodem odwołania, to znaczy sparaliżowanie, utrudnienia komunikacji, funkcjonowania transferu wewnątrz samego centrum. To miało ogromny wpływ, największy z tego, co mówią mieszkańcy Krakowa.
5: To czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej. Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski odnosi się do odwołania prezydenta Miszalskiego.
10: Przyszła kreska na matyska, można powiedzieć. Ja tego bym nie interpretował w kategoriach radości. Jest to nokaut dla Aleksandra Miszalskiego, ale także czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej.
5: Po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał w mieście do czasu wyborów. Ich pierwsza tura odbędzie się za

0: 90 dni. Duże utrudnienia dla kierowców przejeżdżających przez Krotoszyn. Od dziś planowany jest tam ogólnopolski protest przed centralą marketów Dino. Manifestacja ma trwać do środy. W związku z tym występować będą czasowe utrudnienia w ruchu na odcinku drogi wylotowej z Krotoszyna na Ostrów Wielkopolski, czyli drogi krajowej 36.
1: Konflikt pomiędzy częścią pracowników a kierownictwem Dino Polska wchodzi w kolejny etap. Związkowcy zapowiadają całodobową manifestację, zarzucają władzom sieci złe warunki pracy, braki kadrowe w sklepach oraz monitorowanie pracowników. Po strajku ostrzegawczym związkowcy zaplanowali protest przed centralą Dino w Krotoszynie. Ma tam stanąć miasteczko namiotowe. Organizatorzy spodziewają się protestu 200 uczestników. Krotoszyńscy policjanci ostrzegają, że w czasie protestu mogą występować utrudnienia na drodze krajowej numer 36 na odcinku wjazdowym do Krotoszyna od strony Smoszewa oraz na wyjeździe w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań.
0: Rosja zakłóciła system GPS samolotu RAF, który minister obrony Wielkiej Brytanii, John Healey, wracał z Estonii do Londynu. Tak twierdzą brytyjskie źródła wojskowe. Załoga nie mogła korzystać z nawigacji satelitarnej, a piloci musieli przejść na zapasowy system sterowania lotem.
2: Na pokładzie samolotu RAF poza ministrem obrony znajdowali się doradcy wojskowi i polityczni, oficerowie armii oraz dziennikarze. Zakłócenia trwały niemal 3 godziny. Według relacji pasażerów część urządzeń pokładowych również przestała działać prawidłowo. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Minister obrony Wielkiej Brytanii w czwartek wracał do Londynu po spotkaniu z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Estonii przy granicy z Rosją. Wojskowi uczestniczą tam w dużych ćwiczeniach NATO, które mają wzmocnić bezpieczeństwo państw bałtyckich i odstraszyć Rosję przed ewentualną agresją. Kilka dni wcześniej rosyjskie myśliwce wykonały niebezpieczne manewry w pobliżu brytyjskiego samolotu zwiadowczego RAF nad Morzem Czarnym. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś na niebie niewiele chmur i nie powinno padać. Od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem do 18.
4: Trójka.
5: Pogoda sprzyja dziś futbolowi. W sensie uprawianiu tegoż ma najbardziej.
6: Oj tak, oj tak. Choć nawet zawodnikom może być za gorąco.
5: Może być. Wojciech
6: Pogoda, Skowański. Taka temperatura. Proszę Państwa, gdybyśmy tak globalnie ujęli to, co w pogodzie, to tak, dziś i jutro bardzo gorąco, w środę spadek temperatury za sprawą frontu, później w czwartek i w piątek też tak około 20, w niedzielę temperatura podskoczy znowu do 25, a od 1 czerwca deszcz.
5: O, pięknie.
6: Taka no to tak to dziecka. Się układa. No to tak właśnie, z tym 1 czerwca to jest prognoza długoterminowa, ale niestety tak to się zapowiada. Co dzisiaj? Dziś mamy poniedziałek, 25 dzień maja, słonecznie, bez deszczu, do 25, może nawet 26 stopni, więc temperatura imponująca. Wiatr słaby, ciśnienie dość wysokie, około 1027, może 1028 hektopaskali, tyle pokażą barometry. Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, bez opadów, 13 stopni. To jak na noc całkiem przyzwoita wartość, prawda?
5: No.
6: Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1028 hektopaskali. We wtorek, czyli jutro, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, też bez deszczu i znowu gorąco, tak jak Państwu mówiłem, do 28 stopni. Ciśnienie nam troszkę spadnie do wartości 1023-1022 hektopaskali. W środę, no to mamy ten front. Dotrze do nas słaby front chłodny, dlatego przeniesie właśnie ochłodzenie do 23 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Na ogół generalnie bez opadów. Gdzieś tam mogą zdarzyć się takie punktowe, powiedzmy sobie, przelotne opady deszczu, ale nie groźne, nawet może nawet niezauważalne zbytnio, jak będziemy w pracy. Ciśnienie dość stabilne, około 1018 hektopaskali. Proszę Państwa, i w czwartek kontynuacja tego spadku, to znaczy, że będziemy na termometrach mieli 20 stopni, w piątek 22, ale też dużo słońca. Będzie się to niebo momentami chmurzyć, ale słońce będzie dominować. W sobotę, w niedzielę 25 stopni ze słońcem, czyli weekend zapowiada się znakomicie, a później od 1 czerwca, tak jak mówiłem, zapowiadane są deszcze. Choć to prognoza długoterminowa, więc tutaj może to ulec zmianie, może się przesunąć o kilka dni. W każdym razie ten front, który przyjdzie do nas w środę, to nie jest tak, że przyjdzie i odejdzie, tylko przyjdzie i się odsunie, żeby później zaatakować w odpowiednim momencie, albo najmniej odpowiednim dla nas.
5: A przysłowie mówi, że jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha, ponieważ maj do najmokrzejszych
6: nie należy.
5: Nie należy.

0: choć padało.
1: Ale to może ta przysłowie zadziała odwrotnie, że jak w maju posucha, to w czerwcu plucha. I w zasadzie niech tam będzie plucha, niech popada.
0: No jest to pewna prawidłowość, prawda? O, byłaby przynajmniej.
1: Jest, jak wiemy.
0: Tylko pogoda jest nieprzewidywalna, jak kobieta.
1: A Wojciech Skowroński przewidywalnie pojawi się po godzinie 14 ponownie.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Mamy poważne utrudnienie na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic, Wrocławia zderzyły się dwa autobusy przewożące dzieci. Jedna osoba została ranna. To na 347 kilometrze 700 metrach. Dwa pasy w kierunku Wrocławia są całkowicie zablokowane, prawy i lewy. Ruch poprowadzony teraz pasem zjazdowym na Mysłowice. Na miejscu pracują służby. Apelujemy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do wydawanych poleceń. Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie z tras alternatywnych, ponieważ droga może być nieprzejezdna przez dłuższy czas, nawet do 2 godzin. Więcej na ten temat w informacjach Radia Katowice za moment. Od dziś w mysłowickiej dzielnicy Piasek zaczyna obowiązywać nowa tymczasowa organizacja ruchu. Rozpoczyna się bowiem zapowiadana od dawna kompleksowa przebudowa układu drogowego. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przebudowę ulic Boliny i Sosnowieckiej na odcinku ponad 800 metrów.

Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam ponownie. Nadal potężny korek po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. To na 347 kilometrze 700 metrach jezdni prowadzącej w kierunku Katowic-Wrocławia. Dwa pasy nadal, lewy i prawy, wyłączone są z ruchu. Prowadzone są bowiem czynności z wypadkiem związane. Zalecany jest zjazd wcześniej na wysokości węzła Jeleń, bo korek jest na bardzo długim odcinku i możemy stracić sporo czasu. W Wodzisławiu Śląskim od dziś na ulicy Ofiaroświęcimskich mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Chodzi o odcinek w rejonie wiaduktu. Tamtejszy Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że utrudnienia są związane z pracami naprawczymi na wierzchni drogi. Są zwężenia jezdni, jednak ograniczenia w przejeździe oraz chwilowe wstrzymywanie ruchu. W miarę możliwości warto zdaniem drogowców wybrać trasę alternatywną, szczególnie w godzinach większego natężenia ruchu. W Piekarach Śląskich na Generała Ziętka zderzenie dwóch samochodów osobowych i w Zabrzu na Szybowej mamy także kolizję dwóch pojazdów ciężarówki z osobowym. Dojeżdżając do tych miejsc, zachowajmy ostrożność.

0: Jest 11. Mamy najnowsze informacje po wypadku na A4, gdzie zdarzyły się dwa autokary wiozące szkolne wycieczki. Sosnowieccy policjanci zabezpieczyli 3,5 kg narkotyków. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, wybitny historyk kina, historyk, krytyk filmowy, reżyser i publicysta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Wypadek na mysłowickim odcinku A4 na pasach w stronę Wrocławia. Po zdarzeniu z udziałem dwóch autokarów pasy ruchu w stronę Wrocławia są teraz zablokowane, jak informowaliśmy przed momentem, a objazd odbywa się drogą S1 na miejscu. Cały czas pracują służby. Jak dowiedzieliśmy się dosłownie przed chwilą od śląskiej policji, były to dwa autokary, które przewoziły dwie różne zorganizowane wycieczki z grupą dzieci w wieku mniej więcej końcówki szkoły podstawowej. Jednym

0: Pojazdem poruszała się grupa około 50 dzieci drugim. Było to nieco ponad 40 dzieci. Żadne z nich na szczęście nie doznało poważniejszych obrażeń. Wstępna diagnostyka na miejscu wskazuje, że nie będzie potrzeby hospitalizacji tych dzieci. Tak przekazała nam policja. Jeśli chodzi o przyczynę tego wypadku, to jeden z kierujących prawdopodobnie najechał na tył drugiego autokaru. Obaj kierowcy, jak wykazały badania, byli trzeźwi. W tej chwili trwa niwelizacja wycieków płynów eksploatacyjnych. Służby planują puszczenie ruchu po jednym pasie wcześniej za godzinę, natomiast ze względu na to, że jest to rejon, gdzie i tak odbywają się prace remontowe, korki w tym miejscu prawdopodobnie potrwają do późnego popołudnia. Sosnowieccy policjanci zabezpieczyli 3,5 kg narkotyków. Nielegalne substancje znajdowały się w altance należącej do 29-latka. W ręce funkcjonariuszy trafiła amfetamina, marihuana, mefedron oraz haszysz, mówi podkomisarz Tomasz Mogielski.
1: Mężczyzna został zatrzymany i następnego dnia usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz usiłowania wprowadzania ich do obrotu, za co grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.
0: Jak chwalą się sosnowieccy funkcjonariusze, od początku roku wyeliminowali oni z rynku już ponad 16 kg nielegalnych substancji oraz zlikwidowali 5 plantacji konopi indyjskich. A teraz smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, wybitny historyk kina, krytyk filmowy, reżyser i publicysta. Informację o odejściu urodzonego w Czechowicach dziedzicach artysty potwierdził Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Janicki był przede wszystkim legendarnym gospodarzem programu w Starym Kinie, który nieprzerwanie od 1967 do 1999 roku pozostawał najdłużej nadawaną audycją filmową w historii polskiej telewizji. W trakcie swojej bogatej kariery współpracował z prasą branżową, wykładał na uczelniach oraz tworzył audycje radiowe. Jako twórca filmowy był autorem scenariuszy i reżyserem wielu produkcji fabularnych oraz dokumentalnych, w tym filmu Brat Papieża. Jego praca, w szczególności popularyzacja klasyki światowego kina lat 20., 30. i 40. XX wieku, pozostaje ważnym dziedzictwem polskiej kultury.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ruszyła przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Jednocześnie trwa przebudowa wiaduktu kolejowego położonego na sąsiedniej ulicy Wiosna Ludów w Katowicach. Poza zmianą w organizacji ruchu dla kierowców i mieszkańców, ze zmianami muszą się też liczyć pasażerowie komunikacji miejskiej, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Kluczową informacją dla pasażerów jest wprowadzenie nowej trasy przejazdu dla linii zastępczej Z25. Autobusy tej linii będą teraz kursować na zmienionej trasie łączącej Zawodzie z Szopienicami. Jednocześnie kursowanie autobusowej komunikacji zastępczej T14 zostanie całkowicie zawieszone.
0: A wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej transport.gz.pl. Rusza uroczystość odznaczenia grobu Ludwika Frli znakiem pamięci Tobie Polsko. Odbywa się to w Żorach Roju na cmentarzu parafialnym przy ulicy Górnej. Wydarzenie jest częścią szerokiej akcji Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, której celem jest ocalenie od zapomnienia miejsc spoczynku uczestników powstań śląskich. Ludwik Frla był postacią niezwykle zasłużoną dla regionu. Jako powstaniec śląski brał udział we wszystkich trzech zrywach niepodległościowych. W pierwszym i drugim powstaniu walczył w powiecie pszczyńskim, natomiast w trzecim powstaniu uczestniczył m.in. w walkach o Żory i Rybnik. Za swoje czyny został uhonorowany Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
2: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Pięknie dziś mamy w regionie, nawet do 26 stopni pokażą termometry, będziemy mieli też niemal bezchmurne niebo. W nocy także chmury się nie pojawią, a na termometrach minimalnie okolice 11 lub 14 kreski.
4: Pogoda sprzyja dziś futbolowi, w sensie uprawianiu tegoż.
5: Oj tak, oj tak. Choć nawet zawodnikom może być za gorąco.
4: Może być. Wojciech
5: Pogoda,
4: Skowański.
5: Taka temperatura. Proszę Państwa, gdybyśmy tak globalnie ujęli to, co w pogodzie, to tak, dziś i jutro bardzo gorąco, w środę spadek temperatury za sprawą frontu, później w czwartek i w piątek też tak około 20, w niedzielę temperatura podskoczy znowu do 25, a od 1 czerwca deszcz.
4: O, pięknie.
5: No to tak to się układa. No to tak właśnie, z tym 1 czerwca to

0: To jest prognoza długoterminowa, ale niestety tak to się zapowiada. Co dzisiaj? Dziś mamy poniedziałek, 25 dzień maja, słonecznie, bez deszczu, do 25, może nawet 26 stopni, więc temperatura imponująca. Wiatr słaby, ciśnienie dość wysokie, około 1027, może 1028 hektopaskali, tyle pokażą barometry. Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, bez opadów, 13 stopni. To jak na noc całkiem przyzwoita wartość, prawda?
1: No.
0: Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1028 hektopaskali. We wtorek, czyli jutro, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, też bez deszczu i znowu gorąco, tak jak Państwu mówiłem, do 28 stopni. Ciśnienie nam troszkę spadnie do wartości 1023-1022 hektopaskali. W środę, no to mamy ten front. Dotrze do nas słaby front chłodny, dlatego przeniesie właśnie ochłodzenie do 23 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Na ogół generalnie bez opadów. Gdzieś tam mogą zdarzyć się takie punktowe, powiedzmy sobie, przelotne opady deszczu, ale nie groźne, nawet może nawet niezauważalne zbytnio, jak będziemy w pracy. Ciśnienie dość stabilne, około 1018 hektopaskali. Proszę Państwa, i w czwartek kontynuacja tego spadku, to znaczy, że będziemy na termometrach mieli 20 stopni, w piątek 22, ale też dużo słońca. Będzie się to niebo momentami chmurzyć, ale słońce będzie dominować. W sobotę, w niedzielę 25 stopni ze słońcem, czyli weekend zapowiada się znakomicie, a później od 1 czerwca, tak jak mówiłem, zapowiadane są deszcze. Choć to prognoza długoterminowa, więc tutaj może to ulec zmianie, może się przesunąć o kilka dni. W każdym razie ten front, który przyjdzie do nas w środę, to nie jest tak, że przyjdzie i odejdzie, tylko przyjdzie i się odsunie, żeby później zaatakować w odpowiednim momencie, albo najmniej odpowiednim dla nas.
1: A przysłowie mówi, że jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha, ponieważ maj do najmokrzejszych
0: nie należy. Choć padało.
1: Ale to może ta przysłowie zadziała odwrotnie, że jak w maju posłucha, to w czerwcu plucha. I w zasadzie niech tam będzie plucha, niech popada.
0: No jest to pewna prawidłowość, prawda? Byłaby przynajmniej.
1: Jest, jak wiemy.
0: Tylko pogoda jest nieprzewidywalna, jak kobieta.
1: A Wojciech Skowroński przewidywalnie pojawi się po godzinie 14 ponownie.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektor łódzkiego banku podejrzany o oszustwo. Klienci stracili 9 milionów złotych. Prawie 300 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu zatrzymano od początku roku na granicy z Niemcami. 11 krajów i szefowa unijnej dyplomacji krytykują Izrael za działania na zachodnim brzegu Jordanu. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa na kwotę prawie 9 milionów złotych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Śledczy ustalili, że klienci banku byli wprowadzani w błąd przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Według prokuratury fundusze działały podobnie do piramidy finansowej, a pieniądze dla wcześniejszych inwestorów miały pochodzić głównie z płat kolejnych klientów, a nie z realnych zysków, mówi rzecznik prokuratury w Łodzi Krzysztof Kopania.
3: Rzeczywistość była jednakże inna. Zawirowania ze sprzedażą kolejnych certyfikatów nie pozwalały na pozyskiwanie pieniędzy, które dawałyby możliwość nie tylko osiągnięcia przez inwestorów zysków, ale nawet zwrotu ulokowanych środków.
2: Według śledczych bank nie sprawdził dokładnie działalności funduszy i opierał się na informacjach przekazywanych przez ich organizatorów. Fundusze zakończyły działalność w 2024 roku. Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Już nie tylko wodociągi, ale teraz także i oni odpowiadają za to, jaka woda popłynie z kranów. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia, ale ma to swoją wysoką cenę i trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
4: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2: Zdaniem Rafała Górskiego, sekretarza miasta w Radomiu, koszty pojawią się wtedy, gdy okaże się, że zła jakość wody jest zjawiskiem powszechnym.
5: Samorządy tak czy inaczej będą musiały sobie z tym problemem poradzić, ale uważam, że jeżeli by się okazał to problem powszechny, konieczna będzie interwencja państwa.
2: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzanych ścieków. Od początku roku na granicy

0: Z Niemcami zatrzymano prawie 300 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu. To dane Straży Granicznej. W statystykach dominują obywatele Ukrainy i Gruzji. Wpadają podczas wyrywkowych kontroli na granicę. Komendant Straży Granicznej w Krośnie-Odrzańskim, generał Monika Musielak, przyznaje, że problem nielegalnej migracji wciąż jest poważny. To przede wszystkim osoby, które mają prawo pobytu w Polsce, ale później próbują przedostać się na zachód Europy.
1: Migracja to jest zjawisko, które nie lubi próżni i może mieć ona różne postacie. My teraz na granicy wewnętrznej identyfikujemy migrację wtórną, cyrkulacyjną. Chodzi tutaj o zjawiska migracyjne, gdzie cudzoziemcy nadużywają, tak ogólnie bardzo rzecz ujmując, procedur pobytowych. Są to cudzoziemcy, którzy składają wnioski o pobyt tutaj na terenie Polski.
0: Osoby zatrzymane na granicy z Niemcami muszą opuścić Polskę, mają też zakaz wjazdu do strefy Schengen. Przedstawiciele 11 krajów i szefowa unijnej dyplomacji podpisali się pod stanowiskiem krytykującym Izrael za działania na zachodnim brzegu Jordanu. Sygnatariusze oświadczenia wzywają rząd Benjamina Netanyahu do wstrzymania nielegalnego osadnictwa w tym regionie.
2: Na znaczne pogorszenie sytuacji na zachodnim brzegu w ostatnich miesiącach wskazują m.in. przywódcy Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Norwegii i Belgii. Pod treścią oświadczenia podpisali się również liderzy Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Ich zdaniem rozwój osadnictwa w tym miejscu stanowiłby poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Dlatego politycy wzywają rząd Izraela do wstrzymania ekspansji osadnictwa, zapewnienia odpowiedzialności osadników za akty przemocy, zbadania zarzutów wobec izraelskich sił zbrojnych, poszanowania haszymickiej opieki nad świętymi miejscami w Jerozolimie i historycznego status quo oraz do zniesienia ograniczeń finansowych nałożonych na autonomię palestyńską i gospodarkę palestyńską. Sygnatariusze stanowiska wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec członków rządu Izraela, którzy opowiadają się za aneksją zachodniego brzegu i przymusowymi przesiedleniami ludności palestyńskiej. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś na niebie niewiele chmur i nie powinno padać. Od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem do 18.
4: Autopromocja. Przed dniem.
5: Męskie granie orkiestra. Teraz wy.

0: Wybiło południe. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na A4. Przypominamy, zdarzyły się tam dwa autokary przewożące szkolne wycieczki. Prawie 20 milionów złotych zebrał youtuber dla chłopców cierpiących na dysforię mięśniową. W informacjach także o suszy na terenie całego kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. A zaczynamy od najnowszych informacji po wypadku na mysłowickim odcinku A4. Jak informowaliśmy, po zdarzeniu z udziałem dwóch autokarów pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane objazdy wyznaczone S1. W zdarzeniu brały udział dwa autokary przewożące dwie różne szkolne wycieczki z Małopolski. Pojazdami poruszało się około 90 osób. Na szczęście, jak informuje śląska policja, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.
2: Wiemy już, że w wyniku tego zdarzenia dalszej hospitalizacji zostaną poddane dwie osoby, dwoje nastolatków podróżujących tymi autokarami w wieku 15 i 16 lat. Tutaj też chcemy podkreślić, że nie są to obrażenia powodujące zagrożenie życia bądź zdrowia.
0: Jak dodaje aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, najprawdopodobniej jeden z kierujących najechał na tył drugiego autokaru.
2: Kierowcy zostali poddani badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Te wyniki były negatywne. Żaden z kierujących nie był pod wpływem działania alkoholu. Również kontrola tych podstawowych dokumentów, które można sprawdzić podczas kontroli drogowej, wykazała, że nie było tutaj żadnych niedopełnień, zaniechań i zarówno

0: uprawnienia, jak i dokumenty związane z takim przewozem młodzieży były w porządku.
1: W tej chwili trwa neutralizacja wycieku płynów eksploatacyjnych. Ruch ma być stopniowo udrażniany. Niestety jest to rejon i tak mocno zakorkowany z powodu pobliskiego remontu. Dlatego utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego popołudnia. Dzieci, które nie doznały obrażeń, czekają teraz na miejscu na podstawienie kolejnych autokarów, którymi będą mogły kontynuować podróż. Prawie 20 milionów złotych zebrał już Łatwogang dla chłopców cierpiących na dysforię mięśniową. YouTuber przejechał w sumie 662 km na rowerze z Zakopanego do Gdańska. 8-letni Maksio i 4-letni Adaś dzięki zbiórce będą mieli szansę na leczenie za granicą. Łatwogang rozpoczął kolejną zbiórkę na terapię 2-letniego Wojtusia. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Na innowacyjne leczenie 8-letniego Maksa w Stanach Zjednoczonych potrzeba w sumie 15 milionów złotych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne. To rzadka choroba genetyczna, powodująca stopniowy zanik i osłabienie mięśni. Łatwogang pomógł zebrać brakujące 12 milionów na terapię. Następnie zebrał 3,5 miliona dla chorego 4-letniego Adasia, mówi mama chłopca Alicja.
3: Piotrku, dziękujemy, że uzbierałeś całą kwotę dla Maxa i że teraz pomagasz nam. To jest dla nas po prostu wygrana na loterii.
2: Po sukcesie pierwszej i drugiej zbiórki influencer Piotrek postanowił stworzyć kolejną zbiórkę, tym razem dla Wojtusia.
4: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę.
2: Dystrofia mięśniowa prowadzi m.in. do problemów z chodzeniem, oddychaniem i pracą serca. Nie jest możliwe jej całkowite wyleczenie, ale nowoczesna, innowacyjna terapia genowa może spowolnić rozwój choroby.
1: A w kontekście tego wydarzenia w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał: po tym, co dwukrotnie zrobił Łatwogang, po tym, co przez lata robił Łukasz Litewka, po tych wszystkich zbiórkach, udostępnieniach, licytacjach i tysiącach ludzi, którzy potrafią w jednej chwili stanąć po stronie chorego dziecka, jedno jest pewne, w Polakach jest ogrom dobra. Jednak, jak podkreślił, konieczne są działania systemowe. Wystąpiłem z apelem do posłów, senatorów, ministrów i Narodowego Funduszu Zdrowia. Potrzebujemy centralnego funduszu ratunkowego dla dzieci wymagających niestandardowego, ultrakosztownego leczenia, także terapii genowych, terapii za granicą, badań klinicznych, diagnostyki, transportu, pobytu rodziców i rehabilitacji po leczeniu, dodał w oświadczeniu samorządowiec.
5: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Na terenie kraju występuje zagrożenie suszą dla zbóż jarych i ozimych oraz truskawek, poinformował Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W pierwszym w tym roku raporcie poinformowano, że w uprawach zbóż jarych warunki suszy rolniczej stwierdzono na obszarze 334 gmin, co stanowi 13% ogólnej liczby gmin w kraju. W przypadku zbóż ozimych było to 7%, a truskawek 2%. Najgorzej sytuacja wygląda w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim, północnej części województwa łódzkiego i wielkopolskiego oraz województwie lubelskim. Najlepiej, choć wciąż są to wartości ujemne, na południu kraju, czyli w województwach śląskim, dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Święto najmłodszych nie musi trwać jeden dzień. W Sosnowcu rozpoczął się coroczny tydzień dziecka. Tym razem motywem przewodnim będzie tematyka K-popowa. Wydarzenia od dziś odbywać się będą w różnych częściach miasta, mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego ratusza.
6: Najpierw objeżdżamy Sosnowiec i organizujemy różne atrakcje, m.in. na Pogoni, w Zagórzu, Klimotowie, na Niwce, czy też na Juliuszu, a finał tradycyjnie na Górce Środulskiej w niedzielę 31 maja. I podkreślamy, wszystkie atrakcje są bezpłatne.
1: Wydarzenie w dzielnicach odbywać się będą między 17 a 19. Od rana mamy piękny i słoneczny dzień i takie też będzie popołudnie. Wiatr co najwyżej słaby, niebo wciąż bezchmurne, a na termometrach do 26 kresek.
7: Pogoda sprzyja dziś futbolowi, w sensie uprawianiu tegoż.
8: Oj tak, oj tak. Choć nawet zawodnikom może być za gorąco.
7: Może być. Wojciech
8: Pogoda,
7: Skowański.
8: Taka temperatura. Proszę Państwa, gdybyśmy tak globalnie ujęli to, co w pogodzie, to tak, dziś i jutro bardzo gorąco, w środę spadek temperatury za sprawą frontu, później w czwartek i w piątek też tak około 20, w niedzielę temperatura podskoczy znowu do 25, a od 1 czerwca deszcz.
7: O, pięknie.
8: No to tak to się układa. No to tak właśnie, z tym 1 czerwca to jest prognoza długoterminowa, ale niestety tak to się zapowiada. Co dzisiaj? Dziś mamy poniedziałek, 25 dzień maja, słonecznie, bez deszczu, do 25, może nawet 26 stopni, więc temperatura imponująca. Wiatr słaby, ciśnienie dość wysokie, około 1027, może 1028 hektopaskali, tyle pokażą barometry. Noc z poniedziałek.

0: Poniedziałku na wtorek pogodna, bez opadów, 13 stopni. To jak na noc całkiem przyzwoita wartość, prawda?
1: No.
0: Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1028 hektopaskali. We wtorek, czyli jutro, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, też bez deszczu i znowu gorąco, tak jak Państwu mówiłem, do 28 stopni. Ciśnienie nam troszkę spadnie do wartości 1023, 1022 hektopaskali. W środę, no to mamy ten front. Dotrze do nas słaby front chłodny, dlatego przeniesie właśnie ochłodzenie do 23 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Na ogół generalnie bez opadów. Gdzieś tam mogą zdarzyć się takie punktowe, powiedzmy sobie, przelotne opady deszczu, ale nie groźne, nawet może nawet niezauważalne zbytnio, jak będziemy w pracy. Ciśnienie dość stabilne, około 1018 hektopaskali. Proszę Państwa, i w czwartek kontynuacja tego spadku, to znaczy, że będziemy na termometrach mieli 20 stopni, w piątek 22, ale też dużo słońca. Będzie się to niebo momentami chmurzyć, ale słońce będzie dominować. W sobotę, w niedzielę 25 stopni ze słońcem, czyli weekend zapowiada się znakomicie, a później od 1 czerwca, tak jak mówiłem, zapowiadane są deszcze. Choć to prognoza długoterminowa, więc tutaj może to ulec zmianie, może się przesunąć o kilka dni. W każdym razie ten front, który przyjdzie do nas w środę, to nie jest tak, że przyjdzie i odejdie, tylko przyjdzie i się odsunie, żeby później zaatakować w odpowiednim momencie, albo najmniej odpowiednim dla nas.
1: A przysłowie mówi, że jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha, ponieważ maj do najmokrzejszych
0: nie należy. Choć padało.
1: Ale to może ta przysłowie zadziała odwrotnie, że jak w maju posłucha, to w czerwcu plucha. I w zasadzie niech tam będzie plucha, niech popada.
0: No jest to pewna prawidłowość, prawda? Byłaby przynajmniej.
1: Jest, jak wiemy.
0: Tylko pogoda jest nieprzewidywalna, jak kobieta.
1: A Wojciech Skowroński przewidywalnie pojawi się po godzinie 14 ponownie.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal są spore kłopoty po wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach. Przypominam, na 348 kilometrze drogi na pasach do Wrocławia zderzyły się dwa autokary. Pojazdy udało się już uprzątnąć, ale trwa jeszcze sprzątanie jezdni. Lewy pas jest zablokowany. Można przejechać prawym i pasem awaryjnym, ale korek sięga Jaworzna i policja zaleca objazd przez węzeł Jeleń. Zakorkowana jest także trasa S1 przy dojeździe do A4 w Mysłowicach. Więcej na temat tego wypadku za chwilę w wiadomościach Radia Katowice. Kolizja teraz także w Tychach na Bargiela. Tam również warto zachować czujność. W Katowicach ruch jeszcze raczej umiarkowany, ale ciaśniej już na przejeździe pod dworcem i tłoczniej na Kościuszki za dworcem. Korek też na skrzyżowaniu Granicznej, Warszawskiej i Dudy Gracza. Więcej samochodów też na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wypadek dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Trasa zakorkowana w kierunku Wrocławia. Pikieta związkowców przed centralą Dino Polska w Krotoszynie w Wielkopolsce. Iga Świątek zaczyna walkę o piąty w karierze triumf na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Wypadek autokarów z młodzieżą na A4 pod Mysłowicami. Jedna osoba została ranna i wymagała przewiezienia do szpitala. Aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mówił w TVP Info, że do wypadku doszło około 10 na pasie autostrady A4 w kierunku Wrocławia, niedaleko łącznika z trasą S1.
4: Do zdarzenia doszło w wyniku najechania na tył przez kierującego jednym autokarem na autokar, który poprzedzał ruch. Kierowcy zostali poddani badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i zarówno jeden, jak i drugi kierujący byli trzeźwi. Na miejscu pracują zarówno policjanci, jak i przedstawiciele innych służb, m.in. Państwowej Straży Pożarnej. Tam również doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych tych pojazdów, które uczestniczyły w zdarzeniu.
3: Według szacunków policji utrudnienia na trasie A4 mogą potrwać kilka godzin. Sprawcy fałszywych alarmów poszukiwani. W sobotę po zgłoszeniu służby siłowo weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Opozycja domaga się wyjaśnień. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA.
5: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier.

0: Donald Tusk zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Były żołnierz i jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił na antenie Polskiego Radia, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
1: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
0: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Resort Spraw Wewnętrznych odpowiada, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni, a o działaniach służb na bieżąco jest informowany premier. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Rozpoczyna się pikieta przed centralą Dino Polska w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. Jesteśmy w pełnej gotowości do przeprowadzenia protestu i gotowi na negocjacje, mówią związkowcy OPZZ-u, Konfederacji Pracy w Handlu.
3: Protest ma trwać 3 dni nieustannie, dlatego przed siedzibą Dino stanęło miasteczko namiotowe. Przed chwilą rozmawiałam ze związkowcem Wojciechem Jędrusiakiem z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu, który powiedział mi, że protest rozpocznie się w południe i będzie polegał m.in. na blokowaniu przejścia dla pieszych w pobliżu siedziby Dino. W związku z tym można spodziewać się dużych utrudnień dla kierowców, bo to droga krajowa numer 36. Na miejscu będą policjanci. Na godzinę 13 przewidziano spotkanie z zarządem firmy. Taki termin został wyznaczony na rokowania. W drugim sporze zbiorowym związkowcy domagają się m.in. zaprzestania nadzorowania pracowników za pomocą kamer, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zapobiegną sytuacjom, w których pracownicy są zmuszani do pracy w skrajnie niskich temperaturach. Dawna Sienkiewicz, Radio Poznań.
2: Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o 5. w karierze triumf na paryskich kortach Rolanda Garrosa. W samo południe Polka zaczęła pojedynek z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która do turnieju dostała się dzięki dzikiej karcie. Już po pierwszych treningach w Paryżu widać, że Iga prezentuje bardzo dobrą formę, mówi kapitan kobiecej reprezentacji Polski w tenisie Dawid Celt.
4: Oglądam tutaj treningi i wyglądam naprawdę dobrze. Ta współpraca z trenerem układa się z tego, co słyszymy, wyśmienicie. Jak miałem okazję też oglądać parę ich treningów, też tak to wygląda z bliska. Także dla mnie jest na dobrej drodze i będzie tutaj groźna w Paryżu.
2: O drugą rundę turnieju walczy także dziś Maja Chwalińska, a po południu Hubert Hurkacz. Zmarł Stanisław Janicki, miał 92 lata. Historyk, znawca kina i krytyk filmowy najbardziej znany był ze swojej roli współprowadzącego cykl W starym kinie. Cykl poświęcony klasyce światowego filmu stał się najdłużej nadawanym programem filmowym w historii telewizji polskiej. Stanisław Janicki był również autorem scenariuszy filmów fabularnych i dokumentalnych, a także reportaży telewizyjnych.
5: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie albo małe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dziś na niebie niewiele chmur i nie powinno padać. Od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem do 18.
7: Autopromocja.

0: Jest 13. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku na mysłowickim fragmencie autostrady A4 w kierunku Wrocławia. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, krytyk filmowy, reżyser i scenarzysta. Powiemy też o młodzieży, która w ramach europejskiego projektu poszerzała wiedzę o działaniu radia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku na mysłowickim fragmencie autostrady A4 w kierunku Wrocławia. W zdarzeniu wzięły udział dwa autokary przewożące dwie różne szkolne wycieczki z Małopolski. Łącznie autokarami podróżowało 99 osób, mówi Barbara Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: W tym 91 dzieci w wieku szkolnym. Wstępnie do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
0: Według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej jeden z kierujących najechał na tył drugiego autokaru. Nie żyje Stanisław Janicki, krytyk filmowy, reżyser i scenarzysta, miał 92 lata. Stanisław Janicki przez ponad 30 lat prowadził program w Starym Kinie, ale też wiele razy występował na antenie Radia Katowice. Między innymi w reportażu o wybitnej kostiumolożce Barbarze Ptak, autorstwa naszej dziennikarki Ewy Niewiadomskiej.
3: Opowiada o tym, jak ją widział, i pamiętam takie zdanie, że dzięki Basi wiemy, że przed nami byli inni ludzie, i oni też mieli swoje życie, swoje historie i wcale nie jesteśmy lepsi od nich, bo żyjemy dzisiaj. Potrafił nagle tak zupełnie od niechcenia wykreować taką piękną perspektywę na świat filmu i nasz świat.
0: Stanisław Janicki urodził się w Czechowicach w 1933 roku. Od kilkudziesięciu lat mieszkał w Bielsku-Białej. Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach. Ruszyła też przebudowa położonej niedaleko ulicy Świerczyny w Mysłowicach. To oznacza zmiany nie tylko dla kierowców i pieszych, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował, że zawieszone zostało funkcjonowanie autobusów komunikacji zastępczej T14, a linia Z25 od dziś kursuje na zmienionej trasie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Młodzież przy mikrofonie. W mieście Ogrodów w Katowicach podsumowano projekt Erasmus Plus, bądź świadomy, zaangażowany i krytyczny. To inicjatywa pod hasłem Młode Radio, w ramach której młodzież uczyła się samodzielności, odpowiedzialności, krytycznego myślenia, a także poszerzała wiedzę o mediach i funkcjonowaniu radia, mówi Dobrosława Egner, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich.
4: Wyszliśmy od tego, że mamy miejsce, w którym możemy tworzyć piękne radio. Mieliśmy dużo fantastycznej młodzieży już z poprzednich projektów, która postanowiła, że to może być fajna przygoda. Też w projekcie mieliśmy wizyty studyjne, więc mieli okazję rzeczywiście zobaczyć takie topowe placówki radiowe. Po tych wizytach studyjnych mieliśmy 3 miesiące warsztatów, gdzie młodzież uczyła się właściwie wszystkich możliwych kompetencji niezbędnych do pracy w radiu.
0: W ramach wizyt studyjnych młodzież odwiedziła m.in. Radio Katowice. Program realizowany był przez 14 miesięcy we współpracy Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, Pałacu Młodzieży w Katowicach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś temperatura do 26 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym. Jakość powietrza w regionie jest w tej chwili dobra.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Duże utrudnienia po wypadku na A4 pod Mysłowicami na Śląsku, zablokowane pasy w kierunku Wrocławia. W Krakowie rozpoczęła się kampania. Wczoraj odwołano dotychczasowego prezydenta miasta. Samoloty LOT-u będą od teraz latać z Warszawy do Porto, a za chwilę na Majorkę i Kretę. Wypadek autokarów na A4 pod Mysłowicami w województwie śląskim. Ruch w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Objazdy wyznaczono z jedynką. W zdarzeniu brały udział dwa autokary przewożące dwie różne szkolne wycieczki z Małopolski. Pojazdami poruszało się około 90 osób. Nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, mówi aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
1: Wiemy już, że w wyniku tego zdarzenia dalszej hospitalizacji zostaną poddane dwie osoby, dwoje nastolatków podróżujących tymi autokarami w wieku 15 i 16 lat. Tutaj też chcemy podkreślić, że nie są to obrażenia powodujące zagrożenie życia bądź zdrowia.
0: Dzieci, które nie doznały obrażeń, czekają na miejscu na podstawienie autokarów, którymi będą mogły kontynuować podróż. Jeszcze nie opadł gusz po referendum, a w Krakowie już rozpoczęła się kampania. Ugrupowania i partie deklarują wystawienie swoich kandydatów w przyspieszonych wyborach na stanowisko prezydenta miasta. W związku z odwołaniem Aleksandra Miszalskiego za 90 dni odbędą się tam przedterminowe wybory.
2: Jako pierwszy jeszcze przed samym referendum chęć wystartowania w wyborach zgłosił Marian Banaś. To były prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem Konfederacji ma być z kolei Bartosz Bochańczak. Należy się spodziewać, że wystartuje też wielokrotny kandydat Łukasz Gibała, który niewielką różnicą głosów przegrał z Aleksandrem Miszalskim wybory 2 lata temu. Swojego kandydata zgłosi także Prawo i Sprawiedliwość.
3: Jeszcze jest chwilę czasu na to, żeby się nad najlepszym nazwiskiem zastanowić. Wszystkie kierunki są otwarte.
2: Mówił na krakowskim rynku kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Swojego kandydata wskaże też Lewica, deklarował w Krakowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Wiem, co zrobi nowa Lewica. Wystawi kandydata bądź kandydatkę i będzie walczyła o Kraków.
2: Nad wystawieniem swojego kandydata zastanawia się także komitet referendalny, który doprowadził do przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem władz Krakowa. Najpoważniejszym kandydatem jest przewodniczący komitetu Jan Hoffman. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Teraz Porto, a za chwilę Majorka i Kreta. Polskie linie lotnicze LOT inaugurują całą serię nowych połączeń z lotniska Chopina w Warszawie. Rano ze stolicy odleciał pierwszy rejsowy samolot polskiego przewoźnika do Porto. To drugie po Lizbonie połączenie do Portugalii w siatce narodowego przewoźnika. Jak mówi wiceprezes linii Robert Ludera, do Porto będzie się można dostać prawie codziennie.
5: Połączenie do Porto zaplanowane jest jako całoroczne połączenie. W sezonie wakacyjnym będziemy wykonywać rejsy 5 razy tygodniowo, a w miesiącach zimowych 4 razy tygodniowo. Rozkład rejsów myślę, że jest bardzo dogodny dla w szczególności polskich podróżnych. Jest to wylot w godzinach przedpołudniowych, tak więc przylot do Portugalii jest zgrany z dobą hotelową, co często również jest walorem dla wielu podróżnych.
0: Większa liczba połączeń oznacza także rosnącą liczbę podróżnych odprawiających z lotniska Chopina. Jak mówi wiceprezes zarządzającej portem spółki PLL, Marcin Daniu, w okresie wakacyjnym w ciągu doby lotnisko może odprawić do 80 tysięcy pasażerów, co powiedział, że szykowane są ułatwienia, by skrócić kolejki.
6: Będzie więcej osób zatrudnionych na liniach bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, dlatego że tutaj najczęściej pasażerowie czekają najdłużej i to jest jedno miejsce. Drugie, no to oczywiście non-Schengen i cała kontrola paszportowa, plus dzisiaj mamy exit-entry, całą procedurę, czyli odcisk, tak, no spowalnia, ale i tak statystycznie u nas przebiega to najszybciej.
0: A jesienią LOT uruchomi regularne rejsy do stolicy Tajlandii, Bangkoku. Trwa drugi dzień wielkoszlemowego Roland Garrosa. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów w pierwszej rundzie. Trwa mecz Igi Świątek. Zakończyło się spotkanie Mai Chwalińskiej. Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej jest tu z nami i ma dobre wiadomości.
7: Wiadomości dotyczące Mai Chwalińskiej. Żeby zagrać w turnieju głównym w Paryżu, musiała przebić się przez 3-etapowe kwalifikacje. To się udało, ale Maja w pierwszej rundzie wpadła na doskonale znaną kibicą tenisa Chinkę Qin Wenzhen, czyli aktualną mistrzynię olimpijską. Pamiętamy, jak w półfinale pokonała wtedy Igę Świątek. Teraz wraca do gry po kontuzji, ale mimo to była zdecydowaną faworytką tego spotkania. Tymczasem Chwalińska pierwszy set wygrała do 4, w drugim doszło do umownej demolki i zwycięstwa Chwalińskiej 6-0. Wielkie brawa dla Mai, a w meczu Igi Świątek z Australijką Emerson Jones sytuacja pod kontrolą. Świątek pierwszy set wygrany do 1, w drugim Iga prowadzi 4-2. I jeszcze a propos tych lotów do Porto, to na pewno się przydadzą, bo przecież we FC Porto

0: kraju na co dzień Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.
1: O czym mówił Krzysztof Łoniewski, a to był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś na niebie niewiele chmur i nie powinno padać. Od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem do 18.
3: Trójka.
4: Pogoda sprzyja dziś futbolowi. W sensie uprawianiu tegoż.
5: Oj tak, oj tak. Choć nawet zawodnikom może być za gorąco.
4: Może być. Wojciech
5: Skowański. Pogoda, taka temperatura. Proszę Państwa, gdybyśmy tak globalnie ujęli to, co w pogodzie, to tak, dziś i jutro bardzo gorąco, w środę spadek temperatury za sprawą frontu, później w czwartek i w piątek też tak około 20, w niedzielę temperatura podskoczy znowu do 25, a od 1 czerwca deszcz.
4: O, pięknie.
5: No to tak to się układa. No to tak właśnie, z tym 1 czerwca to jest prognoza długoterminowa, ale niestety tak to się zapowiada. Co dzisiaj? Dziś mamy poniedziałek, 25 dzień maja, słonecznie, bez deszczu, do 25, może nawet 26 stopni, więc temperatura imponująca. Wiatr słaby, ciśnienie dość wysokie, około 1027, może 1028 hektopaskali, tyle pokażą barometry. Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, bez opadów, 13 stopni. To jak na noc całkiem przyzwoita wartość, prawda?
4: No.
5: Wiatr słaby z zachodu, ciśnienie około 1028 hektopaskali. We wtorek, czyli jutro, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, też bez deszczu i znowu gorąco, tak jak Państwu mówiłem, do 28 stopni. Ciśnienie nam troszkę spadnie do wartości 1023-1022 hektopaskali. W środę no to mamy ten front. Dotrze do nas słaby front chłodny, dlatego przeniesie właśnie ochłodzenie do 23 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach. Na ogół generalnie bez opadów. Gdzieś tam mogą zdarzyć się takie punktowe, powiedzmy sobie, przelotne opady deszczu, ale nie groźne, nawet może nawet niezauważalne zbytnio, jak będziemy w pracy. Ciśnienie dość stabilne, około 1018 hektopaskali. Proszę Państwa, i w czwartek kontynuacja tego spadku, to znaczy, że będziemy na termometrach mieli 20 stopni, w piątek 22, ale też dużo słońca. Będzie się to niebo momentami chmurzyć, ale słońce będzie dominować. W sobotę, w niedzielę 25 stopni ze słońcem, czyli weekend zapowiada się znakomicie, a później od 1 czerwca, tak jak mówiłem, zapowiadane są deszcze. Choć to prognoza długoterminowa, więc tutaj może to ulec zmianie, może się przesunąć o kilka dni. W każdym razie ten front, który przyjdzie do nas w środę, to nie jest tak, że przyjdzie i odejdzie, tylko przyjdzie i się odsunie, żeby później zaatakować w odpowiednim momencie, albo najmniej odpowiednim dla nas.
4: A przysłowie mówi, że jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha, ponieważ maj do najmokrzejszych
5: nie należy. Choć padało.
4: Ale to może ta przysłowie zadziała odwrotnie, że jak w maju posłucha, to w czerwcu plucha. I w zasadzie niech tam będzie plucha, niech popada.
5: No jest to pewna prawidłowość, prawda? Byłaby przynajmniej.
4: Jest, jak wiemy.
5: Tylko pogoda jest nieprzewidywalna, jak kobieta.
4: A Wojciech Skowroński przewidywalnie pojawi się po godzinie 14 ponownie.
5: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Katowicach. W tunelu na DTS-ce doszło do zderzenia dwóch samochodów. Utrudnienia z tym związane są na pasach do Sosnowca. Korek zaczyna się już na wiadukcie nad ulicą Bracką. Zakończyły się natomiast działania po wypadku dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Korek na pasach do Wrocławia powoli się rozładowuje, ale jeszcze jest tam ciasno. Teraz kolizja w Jaworznie na Krakowskiej, to z kolei droga krajowa 79. Stłuczka też w Świętochłowicach na Bytomskiej. Zatłoczony przejazd autostradą A4 w Katowicach na węźle Murckowska. Zwolnić trzeba tam na pasach do Wrocławia, ciaśniej na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Tychach korek na drodze krajowej 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej w Pszczynie, Czechowicach, Dziedzicach i na wylocie z Bielska w stronę Katowic.

0: Państwo na pół godziny. Teraz zbliżamy się do 14.30. Na informacje w skrócie zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyroki pierwszej instancji w sprawie czterech młodych Ukraińców. Odpowiadali za porwania i pastwienie się nad dwoma swoimi rodakami. W więzieniu spędzą od 4,5 do 5,5 roku. Wyrok jest prawomocny. Urząd Miasta w Krakowie wciąż działa. Mimo szczególnych warunków mieszkańcy nie powinni napotkać nadmiernych komplikacji, podkreślił sekretarz miasta Antoni Fryczek. Wczoraj mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Od dziś do niedzieli w Sosnowcu potrwa Tydzień Dziecka. Atrakcje będą czekać m.in. w Klimontowie, Juliuszu, Niwce czy Zagórzu. Wydarzenia odbywać się będą między godziną 17 a 19. W Piekarach Śląskich trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji inicjatywy lokalnej. Przypomina nieco prace społeczne. Chętni mogą zgłosić wykonanie zaplanowanego przez siebie działania i porozumieć się z miastem w zakresie realizacji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 czerwca.
2: Minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry, tu program trzeci, a w nim czas na serwis. Przedstawi go Michał Przerwa.
3: Policjanci badają przypadki fałszywych zgłoszeń z ostatnich dni. Od południa trwa protest przed centralą sieci sklepów Dino w Krotoszynie. Iga Świątek jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Policja bada kilkanaście fałszywych zgłoszeń, które mogły bezpodstawnie kierować policję i straż pożarną do mieszkań m.in. rodziny prezydenta. Z uwagi na dobro śledztwa nie zdradzamy szczegółów, mówi rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
4: Funkcjonariusze skupiają się na dotarciu do tych osób, na ustaleniu, a w konsekwencji do ich zatrzymania.
3: W sobotę w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego straż pożarna wyważyła drzwi po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Alarmy okazały się fałszywe. Kierownictwo MSWiA zapowiedziało działania, żeby namierzyć sprawców prowokacji. Urząd Miasta działa, podkreśla sekretarz miasta Krakowa Antoni Fryczek.

0: Czek. Mieszkańcy w referendum zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego włodarza Aleksandra Michalskiego. Antoni Fryczek podkreśla, że prezydent pełni funkcję do czasu opublikowania wyników referendum w dzienniku urzędowym.
1: Prezydent miasta Krakowa Aleksander Michalski pełni swoją funkcję do chwili publikacji wyników referendum w dzienniku urzędowym. Takiej publikacji na chwilę obecną jeszcze nie było. Zatem na chwilę obecną prezydentem miasta Krakowa jest prezydent Aleksander Michalski i również zastępcy prezydenta pełnią swoją funkcję.
0: Po opublikowaniu wyników referendum Michalski i jego zastępcy stracą stanowiska, a premier wskaże komisarza, który będzie zarządzał miastem do czasu wyboru nowego prezydenta. Przed centralą sieci sklepów Dino w Krotoszynie w południe zaczął się protest. Związkowcy manifestują przeciw łamaniu praw pracowniczych, zbyt niskim wynagrodzeniem, monitorowaniu pracowników i karaniu. Protest polega m.in. na blokowaniu przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 36.
2: Będziemy tutaj cały czas na okrągło podkreślać te problemy, które tutaj pracownicy mają, no i zwracać uwagę na to, co się dzieje w tej firmie poprzez właśnie takie protesty.
3: Nie zgadzam się z takim wyzyskiem pracownika, złej organizacji. Pracy. Ja pracuję już 3 lata, jest coraz gorzej.
0: Manifestacja ma potrwać 3 dni. W związku z tym mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wyjazdowej z Krotoszyna w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Incydent drogowej agresji w Straszynie na Pomorzu. Mężczyzna otworzył drzwi auta, kopnął kobietę, a potem urwał lusterko w jej samochodzie. Pokrzywdzona nie chce składać wniosku o ściganie, jednak policja i tak zna już tożsamość sprawcy.
4: Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 222 w Straszynie. Wszystko zostało zarejestrowane przez samochodową kamerę innego kierowcy. Na nagraniu widać, jak zdenerwowany mężczyzna wysiada ze swojego auta, podchodzi do stojącej za nim osobówki, następnie otwiera drzwi i poprzez kopnięcia atakuje siedzącą za kierownicą kobietę. Swój wybryk wieńczy urwaniem lewego lusterka. Pokrzywdzona to 31-letnia mieszkanka Gdańska, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, aspirant Karol Kościuk.
5: Kobieta oświadczyła, że nie będzie wnosiła wniosku o ściganie względem mężczyzny za uszkodzone mienie. Policjanci nie poprzestali na tym, pracując nadal nad tą sprawą, zgromadzili dalsze dokumenty, dalsze ślady. W niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zgłosił się 41-letni mężczyzna, mieszkaniec Gdańska, który był drugim z uczestników tego zdarzenia. Policjanci analizują w tej chwili to zdarzenie.
4: Efektem pracy policji ma być sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu względem 41-latka.
0: A relacjonował Mateusz Czerwiński. Stany Zjednoczone i Iran zbliżają się do porozumienia kończącego wojnę. Projekt ma przewidywać otwarcie cieśniny Ormus i dalsze rozmowy o programie atomowym Teheranu. Umowa nie została jeszcze podpisana.
6: Projekt przewiduje kilka etapów. Najpierw miałoby dojść do formalnego zakończenia wojny. Potem cieśnina Ormus zostałaby stopniowo otwarta dla żeglugi, a Stany Zjednoczone zniosłyby blokadę irańskich portów. Według agencji Associated Press oraz Reutersa w grę wchodzą też czasowe zgody na sprzedaż irańskiej ropy. Najtrudniejsze punkty to irański program atomowy i kontrola nad cieśniną. Waszyngton chce, by Iran oddał zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Teheran mówi, że rozmowy trwają, ale sporne kwestie nadal są nierozwiązane. W mediacjach uczestniczy m.in. Pakistan. Izrael obserwuje rozmowy z ostrożnością. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy turnieju Rolanda Garrosa w stolicy Francji. W pierwszym meczu rywalką Polki była Australijka Emerson Jones, która zdołała wygrać tylko 3 gemy. W drugiej rundzie Iga Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Do drugiej rundy awansowała też Maja Chwalińska, sensacyjnie pokonując w 2 setach mistrzynię olimpijską Queen Wang Zheng. To był serwis trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś na niebie niewiele chmur i nie powinno padać. Od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem do 18.
8: Trójka.
9: Co nas czeka, o tym opowie Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. No muszę przyznać, że same dobre informacje mam o tej porze do przekazania, bo słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, taką sytuację mamy w tej chwili, bez opadów. Termometry pokazują 25, może nawet 26 stopni. Ciśnienie mamy dość wysokie, około 1028 hektopaskali w tej chwili. Noc z poniedziałku na wtorek, bez opadów, temperatura minimalna do 13 stopni, wiatr słaby z zachodu, ciśnienie w zasadzie w normie, około 1028 hektopaskali. Natomiast we wtorek słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem, też nie będzie padać i też będzie ciepło, do 27, miejscami do 28

0: stopni, ciśnienie około 1021-1022 hektopaskali, czyli tutaj zanotujemy spadek na barometrach. W środę z północy na południe będzie się przemieszczać słaby front chłodny, padać nie będzie, temperatura do 23 stopni, czyli troszkę chłodniej za sprawą tego frontu, no i wiatr będzie troszkę silniejszy do 50 km na godzinę, czyli te powiewy przy takiej prędkości mogą być już delikatnie odczuwalne. Ciśnienie dość stabilne, około 1020 hektopaskali, tyle pokażą barometry. Proszę Państwa, kolejne dni też wskazują na to, że będzie ciepło, nawet gorąco, ale o tym na bieżąco będę Państwa informował.
1: Dzięki za prognozę, Wojtek Skowroński. A więc, no, nie wygląda to najgorzej. Czekamy na dalsze wieści.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Natężony ruch na autostradzie A4 w Katowicach. Nogę z gazu trzeba zdjąć na węźle Murckowska. Cały czas zakorkowana jest także autostrada A4 w Mysłowicach na pasach do Katowic. Sznur aut jest między Dziećkowicami a węzłem z trasą S1. W Katowicach korek na wyjeździe DTS-ką do Sosnowca. Ruch zwalnia w rejonie skrzyżowania z ulicą Sokolską. Tłok też na węźle Bagienna na trasie 86 na pasach do Tychów. Zatłoczony przejazd pod katowickim dworcem i kolejka samochodów na Kościuszki. Nogę z gazu trzeba zdjąć na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia także wyjazd z Katowic do Tychów drogą 86 na wysokości Giszowca. Korek na trasie 925 w Rudzie Śląskiej przy dojeździe do DTS-ki. Zatłoczony także przejazd ulicami Wolności i Piastowską w Rudzie, a w Świętochłowicach zwolnić trzeba na ulicy Bytomskiej. 691 404 czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Na informacje w skrócie zapraszam Paweł Nabrowski.
1: Prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Do zajścia doszło w sobotę wieczorem. Służby zostały zaalarmowane o pożarze zagrażającym życiu przebywającego w lokalu dziecka. W Częstochowie upamiętniono rotmistrza Witolda Pileckiego. W 78. rocznicę jego śmierci przed poświęconą mu tablicą zapalono znicza pamięci. Tablica znajduje się na kamienicy, w której Pilecki przebywał w grudniu 1945 roku. 32-latka z Katowic odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu. Wczoraj zgłosiła się do policjantów z Pyrzowic, aby sprawdzić, czy jest trzeźwa i może prowadzić samochód. Problem w tym, że do komisariatu przyjechała autem. Podpisano umowę na termomodernizację gminnego przedszkola nr 4 w Kłobucku. Wokół niego ma też powstać ogród antysmogowy, a w nim nowa zieleń, domki dla owadów czy budki lęgowe dla ptaków. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mimo zapowiedzi innych unijnych krajów, tylko Polska zaskarżyła umowę z Mercosurem do TSUE. O ponad 100% wzrosła w ostatnim roku liczba cyberataków, informuje minister cyfryzacji. Paliwa lotniczego w wakacje w Polsce nie zabraknie, tak zapewniają LOT i porty lotnicze. Oprócz Polski nie ma na razie chętnych do zaskarżenia umowy handlowej Unii z krajami Mercosuru. Termin upływa jutro. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, do tej pory tylko skarga Warszawy wpłynęła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
3: Kiedy unijne państwa zatwierdzały umowę z krajami Ameryki Łacińskiej większością głosów w styczniu, to oprócz Polski przeciwne były Austria, Francja, Irlandia i Węgry. I te państwa teoretycznie mogłyby zaskarżyć umowę, skoro nie podobają im się zapisy. Ale do tej pory żaden kraj z tej grupy nie zadał sobie trudu, by napisać wniosek i go uargumentować. To jeszcze nie oznacza, że Polska będzie osamotniona w Trybunale i sama będzie bronić swoich racji, bo do skargi mogą się dołączyć jakieś państwa. Czy tak się stanie, będzie wiadomo dopiero po przetłumaczeniu skargi na wszystkie języki i wysłaniu jej do europejskich stolic. Wtedy każdy kraj będzie mógł zgłosić swoje uwagi. Porozumienie handlowe Unii z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem jest tymczasowo stosowane od 1 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Polska jest jednym z najbardziej atakowanych w cyberprzestrzeni państw w Europie, podkreśla w podrzeszowskiej Jasionce minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski ujawnił, że liczba ataków i incydentów w ostatnim roku wzrosła o ponad 100%. Wymierzone są na przykład w elektrownie czy instytucje samorządowe i rządowe.
4: Na pewno w cyberprzestrzeni mierzymy się z bezprecedensowymi atakami, które są i mają doprowadzić do przesilenia odebrania takich podstawowych elementów życia Polakom. To są ataki na wodę, kanalizację, na elektrownie czy na różnego rodzaju instytucje samorządowe i rządowe.
2: Wicepremier dodał, że w tym roku wydatki na cyberbezpieczeństwo mają sięgnąć ponad 5 miliardów złotych. Rządzący odcinają się od Aleksandra Miszalskiego, odwołanego w referendum prezydenta Krakowa. Opozycja liczy na efekt domina i spodziewa się, że podobne głosowania odbędą się wkrótce w kolejnych miastach. Michał Fabisiak.
5: Rządzący są przekonani, że wynik tego referendum nie przyniesie efektu domina i nie doprowadzi do podobnych plebiscytów w innych dużych miastach. Ich zdaniem wczorajsze głosowanie w żaden sposób nie wpłynie na nastroje ogólnopolskie. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że wyborcy pokazali czerwoną kartkę wyłącznie Aleksandrowi Miszalskiemu, a nie całej koalicji.
6: Warto bardzo mocno dbać o jakość rządzenia w samorządach, szczególnie w sytuacji, w której wygrywa się o włos wybory.
5: Poseł KO uważa też, że Miszalski popełnił błąd, nawołując do bojkotu referendum. Zgadza się z tym PiS. Poseł tej partii, Zbigniew Kuźmiuk, ostrożnie ocenia jednak wpływ tego wyniku na przyszłoroczne wybory parlamentarne.
7: Bym nie dzielił z góry na niedźwiedziu, ale wyraźnie widać, że rośnie niezadowolenie Polaków z rządów Platformy.
5: Choć oczywiście opozycja na jednym tchu wymienia miasta, w których powinno dojść do podobnego

0: Tego referendum Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: O referendum w Krakowie i o jego politycznych konsekwencjach dużo będziemy mówili w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. W czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego, mówią zgodnie przedstawiciele LOT-u i spółki Porty Lotnicze. Polski przewoźnik w nadchodzącym sezonie wakacyjnym będzie miał kilka nowych połączeń, m.in. na Majorkę, na Kretę i do Porto. Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki zwraca uwagę, że Polska może pozyskiwać paliwo w różny sposób.
2: Mamy infrastrukturę, nie jesteśmy krajem wyspiarskim, gdzie to paliwo trzeba dostarczyć statkami, u nas może popłynąć w inny sposób.
1: Problemy z paliwem nie powinny występować także w innych krajach Unii Europejskiej. Ferrari prezentuje swój pierwszy w pełni elektryczny samochód. Włoska marka pokazuje w Rzymie model Luce. Ma rozpocząć nowy trend w produkcji luksusowych aut sportowych.
3: Nowe Ferrari będzie rozwijało prędkość ponad 310 km na godzinę. Samochód ma kosztować ponad 500 000 euro. To także drugi w historii Ferrari model z tylnymi drzwiami, po SUV-ie Puro Sangue. Premiera odbywa się w czasie, gdy część producentów ogranicza plany związane z autami elektrycznymi. Lamborghini wycofało się już z projektu elektrycznego supersamochodu, a samo Ferrari przesunęło premierę drugiego modelu elektrycznego na co najmniej 2028 rok. Mimo to firma liczy, że model Luce pomoże przyciągnąć młodszych i bardziej otwartych na elektromobilność klientów. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Szczecinie i Grudziądzu, poza tym dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W całym kraju niemal bezchmurne niebo, na termometrach od 21 do 26 stopni, tylko nad samym morzem 18.
5: Ogłoszenie.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Trzy samochody zderzyły się w Katowicach na Roździeńskiego. Kłopoty z tym związane są na pasach do Sosnowca. Lewy pas jest zablokowany. Kierowcy informują także o stłuczce w rejonie cmentarza komunalnego. Trasa 86 zakorkowana jest zarówno na pasach do Sosnowca, jak i do Tychów. Do kolizji w Katowicach doszło także na ulicy Zimowej. W Gliwicach dwa auta zderzyły się na Portowej. W Częstochowie stłuczka miała miejsce na Okulickiej. W Sosnowcu kłopoty po kolizji na ulicy Orląt Lwowskich. W Katowicach poza zakorkowaną trasą 86 zwolnić trzeba na DTS-ce w stronę Sosnowca. W zderzak jadą samochody autostradą A4 na węźle Murckowska. A4 korkuje się także w Mysłowicach. Zakorkowana pętla Brynowska na Wiślance i swoje odstać trzeba na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tłok na tak zwanych Trzech Górkach, czyli 73. Pułku Piechoty przy dojeździe do Wiślanki.

mnie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam

0: Czas już na informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zbigniew Kapiński był jednym z 5 kandydatów. Pozostali to Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. 57-letni wędkarz utonął w Zalewie Przeczyckim w Boguchwałowicach w powiecie będzińskim. Policja ustaliła, że mężczyzna wypłynął samotnie na nocny połów ryb. Rano świadek zauważył dryfującą po zalewie łódź bez właściciela. Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą już głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim. Do wyboru są 44 projekty, w tym 23 duże i 21 małych. Głosowanie potrwa do 3 czerwca. Interaktywna makieta pojawi się w październiku w fabryce porcelany w Katowicach. Będzie mieć około 60 metrów kwadratowych i przedstawi w pełni ekologiczne zielone miasto przyszłości. Na razie zaprezentowano miniaturową wersję. Jej zdjęcia publikujemy na radio.katowice.pl.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 25 maja. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Nie ma kontaktu z 10 uczestnikami konwoju lądowego do Strefy Gazy, w tym z Polką. Organizuje go globalna flotilla Sumut. Żłobek w podwarszawskich Ząbkach, na terenie którego utopił się 2-letni chłopiec, nie będzie już działał. Afrykański upał daje się we znaki w Anglii, w Londynie 35 stopni. Organizatorzy globalnej flotylli Sumut alarmują, nie ma kontaktu z 10 uczestnikami konwoju lądowego jadącego z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród nich jest Polka Laura Kwoczawa. Według organizatorów grupa mogła zostać zatrzymana we wschodniej Libii. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylli Rafał Piotrowski powiedział nam, że konwój od kilku dni próbował wynegocjować przejazd dla pomocy humanitarnej przez checkpoint w okolicach Syrty.
4: Konwój wyruszył na początku maja z Algierii. 9 maja dołączyła do nich polska delegacja w postaci Laury Kwoczały i stamtąd ruszyli dalej w drogę, by zostać zatrzymanymi 17 maja 9 km od Sirty na checkpointie przez siły wschodniej Libii. Tam rozbito obóz i przez kolejne 7 dni negocjowano z władzami przejazd dla pomocy humanitarnej. Przy czym także jakby wiemy, jakie były plany negocjacyjne i żaden plan nie zakładał eskalacji.
3: Organizatorzy pozostają w kontakcie z polskim konsulem w Tunezji, który odpowiada także za sprawy dotyczące Libii. Z rzecznikiem polskiej sekcji globalnej flotylli będziemy rozmawiać w naszej audycji przed 19. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę wieczorem służby zostały zaalarmowane o pożarze zagrażającym życiu przebywającego w lokalu dziecka. Siłą weszły do środka, wewnątrz

0: nie było ludzi, jedynie zwierzęta. O dotychczasowych ustaleniach śledczych mówi prokurator Mariusz Duszyński.
1: Nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 dokonała z ustalonego numeru telefonu zgłoszenia o rzekomym zaistniałym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego w mieszkaniu usytuowanym w budynku wielorodzinnym w Gdańsku. Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
0: Służby wcześniej nie mogły skontaktować się z osobą, która wysłała wiadomość o rzekomym zagrożeniu. Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl mówi, że sprawcy coraz częściej podszywają się pod inne osoby właśnie za pomocą wiadomości tekstowych.
2: Również można tutaj skorzystać albo z gotowych, anonimowych, nazwijmy to bramek w internecie, które taki SMS prześlą na dowolny numer, bądź też po przejęciu smartfona jakiejś osoby skorzystać z tej linii abonenckiej tej konkretnie osoby. I w ten sposób służby mogą później weryfikować, któż to tego SMS-a nadał.
0: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi 8 lat więzienia. Żłobek w podwarszawskich Ząbkach, na terenie którego zmarł dwuletni chłopiec, pozostanie zamknięty. Placówka nie działa od dnia tragedii i tak już zostanie, mówi burmistrz Małgorzata Ześk.
3: Klub dziecięcy ma już nie otworzyć się. Najpierw było, że do końca zeszłego tygodnia, czyli do piątku, był zamknięty. Jeżeli chodzi o rodziców, to wiemy, że klub dziecięcy wypowiada umowy rodzicom.
0: Dwuletni chłopiec utopił się w oczku wodnym w środę. Dwóm opiekunkom prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Mniej niż 6 pielęgniarek przepada obecnie na 1000 mieszkańców, alarmują eksperci rynku zdrowia. Sytuacja na oddziałach staje się skrajnie trudna, a system ochrony zdrowia trzyma się głównie dzięki pielęgniarkom w wieku emerytalnym. Tak mówi Krzysztof Zdobylak, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: Już praktycznie 5000 pielęgniarek pracujących z pacjentem, czyli na co dzień przychodzących do naszych szpitali powiatowych, przekroczyło 70 rok życia. To nie jest już wyjątek. To jest już w tym momencie codzienność praktycznie każdego szpitala w Polsce.
0: Średnia wieku kobiety przechodzącej na emeryturę to 61, a w grupie pielęgniarek to 64 lata. Kremy z filtrem, domowe wiatraki i długie kolejki po lody. Brytyjczycy zamiast przed deszczem chowają się dziś przed słońcem. Termometry pokazują wartości bliskie rekordu sprzed prawie 80 lat. W Londynie na lotnisku Heathrow wskazały 35,5 stopnia. To najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii.
5: Londyński Hyde Park w centrum brytyjskiej stolicy przypomina dziś kurort na południu Europy. Zamiast eleganckich garniturów królują letnie stroje, a wysuszoną trawę przykryły kolorowe koce. Jak zatem Londyńczycy radzą sobie z afrykańską pogodą? Zdania są podzielone.
6: This is crazy. For me, too hot.
5: To jakieś szaleństwo, jest za gorąco. Zdecydowanie za gorąco jak dla mnie. Dzisiaj w Londynie jest goręcej niż na Ibizie, a mi to nie przeszkadza. Uwielbiam taką pogodę. Słyszałaś? Dzieci są zachwycone, grają w piłkę na trawie. Cudna pogoda. Mówili mi Londyńczycy. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia ogłosiła bursztynowy alarm medyczny. Szpitale już przyjmują więcej pacjentów z udarami słonecznymi, a lekarze apelują o szczególną opiekę nad dziećmi i seniorami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 16.05, w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
9: Dzień dobry. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Roland Garros. 6-1 i 6-3 pokonała Australijkę Emerson Jones i tak tuż po meczu skomentowała wydarzenia na korcie. Po prostu cieszę się, że mogę tutaj grać. Pierwsze mecze w turniejach zawsze służą przyzwyczajeniu do warunków. Jestem zadowolony, jak to dziś wypadło taktycznie. Dobrze czułam piłkę. I to na pewno było dobre pierwsze spotkanie. To, że Iga Świątek w godzinę poradzi sobie z dużo niżej notowaną rywalką, można było śmiało zakładać. To, że w półtorej z Qin Wenjian Maja Chwalińska, już absolutnie nie. Chinka co prawda wraca do gry po kontuzji, ale to bardzo znana zawodniczka, aktualna mistrzyni olimpijska. Tymczasem Maja zwyciężyła do 4-0 i z dużym spokojem opowiedziała o emocjach, jakie towarzyszyły jej po największym sukcesie w karierze.
10: Czuję się dobrze, szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej. Qin Wen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki, jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce, także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
9: Teraz na korcie numer 8 uwija się Hubert Hurkacz, jego przeciwnikiem jest Hiszpan Muna.

0: I Hubert wygrał pierwszy set do 3, a w drugim mamy remis 1-1. Dużo tenisa w tym serwisie, zakończymy go futbolem. Tego jeszcze nie grali. Po raz pierwszy w składzie na mundial reprezentacji Hiszpanii nie znalazł się żaden piłkarz Realu Madryt. Jest za to aż 8 z Barcelony. Grupowymi rywalami Hiszpanów będą reprezentacje Urugwaju, Arabii Saudyjskiej i Republiki Zielonego Przylądka.
1: W nocy będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna ma wynieść od 11 do 14 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia słonecznie, niemal wszędzie. Może odrobinę popadać na północnym zachodzie Polski. A temperatura od 19 na wybrzeżu, przez około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Przypominam o kłopotach na autostradzie A1 w rejonie lotniska Pyżowice na pasach do Łodzi. Tam zderzyły się dwie ciężarówki, prawy pas jest zablokowany. Natomiast na Wiślance do wypadku doszło w Pawłowicach na pasach do Skoczowa. Zderzyły się tam dwie osobówki i lewy pas jest zablokowany. Na obwodnicy Tarnowskich Gór, czyli trasie 78, zepsuła się ciężarówka. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a steruje nim policja, przekazują nasi reporterzy. W tym miejscu tworzą się spore korki. Nasi słuchacze informują z kolei o stłuczce na DTS-ce w Katowicach. Sznur aut jest na pasach do Sosnowca, a korek zaczyna się przy skrzyżowaniu koło Wesołego Miasteczka. Uważać trzeba też w Katowicach na zjeździe z A4 na osiedle Witosa. Jak przekazują słuchacze, zaraz za zjazdem stoi rozbite auto. Zatłoczona autostrada A4 między Katowicami a Mysłowicami na pasach do Wrocławia, sznur samochodów na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

0: Jest 17. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyroki dla nastolatków z Ukrainy za pastwienie się nad rodakami. Zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, pisarz, reżyser, dziennikarz i krytyk filmowy. Od dziś można składać wnioski w ramach częstochowskiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Od 4,5 do 5,5 roku spędzą w więzieniu Ukraińcy, którzy porywali swoich rodaków. Katowicki Sąd Apelacyjny podtrzymał wyroki pierwszej instancji w tej sprawie. Czworo Ukraińców w wieku 18 i 19 lat porywało i znęcało się nad dwiema osobami. Grupa została skazana za różne przestępstwa, mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury w Bielsku-Białej, która prowadziła śledztwo.
2: Polegające na pozbawieniu wolności, zmuszaniu do określonego działania oraz wykonania innej czynności seksualnej.

0: seksualnej przez dwóch pokrzywdzonych w wieku 17 i 19 lat, również narodowości ukraińskiej.
1: Wyrok katowickiego sądu apelacyjnego w tej sprawie jest prawomocny. Zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, pisarz, reżyser, dziennikarz i krytyk filmowy. To wielka strata dla kultury polskiej i Bielska-Białej, z którym od lat był związany, mówi wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak. W rozmowie z Radiem Katowice wspomniał ostatnie oficjalne spotkanie z publicystą z okazji jego 90. urodzin 2,5 roku temu, 11 listopada.
2: I pamiętam, że miałem wtedy okazję panu Stanisławowi składać życzenia i cieszyliśmy się bardzo wspólnie z tego. Ten błysk intelektu, umysł i ta swada wypowiedzi wtedy królowała na tym wydarzeniu. Było to wydarzenie w Bielskim Centrum Kultury. Ten rok, kiedy jesteśmy tą pierwszą polską stolicą kultury, jest taki szczególny, no więc gdzieś tam zawsze będziemy o tym pamiętać, że pożegnaliśmy i takich ludzi, którzy byli wyjątkowymi, jeżeli chodzi w ogóle o kulturę polską.
1: Stanisław Janicki miał 92 lata. Spocznie na cmentarzu w Skoczowie. Od dziś można składać wnioski w ramach częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a propozycje przyjmowane będą do 21 czerwca. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Do dyspozycji jest blisko 12 milionów złotych, które podzielono na zadania ogólnomiejskie, dzielnicowe i po raz pierwszy na rewitalizację, mówi Justyna Głąb z Częstochowskiego Urzędu Miasta.
3: To jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Cele i kierunki są bardzo obszerne. Pula środków tej puli rewitalizacyjnej to jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
1: Wnioski ogólnomiejskie muszą być poparte podpisami 60 częstochowian. Od tego roku nie można zgłaszać projektów, jeśli w poprzedniej edycji było realizowane zadanie dotyczące tego samego miejsca lub instytucji.
4: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
1: Za chwilę rozpoczynamy nasze programy lokalne. Na 98,4 FM wspomnimy rotmistrza Witolda Pileckiego. Dziś w 78. rocznicę jego śmierci w Częstochowie zapalono znicze pamięci. Wczoraj natomiast w Opatowie odsłonięto popiersie Pileckiego. Poza tym odwiedzimy instytucje kultury, przedszkola w Zawierciu i porozmawiamy z lekarką misjonarką z Indii. Na 101,2 FM będzie o Zielonym Mieście Przyszłości, czyli projekcie edukacyjnym łączącym technologię, ekologię i wyobraźnię w opowieść o zrównoważonym rozwoju. Na 103 FM będziemy dziś wspominać zmarłego dziś Stanisława Janickiego. Urodzony w Czechowicach pisarz, dziennikarz, scenarzysta i krytyk filmowy swoim cyklem W Starym Kinie uczył filmu miliony Polaków. Noc będzie pogodna i bezchmurna. Temperatura minimalna w regionie w jej trakcie od 10 do 13 stopni. Jutro kolejny słoneczny dzień. Na termometrach nawet 28 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 25 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Katastrofa na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba nie żyje, 17 jest rannych. Zbigniew Kapiński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To karnista, który przeszedł wszystkie sędziowskie szczeble. Jak wesprzeć Ukraińców, którzy stracili bezpłatny dostęp do leczenia? Już za godzinę debata Trójki transmitowana w internecie. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej między Rogoźnem i Poznaniem. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, 17 jest lekko rannych. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór.
7: Wiadomo już, że mamy do czynienia właściwie z katastrofą kolejową w Rogoźnie. Chodzi o przejazd w Garbatce. Po uderzeniu z ciężarówką pociąg Kolei Wielkopolskich, zmodernizowany skład elektryczny, wykoleił się, leży na boku. Prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze są już 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, 5 karetek już na miejscu, straż pożarna również.
6: Mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Szynobusem podróżowało kilkanaście osób. Policja informuje, że zginął kierowca ciężarówki, która stanęła w ogniu. PKP PLK informuje, że ruch kolejowy między Rogoźnem i Obornikami jest wstrzymany. Nie wiadomo, jak długo na miejscu potrwają działania służb. Śledczy szukają autorów fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu. O pożarze i zagrożeniu życia dzieci okazały się fikcyjne. Służby siłą weszły do środka, wewnątrz nie było ludzi, jedynie zwierzęta. Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzą funkcjonariusze policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą bardzo intensywne działania. Jest to początkowo

0: te postępowania, więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć.
1: Mówi rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński. Fałszywe zgłoszenia dotarły też do policji w Warszawie. Od 10 do 15 maja było 12 takich wiadomości. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. pocztę elektroniczną. Zbigniew Kapiński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Spośród 5 kandydatów wybrał go prezydent Karol Nawrocki. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz mówi, że sędzia uzyskał w zgromadzeniu ogólnym Sądu Najwyższego największe poparcie.
2: Pan prezydent, mając przed sobą 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana Zbigniewa Kapińskiego, sędziego Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Otrzymał 18 głosów.
1: Jutro kończy się 6-letnia kadencja Małgorzaty Manowskiej. Zbigniew Kapiński przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. W Sądzie Najwyższym zasiada od 4 lat. Wcześniej orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Już za godzinę debata Trójki i Oko Press o wsparciu dla obywateli Ukrainy, którzy utracili w Polsce bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej. Będzie transmitowana na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. Po wygaszeniu specustawy ukraińskiej osoby głównie starsze, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni stracili prawo do świadczeń i są w dramatycznej sytuacji.
3: Chcielibyśmy w tej debacie porozmawiać też o tym, co tak naprawdę dalej. To znaczy, czego chcą Polacy? Wiemy, że nastroje się psują części społeczeństwa. Czego my jako społeczeństwo i państwo chcemy? Biorąc pod uwagę kwestie też oczywiście tożsamościowe i kulturowe, ale demograficzne, gospodarcze. Jaki jest nasz plan? Czego byśmy chcieli? Biorąc pod uwagę też, że wojna rosyjska w Ukrainie oby potrwała krótko i została zawieszona, ale może trwać latami.
1: Mówi nasza dziennikarka Agnieszka Lichnerowicz, która będzie współprowadzącą w debacie Trójki i Oko Press. Wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Społeczeństwa Obywatelskiego i specjaliści od migracji. Do Japonii zawinął pierwszy tankowiec, któremu od początku wojny amerykańsko-irańskiej udało się pokonać cieśninę Ormus. Jednostka dotarła do jednego z portów w środkowej części kraju z ładunkiem 2 milionów baryłek ropy naftowej. Transport pokrywa jednak około 80% dziennego zapotrzebowania Japonii. W rejonie cieśniny Ormus unieruchomionych jest 39 statków związanych z Japonią.
4: Tankowiec Idemitsu Maru wpłynął do Zatoki Perskiej pod koniec lutego, zanim Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Ropę naftową załadowano na statek w Arabii Saudyjskiej. Jednostka udała się w podróż powrotną do Japonii już po ogłoszeniu blokady cieśniny. Jak podaje agencja Kyodo, powołując się na monitoring spedycji morskiej, tankowiec 28 kwietnia przepłynął przez cieśninę Ormus. Prawdopodobnie nie uiścił też opłat na rzecz Iranu. Władze w Teheranie zapowiedziały pobieranie opłat od jednostek, które będą chciały korzystać z cieśniny Ormus. Kategorycznie sprzeciwiają się temu Stany Zjednoczone. Z danych za kwiecień wynika, że japoński import ropy z Bliskiego Wschodu w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku obniżył się o prawie 70%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
7: To dobry dzień dla naszego tenisa, dla Maji Chwalińskiej, być może najlepszy w karierze. 6-4, 6-0 pokonała w swoim debiucie w Roland Garros Qin Wenzhen, aktualną mistrzynię olimpijską z Chin. Po meczu tak mówiła o swoim stylu gry.
8: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak jak większość zawodniczek na turze. Też staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także myślę, że się rozwijam.
7: Maja Chwalińska w drugiej rundzie Roland Garros, tak jak Iga Świątek, ale tu nie było sensacji, była formalność. 6-1, 6-2 pokonała Australijkę Emerson Jones. Liczymy, że niedługo w drugiej rundzie French Open zamelduje się też Hubert Hurkacz. Wygrał 2 pierwsze sety z Hiszpanem Munarem, obydwa do 3. W trzeciej oby decydującej partii jest remis po 1 w gemach. W świecie wielkiego futbolu ciekawostka u aktualnych mistrzów Europy. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente nie powołał na mundial żadnego piłkarza Realu Madryt. To wydarzenie bez precedensu. W kadrze jest za to aż 8 zawodników Barcelony. I jeszcze o kompromitacji Andrei Pirlo. W przeszłości piłkarza absolutnie zjawiskowego, mistrza świata z 2006 roku, ex-gwiazdor Milanu i Juventusu, był gościem na finałowym spotkaniu o Puchar Rosji w Moskwie. Spartak grał na łóżnikach z Krasnodarem, rozdawał w najlepsze autografy i pozował do zdjęć z Artiomem Dziubą, reprezentantem Rosji, jawnie popierającym na

0: napaść na Ukrainę. Tego samego dnia wystrzelono w jej kierunku 600 dronów i 90 rakiet. Pirlo bawił w Rosji, wypełniając kontrakt reklamowy z jedną z firm bukmacherskich. Dla wielu wielbicieli talentu Pirlo, w tym mówiącego te słowa, to niewybaczalne.
1: W nocy będzie bezchmurnie i do 14 stopni. Jutro słonecznie, ale na północnym zachodzie może popadać, tam będzie więcej chmur. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, do 30 na zachodnich krańcach Polski.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Spory korek na autostradzie A1 w rejonie lotniska w Pyrzowicach. Tam, jak już przekazywaliśmy, na pasach do Łodzi zderzyły się dwie ciężarówki. Prawy pas cały czas jest zablokowany, a korek sięga 4 km. Uwaga teraz także na trasie 86 w rejonie Centrum Handlowego w Czeladzi. Na pasach do Łodzi doszło do kolizji. Stłuczka dwóch aut także w Tarnowskich Górach na Wyszyńskiego. W Katowicach ciaśniej jeszcze na autostradzie A4 w rejonie węzła Murckowska na pasach do Wrocławia, ciaśniej też na DTS-ce za tunelem na pasach do Sosnowca, zatłoczony zjazd z A4 na Mikołowską. Zakorkowany przejazd pod dworcem w Katowicach, na Wiślance więcej samochodów na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i zwalnia zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę.

0: Jest 18. Doktor Jolanta Wadowska-Król została pośmiertnie wyróżniona odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu. Policja zapewnia, że bada wszelkie aspekty ostatnich zgłoszeń fałszywych alarmów. W Katowicach planowana jest uroczysta śląska premiera filmu Ojczyzna. Za jego reżyserię Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Odznaką honorową za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu wyróżniono pośmiertnie dr Jolantę Wadowską-Król. Inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska miała na celu wyróżnić osoby, które swoją działalnością naukową, zawodową i społeczną realnie wzmacniały lub wzmacniają ochronę przyrody w Polsce. Łącznie wręczono 31 odznak. Dr Jolanta Wadowska-Król w latach 70. podjęła bezprecedensowe działania na rzecz dzieci narażonych na zatrucie ołowiem w sąsiedztwie Huty Szopienice w Katowicach. Odznakę w jej imieniu odebrała wnuczka, Agnieszka Cygan. Policja zapewnia, że bada wszelkie aspekty ostatnich zgłoszeń fałszywych alarmów. Rzecznik Komendanta Głównego Policji, podinspektor Robert Opas, z uwagi na dobro śledztwa nie chce ujawniać szczegółów. Mówi jednak, że sprawdzanych jest kilkanaście takich zgłoszeń z ostatnich dni.
2: Czynności te są trudne, polegają na weryfikacji wszystkich okoliczności zdarzenia, analizy ogromnej liczby danych, badania zabezpieczonego sprzętu, czy też współpracy z wieloma innymi podmiotami. Tutaj od samego początku tej sytuacji mogę zapewnić, że w Policji działa grupa zadaniowa powołana przez Komendanta Głównego Policji i zajmuje się intensywnie tymi zdarzeniami.
0: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła dziś śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb ratowniczych do mieszkania rodziny prezydenta. W sobotę wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu, o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne, a w lokalu były jedynie zwierzęta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ruszyła przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Jednocześnie trwa przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu sąsiedniej ulicy Wiosny Ludów w Katowicach. Poza zmianą w organizacji ruchu dla kierowców i mieszkańców, ze zmianami muszą się liczyć od dziś pasażerowie komunikacji miejskiej, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Kluczową informacją dla pasażerów jest wprowadzenie nowej trasy przejazdu dla linii zastępczej Z25. Autobusy tej linii będą teraz kursować na zmienionej trasie łączącej Zawodzie z Szopienicami. Jednocześnie kursowanie autobusowej komunikacji zastępczej T14 zostanie całkowicie zawieszone.
0: Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej transportgzm.pl. Ponad 860 tysięcy złotych wydane przez Śląski Fundusz Filmowy na dofinansowanie filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego to dobra inwestycja, mówiła w Radiu Katowice Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film. Jak dodała, nagrodzona na festiwalu filmowym w Cannes produkcja realizowana była w kilku lokacjach na terenie województwa śląskiego, między innymi w Bielsku Białej i Cieszynie.
4: 8 dni zdjęciowych w województwie. Wszystko zaczyna się od Bielska Białej. Udadzą się Państwo w podróż do hotelu Metropol i to jest właśnie Bielsko-Biała, Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejna podróż do Weimaru, czyli do Cieszyna, do Teatru Polskiego. Tam Państwo wysłuchają poruszającego odczytu Tomasza Manna. A na koniec Sławików, okolice Gliwic, założenie pałacowe.
0: Polska premiera filmu jest zapowiadana na 19 czerwca. W Katowicach odbędzie się też uroczysta śląska premiera Ojczyzny, dodała Ewa Sadkowska.
4: Daty jeszcze Państwu nie podam. Jesteśmy wciąż w rozmowach. Co jest pewne, to 19 czerwca już mogą Państwo zobaczyć film w najlepszych kinach, studyjnych oczywiście.
0: Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To jeden z największych sukcesów polskiego kina ostatnich lat i kolejny triumf reżysera Idy oraz Zimnej Wojny na światowej scenie filmowej. Noc będzie pogodna i bezchmurna, a w jej trakcie temperatura minimalna od 10.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Spory korek na autostradzie A1 w rejonie lotniska w Pyrzowicach. Tam, jak już przekazywaliśmy, na pasach do Łodzi zderzyły się dwie ciężarówki. Prawy pas cały czas jest zablokowany, a korek sięga 4 km. Uwaga teraz także na trasie 86 w rejonie Centrum Handlowego w Czeladzi. Na pasach do Łodzi doszło do kolizji. Stłuczka dwóch aut także w Tarnowskich Górach na Wyszyńskiego. W Katowicach ciaśniej jeszcze na autostradzie A4 w rejonie węzła Murckowska na pasach do Wrocławia, ciaśniej też na DTS-ce za tunelem na pasach do Sosnowca, zatłoczony zjazd z A4 na Mikołowską. Zakorkowany przejazd pod dworcem w Katowicach, na Wiślance więcej samochodów na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i zwalnia zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-25 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
2: Po tragicznym wypadku ruch kolejowy między Rogoźnym a Poznaniem całkowicie wstrzymany. Śledztwo w sprawie wyborów kopertowych przedłużone. Zarzuty w tej sprawie usłyszał Mateusz Morawiecki. Startuje internetowa debata Trójki i OKO.press o wsparciu dla obywateli Ukrainy, którzy stracili dostęp do opieki zdrowotnej. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Pociąg zderzył się z ciężarówką między Rogoźnem a Poznaniem.
3: W zdarzeniu zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób, które jechały pociągiem, doznało niegroźnych obrażeń, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
3: Nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Na miejscu są także strażacy, dodaje aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej.
5: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Ruch kolejowy między Rogoźnem i Obornikami jest wstrzymany. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: A warszawska prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych do 26 października, ustaliło Polskie Radio. W tej sprawie zarzuty pod koniec lutego 2025 roku usłyszał były premier Mateusz Morawiecki. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków związanych z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie korespondencyjnej. Byłemu premierowi może grozić do 3 lat więzienia.
6: Przed sporządzeniem aktu oskarżenia wobec premiera Morawieckiego prokuratura zamierza przesłuchać jeszcze dwie osoby. Chodzi o prawników, którzy mieli związek z przygotowaniem decyzji administracyjnych nakazujących Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych przygotowania do organizacji wyborów kopertowych. Śledczy wystąpili do sądu o zwolnienie radcy prawnego i adwokata z tajemnicy zawodowej. Sąd okręgowy w Warszawie początkowo odmówił prokuraturze. Teraz po rozstrzygnięciu sądu apelacyjnego ma ponownie zbadać sprawę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że premier Morawiecki nie miał prawa wydawać decyzji dotyczących organizacji wyborów, bo takie kompetencje są zarezerwowane dla Państwowej Komisji Wyborczej. Były szef rządu tłumaczył, że kierował się troską o zdrowie i życie obywateli w związku z pandemią COVID-19. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Na stronie Trójki na naszym YouTubie właśnie rozpoczyna się debata o sytuacji obywateli Ukrainy, którzy nie mają już w Polsce bezpłatnego leczenia. To osoby starsze, niepełnosprawne, onkologiczne, przewlekle chore. Świadczenia stracili na mocy przepisów o wygaszeniu specustawy ukraińskiej.
7: Jest cały szereg niedopracowanych konsekwencji tych nowych przepisów, czyli że teoretycznie Ukraińcy mogą się dobrowolnie ubezpieczać. De facto przepisy są takie, że muszą na dzień dobry zapłacić 18 tysięcy. W obliczu emerytury 700-złotowej na przykład to jest nieosiągalne.
2: I o tym będzie wspólna debata Trójki i OKO.press, mówi Agnieszka Lichnerowicz, która poprowadzi ją razem z Krystyną Grabicz. W debacie biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Społeczeństwa Obywatelskiego i specjaliści od migracji. Przypominamy, transmisja na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. Jeszcze w tym tygodniu kluczowe uzgodnienia Węgier z Komisją Europejską w sprawie odblokowania unijnych funduszy. Do Brukseli przylatuje premier Peter Modior, który najprawdopodobniej w czwartek podpisze porozumienie. Bruksela zablokowała 17 miliardów euro z powodu zarzutów dotyczących

0: dotyczących łamania praworządności przez poprzedni rząd Viktora Orbana.
1: Najpilniejszą sprawą jest teraz odblokowanie pieniędzy z unijnego funduszu odbudowy. Ostateczny termin na przesyłanie wniosków o płatność upływa w sierpniu. W przeciwnym razie pieniądze przepadną. Węgry miały otrzymać w ramach KPO ponad 10 miliardów euro, z czego 6,5 miliarda to bezzwrotne dotacje, pozostała pula to nisko oprocentowane pożyczki. Z nieoficjalnych wypowiedzi urzędników z Komisji Europejskiej wynika, że pula kredytowa już spisana na straty. Gra toczy się teraz o granty. Ale by one zostały odblokowane, premier Węgier musi przylecieć do Brukseli z konkretnym planem reform sądownictwa. A że ma większość konstytucyjną, komisja oczekuje, że zmiany zostaną przeprowadzone szybko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Polska przekaże Libanowi prawie 300 ton pomocy humanitarnej. Wsparcie organizowane przez rząd i organizacje pozarządowe będzie przekazywane od środy do piątku. Pomoc trafi do uchodźców, którzy z powodu wojny musieli uciekać z południa Libanu.
2: W tym przypadku jest to ponad 700 kg transport, głównie materacy, kołder, kocy, poduszek, które będą rozdysponowane na miejscu do tak zwanych centrum zbiorowego zakwaterowania. Trzeba pamiętać, że takie miejsca są tworzone w szkołach, czasami w magazynach, no i często ludzie tam po prostu śpią, nie wiem, na podłodze, tak, na jakichś kocach, dlatego takie materace są bardzo ważne.
0: Mówi Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W Libanie jest około 1 200 000 uchodźców wewnętrznych.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Włodzisławiu Śląskim, poza tym dobra i bardzo dobra, prawie 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W Trójce sport i Krzysztof Łoniewski.
6: Wydawało się, że pójdzie jak z płatka. Hubert Hurkacz wygrał 2 pierwsze sety do 3. Mówimy o trwającym spotkaniu pierwszej rundy Roland Garros przeciwko Hiszpanowi Munarowi. Trzeci set już jednak dla rywala do 2. W czwartym na szczęście Hubert prowadzi wyraźnie 4-1 w gemach. Wcześniej tylko dobre wiadomości z French Open. Najpierw o sensację postarała się Maja Chwalińska. Do 4-0 wyeliminowała mistrzynię olimpijską z Paryża Chinkę Qin Wenzhen. Niedługo potem swój mecz zwycięsko zakończyła Iga Świątek. 6-1 i 6-2 odprawiła Australijkę Emerson Jones i tak skomentowała pytanie, czy mając w zanadrzu 4 tytuły w Paryżu, mecze pierwszej rundy są dla niej rozgrzewką. Więcej tytułów na koncie tylko przeszkadza w pierwszym spotkaniu, bo oczekiwania już na starcie są duże. Ma być perfekcyjnie od początku, ja w tym wszystkim muszę zachować spokój, nic nie obiecywać i pracować metodycznie na sukces od pierwszego meczu. Stwierdziła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Z kolei Chwalińska w drugiej rundzie zmierzy się z Belgijką Elis Mertens. To jeszcze piłka i kolejny transfer warszawskiej Legii. Transfer spodziewany. Nowym zawodnikiem ekipy Marka Papszuna został jego były podopieczny z Rakowa Częstochowa Zoran Arsenić. To stoper. Zwolennicy tych przenosień podkreślają cechy przywódcze Chorwata i 5 trofeów wywalczonych pod Jasną Górą. Przeciwnicy, że tak zwany prime w karierze ma już za sobą.
5: Jutro ma być słonecznie niemal wszędzie w Polsce. Niemal, bo miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie coś na niebie się pojawi. To nawet takie gęstsze coś raczej. Na północnym zachodzie może nawet popadać. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu i około 20 stopni na północnym wschodzie przez 25 w centrum do maksymalnie 30 stopni na krańcach zachodnich.

0: Minęła 19. W sądzie apelacyjnym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie czterech młodych Ukraińców, którzy porwali i znęcali się nad dwoma swoimi rodakami. Od dziś można składać wnioski w ramach częstochowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zgłaszać i realizować własne pomysły w ramach inicjatywy lokalnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki pierwszej instancji w sprawie czterech młodych Ukraińców. Jak przekazała bielska prokuratura, odpowiadali oni za porwania i pastwienie się nad dwoma swoimi rodakami. Sprawa sięga 2024 roku. Wtedy zatrzymano podejrzanych w wieku 18 i 19 lat. Wcześniej, grożąc pozbawieniem życia, porwali 17 i 19 latka. Sprawcy zmuszali ich m.in. do oddania telefonów komórkowych, wywozili w ustronne miejsce i polecali kopać grób. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że porwanym nakazywano wykonywanie czynności seksualnych, co oskarżeni utrwalali urządzeniem elektronicznym. Pastwili się też nad steroryzowanymi nastolatkami, przetrzymując ich wiele godzin w aucie i katując. Motyw działania oskarżonych nie został ustalony. W sierpniu zeszłego roku bielski sąd okręgowy skazał trzech oskarżonych na 4,5 roku, a czwartego na 5,5 roku więzienia. Wyrok jest prawomocny. 4 godziny trwało usuwanie skutków kolizji na autostradzie A4 w Mysłowicach.

0: Katowicach. Dziś rano zderzyły się tam dwa autokary. Szczegóły zna nasz reporter Kamil Jasek.
1: Do groźnego wypadku doszło kwadrans po godzinie 9:00 tuż przed zjazdem na Mysłowice na pasie w kierunku Katowic. Jak ustaliła policja, 51-letni kierowca autokaru najechał na tył jadącego przed nim pojazdu. Ranny został sprawca wypadku, a także dwoje nastolatków w wieku 13 i 15 lat, mówi aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Chcemy podkreślić, że nie są to obrażenia powodujące zagrożenie życia bądź zdrowia. Około 90 osób podróżowało jednym i drugim autokarem. Była to młodzież w takim nastoletnim wieku.
1: Oba autokary przewoziły dwie różne wycieczki szkolne z Małopolski. Kierowcy byli trzeźwi. Działania służb trwały do godziny 13:30. Do tego czasu oba pasy w kierunku Katowic były zablokowane.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Na autostradzie i drodze ekspresowej minimalny odstęp wynosi połowę aktualnej prędkości w metrach.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Od dziś można składać wnioski w ramach częstochowskiego budżetu obywatelskiego. To jego 13. edycja, a propozycje przyjmowane będą do 21 czerwca. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Do dyspozycji jest około 12 milionów złotych, które podzielono między zadania ogólnomiejskie oraz dzielnicowe i po raz pierwszy na rewitalizację, wyjaśniła Justyna Głąb z częstochowskiego magistratu.
4: To jest pula obejmująca podobszary objęte rewitalizacją na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Cele i kierunki są bardzo obszerne. Pula środków w tej puli rewitalizacyjnej to jest 584 tysiące. Każdy projekt może opiewać maksymalnie na 70%.
0: Wnioski ogólnomiejskie muszą być poparte podpisami 60 częstochowian. Od tego roku nie można zgłaszać projektów, jeśli w poprzedniej edycji było realizowane zadanie dotyczące tego samego miejsca lub instytucji. Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zgłaszać i realizować własne pomysły zmieniające miejsca, w których mieszkają. Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta z piekarzanami i nowy sposób na ich zaangażowanie. Przypomina nieco prace społeczne. Ci, którzy chcą działać, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie działania i porozumieć się z miastem w celu realizacji. Jeszcze tylko do 1 czerwca przyjmowane są w Urzędzie Miasta wnioski w kolejnej edycji akcji. Projektami wybranymi w poprzedniej edycji były Piekarska Liga Kickboxingowa, piknik charytatywny w Kozłowej Górze, rodzinny piknik w Szarleju i 16. edycja Niebieskiego Bajtla. Jeszcze o pogodzie krótko, w nocy bezchmurnie, nad ranem miejscami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, zbliża się 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet kilkanaście godzin może być zamknięta po tragicznym wypadku trasa kolejowa Poznań-Oborniki. Iran nie podziela optymizmu Donalda Trumpa. Według Teheranu do porozumienia daleko. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie coraz bliżej.
6: Policjanci uważają, że jest to dobre rozwiązanie prewencyjne. Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz. Wzbudza emocje, pewnego rodzaju agresję.
5: Obrażenia pasażerów pociągu relacji Poznań-Oborniki nie są groźne, informuje policja. Po 15:00 szynobus zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Garbatce.
7: Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, objęto opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
5: Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, która stanęła w ogniu. Służby mają pracować na miejscu tragedii nawet kilkanaście godzin. Ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki jest wstrzymany. Na naszej stronie i kanale na YouTubie trwa wspólna debata Trójki i OKO.press o sytuacji Ukraińców, którzy zostali pozbawieni do bezpłatnego dostępu do leczenia. To osoby starsze, niepełnosprawne, chore przewlekle i onkologicznie. Świadczeń, które utracili Ukraińcy na mocy przepisów o wygaszeniu specustawy ukraińskiej, jest więcej.
8: Uchodźcy stracili zasiłek stały, możliwość zamieszkania w domach pomocy społecznej. Teraz ludzie trafili już do nocleglowni dla osób w kryzysie bezdomności. Wiemy też o przypadkach powrotów do Ukrainy. Do tego nałożyło się też poprzednie wygaszanie, tak? To, że uchodźczynie, które nie pracują, straciły prawo do otrzymywania 800+.
5: Mówiła współprowadząca debaty Krystyna Grabicz z OKO.press. Reprezentowana przez nią redakcję prowadzi zbiórkę na rzecz osób, które zostały pozbawione świadczeń. Do tej pory wpłynęło 1 700 000 zł. Debatę można śledzić na trójkowej.

0: tym kanale na YouTubie, a także na naszej stronie. Wbrew optymistycznym doniesieniom, jakie płynęły w weekend ze strony prezydenta Donalda Trumpa i jego administracji, porozumienie z Iranem raczej nie jest bliskie, tak przynajmniej twierdzi Teheran.
1: Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Bogoi powiedział, że nie ma obecnie planów wizyty w Islamabadzie, gdzie odbywają się rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo do ustaleń jest jeszcze daleko. Póki co trwają prace nad memorandum o porozumieniu między oboma krajami, a kwestie takie jak energia jądrowa mają być omawiane dopiero w ciągu 60 dni od podpisania memorandum. Ismail Bogoi dodał również, że hamulcowym rozmów pokojowych jest Izrael, bo ich podkopywanie, jak się wyraził rzecznik, miało nastąpić po rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Izrael nie uczestniczy w rozmowach pokojowych, a jego premier wielokrotnie wzywał do kontynuowania działań wojennych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Milion osób skorzystało już z renty wdowiej. To świadczenie przyznawane od połowy ubiegłego roku po śmierci małżonka. Wynosi średnio 350 zł miesięcznie, ale od początku przyszłego roku zmieni się sposób naliczania renty.
2: Już od 1 stycznia osoby korzystające, pobierające rentę wdowią będą otrzymywały średnio około 600 zł tego świadczenia. To już są znaczące sumy.
0: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk apeluje do rodzin, znajomych i sąsiadów o pomoc seniorom w składaniu wniosków.
2: Nie każdy senior, nie każda seniorka, która mogłaby skorzystać z renty wdowiej, z tego korzysta. Być może dlatego, że nie wie, być może dlatego, że ma trudność z wypełnieniem wniosku. Te pieniądze należą się seniorom i seniorkom. Te pieniądze są na wyciągnięcie ręki.
0: Wniosek o rentę wdowią można złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przez internet na portalu ZUS. Warszawa przygotowuje się do wprowadzenia nocnej prohibicji. Od przyszłego poniedziałku w stołecznych sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6 rano nie będzie można sprzedawać alkoholu. 1 listopada wprowadzono nocną prohibicję w Śródmieściu i na Pradze Północ. Od tej pory Straż Miejska i Policja rzadziej interweniują.
3: Pani Aneta, właścicielka sklepu całodobowego na Starym Mokotowie, nie zamierza w nocy zasłaniać półki z wysokoprocentowymi trunkami. Niemniej od 1 czerwca w sklepie zajdą istotne zmiany.
4: U nas będą zamykane lodówki. Będzie jedna lodówka prosperować tylko z piwem 0%. A tak wszystko będzie pozamykane.
3: Po wprowadzeniu nocnej prohibicji na Pradze Północ i w Śródmieściu, minionej zimy dzienna liczba policyjnych interwencji spadła o 8%. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy dodaje, że po zmianie przepisów policja nie odnotowała przypadków nielegalnego obrotu alkoholem.
5: Nie potwierdziły się te doniesienia o powstaniu jakichś miejsc, gdzie był sprzedawany, nazwijmy to, lewy alkohol bez akcyzy.
3: Za złamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będzie grozić do 5000 zł grzywny, utrata koncesji i zakaz ubiegania się o nową koncesję przez 3 lata. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro także sporo słońca. Chmury pojawią się tylko na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 22 do 27 stopni, tylko nad samym morzem 17.
7: Autopromocja.

0: okupacje w Palestynie zostały zakończone i dlatego ryzykują.
1: 24-letnia działaczka uczestniczyła w konwoju jadącym drogą lądową przez Libię. Organizatorzy Global Summit w mediach społecznościowych poinformowali, że Polka została zatrzymana w punkcie kontrolnym przez siły Libii Wschodniej, miejscową bojówkę kontrolującą część terytorium. Jak podały włoskie media, aktywiści, wśród których znajduje się również dwoje Włochów, zostali przewiezieni do Bengazji, gdzie traktowani są jako potencjalni nielegalni imigranci. Obecnie mają czekać na proces i grozi im deportacja. Najważniejsze w tej chwili jest ustalenie sprawców, mówi tak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak o fałszywym zgłoszeniu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zdaniem ważne jest, aby nie łączyć tej sprawy z polityką.
2: Tu jest ważny język, jeśli ktoś mówi służby w domu mamy prezydenta, to jest coś innego niż służby ratownicze. Przecież to nie żadne służby specjalne, tylko strażacy, pogotowie ratunkowe, policjanci idący do interwencji, nie mający obowiązku zastanawiać się nad wszystkimi niuansami, tylko mający obowiązek ratować ludzkie życie i zdrowie.
1: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb ratowniczych do domu rodziny prezydenta. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fałszywe, a w lokalu przebywały jedynie zwierzęta. Ustępujący prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował mieszkańcom miasta za współpracę i możliwość sprawowania urzędu. We wczorajszym referendum zdecydowano o odwołaniu dotychczasowego włodarza. Miszalski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla, że z szacunkiem przyjmuje wynik referendum.
3: Dziękuję wszystkim krakowiankom, krakowianom za wszystkie spotkania. Dziękuję za słowa krytyki. Dziękuję również za te słowa wsparcia. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i było dla mnie świetną lekcją. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmują tę decyzję z szacunkiem i z pokorą. Wiem, że nie zawsze decyzje, które podejmowałem, spotykały się ze zrozumieniem i z akceptacją wszystkich. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
1: Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się niemal 98% głosujących w referendum. Taki wynik oznacza, że wraz z prezydentem stanowiska straciło także czworo jego zastępców. W Krakowie zostanie teraz powołany komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. Do czasu powołania komisarza Krakowem będzie zarządzał sekretarz urzędu miasta. Meksyk zgodził się na pobyt na swoim terytorium reprezentacji Iranu podczas piłkarskiego mundialu. Stany Zjednoczone nie chciały gościć drużyny w Arizonie, mimo że rozegrał na USA wszystkie trzy mecze grupowe. Informacje na ten temat przekazała prezydent Meksyku, a szczegóły zna nasz korespondent za oceanem Jan Pachlowski.
4: Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA zwróciła się do rządu Meksyku z pytaniem, czy piłkarze Iranu będą mogli mieszkać u sąsiada. Odpowiedzieliśmy tak, nie ma problemu. Chcą, by piłkarze Iranu byli w Tijuanie, tam nocowali, trenowali i stamtąd dojeżdżali na mecze do USA. Informowała meksykańska prezydent Claudia Sheinbaum. Biały Dom i Departament Stanu nie komentują sprawy. Także FIFA nie informuje, czy decyzja w tej sprawie zapadła. Reprezentacja Iranu rozegra mecze grupy G w Kalifornii i stanie Waszyngton. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 czerwca. Finał odbędzie się 19 lipca. Gospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawić na północnym zachodzie. Na termometrach maksymalnie będzie od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, przez 25 w centrum, do 29, a nawet 30 na krańcach zachodnich.
6: Autopromocja.

0: za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pyt.

0: panna Krysia. Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteśmy.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jestem.

piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Minęła 21. Na części terenu kraju obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W Politechnice Śląskiej odbyły się warsztaty na temat komunikacji i popularyzacji nauki w Polsce. Można już głosować na projekty, które będzie można zrealizować w ramach piekarskiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. W Polsce obowiązuje obecnie 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. W pasie od Szczecina po granicę województwa lubelskiego i Podkarpackiego. To stan, w którym zasoby wód powierzchniowych oraz podziemnych spadają poniżej wieloletnich norm. Jak powiedział Radiu Katowice ichtiolog z Cieszyna, dr Mirosław Kuczyński, w rozwiązaniu problemu suszy pomagają rybacy, którzy utrzymują stawy karpiowe.
2: Staw przez cały okres swojego funkcjonowania w stanie napełnienia jest rezerwuarem, który odpowiada i realizuje utrzymywanie poziomu wód gruntowych na otaczającym terenie na odpowiednio wysokim poziomie. Kiedy rozmawiamy o suszy, rzeczywiście rolnicy czy ogrodnicy powinni być zadowoleni z obecności stawów, tym bardziej, że stawy dodatkowo jeszcze podwyższają i utrzymują na odpowiednio wysokim poziomie nawilżenie, dzięki czemu rośliny mają się generalnie lepiej.
0: Najwięcej stawów karpiowych w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Śląsku oraz Lubelszczyźnie. Warsztaty na temat komunikacji i popularyzacji nauki w Polsce odbyły się w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy szukali szans i diagnozowali wyzwania, z którymi muszą mierzyć się naukowcy, aby przebić się przez informacyjny szum i natłok informacji nieprawdziwych. W zajęciach brali udział m.in. pracownicy naukowi, nauczyciele oraz pracownicy centrów nauki, a także dzieci i młodzież szkolna. Szczególną uwagę kierujemy

0: stronę młodzieży, ponieważ najtrudniej do niej dotrzeć, podkreśliła Sandra Grabowska, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.
1: Są przebodźcowani, są nauczeni do scrollowania, do szybkiego efektu, który nie wymaga od nich zaangażowania, przemyślenia i refleksji. I tutaj mamy największą pracę do zrobienia, żeby te nowinki technologiczne, które młodzież nosi w ręce na bieżąco, tak, bo oni ze swoimi smartfonami się nie rozstają, żeby jednak przekuć w takie narzędzie, które będzie dla nas pomocne.
0: Wnioski i analizy po przeprowadzonych dziś warsztatach zostaną przekazane jako rekomendacje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Można już głosować na projekty, które realizowane będą w ramach piekarskiego budżetu obywatelskiego. Zakończono ich weryfikację i opiniowanie. Wśród nich znajdują się m.in. pomysły na tworzenie czy rozbudowę przestrzeni sportowo-rekreacyjnych, budowę miejsc parkingowych, tężni solankowych, rewitalizowanie czy oświetlenie przestrzeni użyteczności publicznej, czy też renowacja młyna w Dąbrowce Wielkiej. Głosowanie za pomocą wypełnionej elektronicznej karty do głosowania w punkcie głosowania internetowego w Urzędzie Miasta czy poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach potrwa do 3 czerwca. W Sosnowcu Dzień Dziecka trwać będzie przez cały tydzień. Do soboty włącznie dużo dziać się będzie w różnych dzielnicach stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Atrakcje pojawiać się będą m.in. w Klimontowie, Juliuszu, Niwce czy w Zagórzu. Głównym motywem przewodnim tegorocznych animacji, gier i zabaw jest tematyka K-popowa. Wydarzenia w dzielnicach odbywać się będą w godzinach od 17 do 19. Finał Tygodnia Dziecka natomiast zaplanowano na Górce Środulskiej w niedzielę o 14. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie www.tydziendziecka.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie, nad ranem miejscami zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo prokuratury po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w domu rodziny prezydenta. Na razie nie wiadomo, kto dzwonił na 112. Eksperci od kryminalistyki badają miejsce katastrofy kolejowej pod Obornikami w Wielkopolsce. Pociąg wykoleił się tam po zderzeniu z ciężarówką. Gigantyczne korki i niemal 35 stopni Celsjusza na termometrach. Brytyjczycy kończą tak długi weekend. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Doszło do tego w sobotę wieczorem. Służby zostały zaalarmowane o pożarze zagrażającym życiu przebywającego w lokalu dziecka.
4: Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że zgłoszenie o zagrożeniu złożyła osoba o na razie nieustalonej tożsamości.
5: Nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 dokonała z ustalonego numeru telefonu zgłoszenia o rzekomym zaistniałym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego w mieszkaniu usytuowanym w budynku wielorodzinnym w Gdańsku.
4: Wyjaśnia prokurator Mariusz Duszyński, który dodaje, że dyspozytor w związku z tym, że nie mógł skontaktować się ze zgłaszającym, zadysponował przyjazd odpowiednich służb.
5: To jest Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji celem uchylenia zagrożenia. Na miejscu z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
4: Po wejściu do lokalu służby stwierdziły, że wewnątrz nie było ludzi. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Policja prowadzi oględziny na miejscu wypadku kolejowego pod Obornikami w Wielkopolsce. Na miejscu pracują eksperci z Laboratorium Kryminalistyki z Poznania, którzy za pomocą skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować torowisko oraz pociąg i ciężarówkę. Przypomnę, do wypadku doszło po południu.
6: Tuż przed godziną 16 w miejscowości Garbatka koło Rogoźna pociąg osobowy na przejeździe bez zapór uderzył w przejeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
3: Mówił Andrzej Borowiak z policji. Na trasie między Obornikami Wielkopolskimi a Rogoźnem są utrudnienia w ruchu kolejowym. Przyczyny wypadku będzie badać Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Na stronie i kanale YouTube Trójki zakończyła się wspólna debata Trójki i OKO.press o sytuacji Ukraińców, którzy zostali pozbawieni bezpłatnego dostępu do leczenia. To osoby starsze, niepełnosprawne, onkologicznie czy przewlekle chore. Ograniczenie świadczeń nastąpiło na mocy przepisów o wygaszeniu specustawy ukraińskiej. W

0: debaty Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, zarzuciła rządowi przedwyborczy populizm.
1: Prawo jest tworzone w odpowiedzi na to, co rząd myśli, że myśli społeczeństwo, a rząd myśli, że społeczeństwo jest niechętne migrantom i chce, żeby wszyscy wrócili do domu i po prostu, żeby tę pomoc wstrzymać.
0: Bartłomiej Potocki, dyrektor Departamentu Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mówił z kolei o konieczności ujednolicania przepisów.
2: My próbujemy coraz bardziej wprowadzać akurat te osoby w system powszechny obowiązujący w Polsce. Faktycznie część rozwiązań mogła zostać zrobiona lepiej. Być może tempo prac nie służyło temu, żeby dopracować niektóre rozwiązania. Też my tutaj widzimy i z tym się zmagamy, że przy właśnie takim ujednolicaniu tych reguł potrzebujemy ścisłej współpracy ze stroną ukraińską.
0: Skrót debaty w jutrzejszym Klubie Trójki. Można ją obejrzeć także na YouTube. OKO.press prowadzi zbiórkę na rzecz Ukraińców, którzy zostali bez pomocy. Można ją wesprzeć na pomagam.pl. Brytyjczycy wracają z długiego weekendu i stoją w gigantycznych korkach. Sparaliżowane są autostrady, drogi do portów i na lotniska. W trasę wyjechało prawie 19 milionów samochodów. Sytuację dodatkowo pogarsza fala rekordowych upałów. W Londynie padł majowy rekord. Niemal 35 stopni Celsjusza.
3: Brytyjskie media pokazują wielokilometrowe korki i ludzi w rozgrzanych samochodach. Służby rozdają wodę i apelują do podróżnych, aby zabrali jedzenie oraz napoje. Największe problemy mają kierowcy na drogach wokół Londynu oraz na trasach prowadzących z nadmorskich miejscowości do dużych miast. Trudna sytuacja utrzymuje się także w Dover, największym porcie promowym między Wielką Brytanią a Francją. Przed terminalami ustawiają się długie kolejki samochodów, a kierowcy czekają po kilka godzin na odprawę graniczną. Sytuację dodatkowo pogarsza fala upału. W Londynie i na południu Anglii temperatura przekracza 33 stopnie. Plaże i nadmorskie kurorty nadal są pełne turystów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra, w Połańcu w województwie świętokrzyskim bardzo dobra. Prawie 28% energii w sieci krajowej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. Suchą stopą przez pierwszą rundę French Open przechodzą jak na razie nasi reprezentanci. Po wczorajszych wygranach Magdaleny Fręch i Magdy Linet dzisiaj w ich ślady poszła kolejna trójka Polaków. Na szczególne pochwały zasłużyła Maja Chwalińska, która 6-4 i 6-0 ograła mistrzynię olimpijską z Paryża Hinkę Kinwen. Jak samopoczucie po takim sukcesie?
6: Czuję się dobrze. Szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej. Kinwen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce, także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
5: W drugiej rundzie łatwiej nie będzie, bo tam czeka już Belgijka Mertens. Do pojedynku z Sarą Bejlek może szykować się też Iga Świątek. Nasza mistrzyni bez większych problemów w równą godzinę zamknęła pojedynek z młodziutką, bo wciąż 17-letnią debiutantką Emerson Jones. Stanęło na 6-1 i 6-2, co tak skomentowała główna zainteresowana w rozmowie z Eurosportem.
7: W sumie od początku wiedziałam, jak chcę zagrać, więc taktycznie od początku do końca wiedziałam, jaki plan mam realizować i fajnie, że mieliśmy już kilka dni w tej temperaturze, bo to na pewno też pomogło dostosować się po prostu do tego, jak piłka skacze na korcie.
5: Do warunków na korcie całkiem nieźle dostosował się również Hubert Hurkacz. Pierwszy z naszych singlistów aż tak szybko z kortu nie zszedł, bo z Hiszpanem Munarą bój toczył aż przez 3 godziny, ale najważniejsze jest to, że ostatecznie w 4 setach to on okazał się lepszy. Teraz czas na pojedynek z Amerykaninem Tiafoe. Swoje plany musi zrewidować Massimiliano Allegri. Na przykład zaplanować sobie dłuższe wakacje, bo nie będzie już dłużej odpowiadał za treningi i formę piłkarza AC Milan. W Mediolanie po sensacyjnym wypadnięciu poza pierwszą czwórkę Serie A nastąpiło dzisiaj istne trzęsienie ziemi, bo podziękowano za dalszą pracę również prezesowi oraz dyrektorowi sportowemu. Powodów do takich nerwowych ruchów nie mają za to w Wiśle Kraków, gdzie po pewnym awansie do Ekstraklasy ogłoszono właśnie przedłużenie umowy z trenerem Mariuszem Jopem do końca czerwca przyszłego roku. Pomału rozkręca się też rynek transferowy. Za przebudowę składu ostro wzięła się Legia, która dopięła drugi transfer. Tym razem chodzi o obrońcę Zorana Arsenicia z Rakowa, który ma spędzić w Warszawie najbliższe 2 lata swojej kariery.
0: Jutro na termometrach 19-20 stopni na wybrzeżu i na północnym wschodzie, 25 w centrum, 29-30 na krańcach zachodnich. Poza tym na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie kraju.

się rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic.

0: Minęła 22. 7 milionów złotych może kosztować likwidacja bramek na autostradzie A4. Mama pełna mocy to hasło dzisiejszego spotkania w Zagłębiowskiej Mediatece. Wystartowała 10. edycja pyskowickiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Likwidacja bramek poboru opłat na zachodnim odcinku A4 w województwie śląskim może kosztować ponad 7 milionów złotych. Wynika z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Katowicki oddział dyrekcji poinformował o otwarciu ofert w przetargu na likwidację bramek na placu poboru opłat Żernica oraz stacjach poboru opłat Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Obiekty te mieszczą się na ciągu głównym i na węzłach śląskich odcinka autostrady A4 między Gliwicami i Wrocławiem. Zadanie będzie prowadzone w systemie projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na zaprojektowanie likwidacji infrastruktury i uzyskanie pozwoleń i 7 na rozbiórkę obiektów oraz przywrócenie właściwych standardów drogi z docelową organizacją ruchu. Ponad 860 tysięcy złotych wydane przez Śląski Fundusz Filmowy na dofinansowanie filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego to dobra inwestycja, mówiła w Radiu Katowice Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film. Jak dodała, nagrodzona na festiwalu filmowym w Cannes produkcja realizowana była w kilku lokacjach na terenie województwa śląskiego, m.in. w Bielsku Białej i Cieszynie.
2: 8 dni zdjęciowych w województwie. Wszystko zaczyna się od Bielska Białej. Udadzą się Państwo w podróż do hotelu Metropol i to jest właśnie Bielsko Biała, Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejna podróż do Weimaru, czyli do Cieszyna, do Teatru Polskiego. Tam Państwo wysłuchają poruszającego odczytu Tomasza Manna. A na koniec Sławików, okolice Gliwic, założenie pałacowe.
0: Polska premiera filmu jest zapowiadana na 19 czerwca. W Katowicach odbędzie się też uroczysta śląska premiera Ojczyzny. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To jeden z największych

0: sukcesów polskiego kina ostatnich lat i kolejny triumf reżysera Idy oraz Zimnej Wojny na światowej scenie filmowej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mama pełna mocy to hasło dzisiejszego spotkania w Zagłębiowskiej Mediatece. Zorganizowane zostało dla mam osób z niepełnosprawnościami, które mogły m.in. uczestniczyć w wykładach, korzystać z porad dietetyka i wizażystek oraz strefy relaksu.
2: Przyszliśmy po prostu zobaczyć, jak takie warsztaty wyglądają, posłuchać osób, które mają coś do powiedzenia, no i skorzystać z porad, z rad. Moja córka chodzi do środowiskowego domu i przywiozła zaproszenie na dzisiejsze spotkanie do Zagłębiowskiej Medioteki. No i na podstawie tego zaproszenia żeśmy po prostu przyjechały.
3: Ja dzisiaj będę nakładać parafinę na dłonie, żeby troszkę je nawilżyć i dać wytchnienia ciężkiej pracy.
4: Bardzo się podobało, nie?
5: Tak.
4: Ta zabawa, opis zabawy.
6: Ja już byłam rok temu, także fajnie. Podobało mi się, żeśmy się wybrały.
0: Następne takie spotkanie planowane jest przy okazji kolejnego dnia mamy. Jego organizatorami są Sosnowiecki Szpital Miejski, Stowarzyszenie Aloha Jesteś Ważny i Fundacja Kapitał Dobra. W tegorocznych zajęciach uczestniczyło około 50 osób. Wystartowała 10. edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na zadania w jego ramach przeznaczonych zostanie 200 tysięcy złotych. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, do którego należy załączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców Pyskowic. Koszt projektu nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych i wyższy niż 200 tysięcy. Wnioski z propozycjami zadań w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim do 10 czerwca. Jeszcze o pogodzie. Noc w regionie pogodna z bezchmurnym niebem, bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna grupa śledcza działa w policji, żeby wyjaśnić fałszywe zgłoszenia na numery alarmowe. Badanych jest kilkanaście doniesień. Szefowa Komisji Europejskiej leci do Wilna, spotka się z przywódcami państw bałtyckich, aby zapewnić ich o wsparciu w związku z atakami hybrydowymi. Za chwilę podsumujemy też debatę Trójki i OKO.press o sytuacji Ukraińców w Polsce. Policja zapewnia, że bada wszelkie aspekty ostatnich zgłoszeń fałszywych alarmów. Śledczy nie chcą ujawniać szczegółów, ale potwierdzają, że badanych jest kilkanaście takich doniesień z ostatnich dni.
8: Czynności te są trudne, polegają na weryfikacji wszystkich okoliczności zdarzenia, analizy ogromnej liczby danych, badania zabezpieczonego sprzętu, czy też współpracy z wieloma innymi podmiotami. Tutaj od samego początku tej sytuacji mogę zapewnić, że w policji działa grupa zadaniowa powołana przez komendanta głównego policji i zajmuje się intensywnie tymi zdarzeniami.
7: Mówił Robert Opas z policji. Rzecznik przypomniał, że w okresie poprzedzającym ostatnie incydenty zatrzymano 6 osób zgłaszających fałszywe zagrożenia. Z kolei prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb do domu rodziny prezydenta. W sobotę na numer 112 wpłynęły 2 zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzi jutro Wilno i spotka się z przywódcami Litwy, Łotwy oraz Estonii. Wizyta ta przepada na kluczowy moment, gdy państwa bałtyckie mierzą się z nieustannymi atakami hybrydowymi, przekazała komisja. Dlatego przewodnicząca będzie chciała zapewnić przywódców krajów bałtyckich o wsparciu Unii Europejskiej. Wizyta przepada w momencie, gdy państwa bałtyckie mierzą się z atakami hybrydowymi, w tym z serią nielegalnych naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony, którym towarzyszy nasilona kampania dezinformacyjna, podkreśliła Komisja Europejska w komunikacie. Na temat sytuacji Ukraińców, którzy zostali pozbawieni bezpłatnego dostępu do leczenia, dyskutowano podczas wspólnej debaty Trójki i OKO.press. Ograniczenie świadczeń nastąpiło na mocy przepisów o wygaszeniu specustawy ukraińskiej. Dotknęło osób starszych, chorych onkologicznie i niepełnosprawnych. Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracją Uniwersytetu Warszawskiego mówiła, że ta sytuacja powinna się zmienić.
9: Prawo jest tworzone w odpowiedzi na to, co rząd myśli, że myśli społeczeństwo, a rząd myśli, że społeczeństwo jest niechętne migrantom i chce, żeby wszyscy wrócili do domu i po prostu, żeby tę pomoc wstrzymać.
7: Jedną z uczestniczek debaty była dziennikarka dr Ołena Babakowa.
10: Bardzo mocno popieram, że jakby nie mówić w ten desen, że tam Polacy są najgorsi, najgorzej traktują Ukraińców. Owszem, tak nie jest. Natomiast nie możemy nie zauważyć pewnych różnic, które zapadają właśnie na poziomie polityki państwowej i szczególnie polityk społecznej, gdzie Polska, powiedzmy szczerze, wobec wsparcia osób, którzy tu okazały się z powodu wojny,

0: ani poszukiwania lepszego życia jak Ukraińcy przed 22 rokiem w Polsce, jak Polacy dekady, dwie dekady temu w Brytanii, tu Polska europejskim prymusem zdecydowanie nie jest.
1: Skrót debaty w jutrzejszym Klubie Trójki. Można ją obejrzeć także na YouTube. Debata towarzyszyła zbiórce pieniędzy prowadzonej przez Fundację Polskie Forum Migracyjne wspólnie z OKO.press. Czeska policja zatrzymała duchownego rosyjskiego kościoła prawosławnego podejrzewanego o przewożenie nielegalnych substancji. Metropolita Hilarion sam poinformował o tym w mediach społecznościowych.
2: Policjanci znaleźli w samochodzie duchownego 3 torebki z białym proszkiem. Jak przekazały czeskie służby, chodzi o niewielkie ilości substancji, którą przekazano do badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze poinformowali, że działali na podstawie anonimowego zgłoszenia. Na razie nie postawili duchownemu żadnych zarzutów. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło zatrzymanie metropolity Hilariona jako zainscenizowaną prowokację, której celem jest zdyskredytowanie prawosławia. Hilarion, czyli Grigorij Alfiejew, był w przeszłości uznawany za jednego z potencjalnych następców rosyjskiego patriarchy Cyryla. 2 lata temu, po medialnych doniesieniach o molestowaniu seksualnym i luksusowym stylu życia, został przeniesiony do Karlowych Warów, skąd kieruje czeską częścią rosyjskiego kościoła prawosławnego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze również mogą pojawić się na północnym zachodzie. Na termometrach na północy i na północnym wschodzie od 19 do 20 stopni. W centrum około 25, 29-30 na krańcach zachodnich.
4: Ogłoszenie społeczne.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Minęła 23. Politycy na naszej antenie komentowali wyniki referendum w Krakowie. 57-letni wędkarz utonął w Zalewie Przeczyckim w Boguchwałowicach. Wielka interaktywna makieta stanie w katowickiej fabryce porcelany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Senator Koalicji Obywatelskiej Gabriela Morawska-Stanecka mówiła w Radiu Katowice, że odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego to bolesna porażka. We wczorajszym referendum za odwołaniem obecnego włodarza Krakowa opowiedziała się większość jego uczestników. Jak dodała senator Morawska-Stanecka, lato w Krakowie będzie pracowite dla KO.
2: Zawsze jak zostaje odwołany przed upływem kadencji prezydent, no to raczej jest to porażka. Obywatele w odpowiedniej ilości wybrali, dokonali tego wyboru. No i ten wynik trzeba przyjąć po prostu. Lato będzie bardzo pracowite.
0: Poseł PiS Marek Wesoły dodał, że wynik referendum to poważne ostrzeżenie dla koalicji rządzącej.
3: To jest żółta kartka oczywiście dla rządzących. W Krakowie oczywiście czerwona i zejście z boiska, jak tutaj mówimy w takiej kategorii sportowej. Tam były absolutnie merytoryczne przesłanki ku temu, żeby go odwołać. Tempo zadłużania Krakowa było mega zaskakujące w wykonaniu pana prezydenta Miszalskiego.
0: We wczorajszym referendum frekwencja okazała się natomiast za niska, by odwołać Radę Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: 57-letni wędkarz utonął w Zalewie Przeczyckim w Boguchwałowicach. Jak ustaliła policja, mężczyzna wypłynął samotnie łodzią na nocny połów ryb. Rano dyżurny komisariatu policji w Siewierzu skierował patrol do Boguchwałowic na ulicę Biwakową po tym, jak świadek zauważył dryfującą po zalewie łódź bez właściciela. Strażacy znaleźli ciało mężczyzny znajdujące się kilka metrów od łodzi tuż pod powierzchnią wody. W łódce znaleziono butelki po alkoholu. Lekarz stwierdził zgon 57-latka. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej tragedii. Wielka interaktywna makieta stanie w fabryce porcelany w Katowicach. Będzie miała około 60 metrów kwadratowych powierzchni i przedstawi w pełni ekologiczne, zielone miasto przyszłości. Pomysłodawca projektu, Grzegorz Pietraszewski, podkreśla, że ekspozycja ma pokazać, w jaki sposób działają odnawialne źródła energii.
4: Mieliśmy dużo zagwozdkę, że panele fotowoltaiczne pracują, no to nic się z nimi nie dzieje. Więc jak pokazać, że właśnie one w tym momencie pracują, bo mamy piękne słońce nad makietą. No więc jakieś tam LEDy będziemy puszczać, które będą pokazywać. I z tej miłości, i z tego takiego wewnętrznego buntu, jak dzisiaj ekologia jest wyśmiewana, tak naprawdę zrodziła się cała idea.
0: Ekspozycja będzie dostosowywała się do różnych czynników, między innymi wiatru czy zachmurzenia. Ma zostać otwarta na początku października. Można już głosować na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach lublinieckiego budżetu obywatelskiego. Wśród 11 pozytywnie zweryfikowanych propozycji mieszkańców znalazły się m.in. budowa chodnika, miejsc parkingowych, budowa placu zabaw, czy też kastracja i czipowanie psów oraz kotów. Każdy mieszkaniec Lublińca, niezależnie od wieku, może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt. Głosowanie potrwa do 12 czerwca.

0: No to jeszcze o pogodzie. W nocy bezchmurnie, nad ranem miejscami zachmurzenie małe, a w tej chwili na termometrach od 13 stopni Celsjusza w Gliwicach do 17 w Częstochowie.
1: Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, kim są autorzy fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. Sprawę bada specjalny zespół śledczych. Pod Rogoźnem w Wielkopolsce zakończono akcję ratunkową po wykoleniu się pociągu. Służby ustalają, co dokładnie się tam stało. Pielęgniarki alarmują, nie będzie się komu zajmować pacjentem. Podkreślają, że sytuację ratują emerytki. Śledczy szukają autorów fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Okazały się fałszywe. Służby siłą weszły do środka, a wewnątrz nie było ludzi, jedynie zwierzęta. Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzą funkcjonariusze policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą bardzo intensywne działania. Jest to początkowy etap postępowania, więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć.
1: Mówił rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński. Fałszywe zgłoszenia dotarły też do policji w Warszawie. Od 10 do 15 maja było 12 takich wiadomości. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. ich pocztę elektroniczną. Zakończyła się akcja ratunkowa w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce, gdzie doszło po południu do katastrofy kolejowej. Samochód ciężarowy uderzył w bok pociągu osobowego jadącego z Rogoźna do Poznania i stanął w płomieniach. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu. Pociąg, który jechało kilkanaście osób, wykoleił się. Spośród pasażerów 17 osób zostało zbadanych przez ratowników, tylko jedna z nich, 16-latek, został zabrany do szpitala. Nie odniósł on poważniejszych obrażeń. Jak mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, trwają oględziny miejsca wypadku.
3: Nie definiujemy tutaj przyczyny, natomiast wstępnie możemy powiedzieć, że te nasze ustalenia wskazują, że ten samochód zatrzymał się przed przejazdem, natomiast nie wiadomo, dlaczego wjechał na ten przejazd tuż przed pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca.
1: Akcja służb na miejscu wypadku potrwa jeszcze nawet kilkadziesiąt godzin. Polski system ochrony zdrowia stoi nad przepaścią, a ratują go emerytki. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych bije na alarm. Nowy raport pokazuje znaczące braki w personelu i punktuje dramatyczne braki kadrowe. O szczegółach Piotr Durys.
4: Choć formalnie personelu nieco przybyło, to ten wzrost zawdzięczamy wyłącznie temu, że doświadczone pielęgniarki po prostu nie odchodzą od łóżek pacjentów, mówi Krzysztof Zdobylak, współautor raportu.
5: Oznacza to, że w tym momencie nasz system ochrony zdrowia coraz bardziej opiera się na pracy osób, które mają już uprawnienia emerytalne.
4: Tylko w ostatnim czasie niemal całą lukę kadrową wypełniły właśnie seniorki. Prawie 5 tysięcy pracujących pielęgniarek przekroczyło już 70.
5: Opieranie systemu ochrony zdrowia na pielęgniarkach, które mają już uprawnienia emerytalne, jest drogą do katastrofy i tylko odwleka w czasie skalę problemów i wyzwań.
4: Związkowcy ostrzegają, realna zastępowalność pokoleniowa wynosi dziś zaledwie 40% i dodają, że bez pilnych działań rządu niedługo zabraknie rąk do pracy. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W wyniku referendum w Krakowie Aleksander Miszalski przestał być prezydentem miasta. Sprawę komentowali politycy, goście Pulsu Trójki. Poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że wynik głosowania należy uszanować. Podkreślił, że opozycja próbuje wykorzystywać referendum w kampanii politycznej, choć sprawa ma charakter lokalny.
6: Liczyliśmy na to, że jednak prezydent Miszalski się obroni. Okazało się, że nie, ale szanujemy wynik wyborów. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że to 30%, niecałe 30% osób, które poszły do referendum, zdecydowały. Ma to charakter lokalny.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal ocenił w Pulsie Trójki, że wynik referendum w Krakowie oznacza czerwoną kartkę dla rządu Donalda Tuska.
7: Kończy się nie tym, że został odwołany prezydent, którego mieszkańcy po prostu bardzo źle oceniali, ale tym, że została wystawiona czerwona kartka dla polityki Platformy Obywatelskiej, dla tej polityki takiego robienia z państwa polskiego prywatnego folwarku, dla buty, arogancji, tego wszystkiego, co dzisiaj reprezentuje sobą koalicja rządząca.
1: Frekwencja w niedzielnym referendum w Krakowie wyniosła niespełna 30%. Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 tysięcy osób, a przeciw były 3 tysiące. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w ciągu 90 dni. Sędzia Zbigniew Kapiński.

0: i został powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. O decyzji prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Kadencja obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej kończy się jutro. Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów na tę funkcję. Wszyscy są tak zwanymi neosędziami. Dagmara Kędzior.
1: Jak mówił rzecznik prezydenta, Zbigniew Kapiński cieszył się największym poparciem wśród zgromadzenia ogólnego, które wskazało kandydatów na prezesa. Ma też duże, ponad 30-letnie doświadczenie, podkreślał Rafał Leśkiewicz.
2: Rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania. Pełnił także funkcję wizytatora do spraw karnych.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. W 2022 roku został powołany do Sądu Najwyższego, w którym objął funkcję prezesa Izby Karnej.
2: To sędzia, który ma na swoim koncie setki, tysiące orzeczeń i wyroków, które wydał jako przewodniczący składu orzekającego, ale także jako członek składu orzekającego w sądach kilku instancji.
1: Sędzia Zbigniew Kapiński prowadził m.in. proces generała Czesława Kiszczaka, skazanego na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W Izbie Karnej Sądu Najwyższego przewodniczył składowi, który podjął uchwałę o nielegalności zmian w prokuraturze krajowej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Szef niemieckiej dyplomacji potępił ostatnie ataki Rosji na Ukrainę. Zdaniem Johanna Wadefula eskalacja z ostatnich dni pokazuje, że Kreml dąży do bezgranicznego terroru. Wczoraj w zmasowanym ataku na Kijów zginęły 4 osoby, a niemal 100 zostało rannych.
3: Śmierć i zniszczenie pokazują, że dla terroru Putina nie ma granic, dlatego musimy mu je pokazać, przekazał minister spraw zagranicznych Niemiec na platformie X. Johann Wadeful podkreślił, że celem niedzielnych ataków były m.in. szpitale. Jedna z bomb trafiła w kijowskie studio niemieckiej telewizji publicznej. Szef dyplomacji przypomniał, że zgłosił ostatnio w NATO projekt dalszej pomocy dla Ukrainy i podkreślił, że trzeba go jak najszybciej przyjąć, bo tylko silna Ukraina jest w stanie skutecznie walczyć z Rosją. Johann Wadeful wcześniej potępił użycie przez Kreml orężnika, hipersonicznego pocisku balistycznego. To był w czasie tej wojny 3 przypadek wystrzelenia orężnika, 2 w bieżącym roku. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Mateusz Foremniak.
5: Kończy się właśnie 2 dzień turnieju głównego na kortach Rolanda Garrosa i wciąż możemy cieszyć się kompletem naszych singlistów. Do Magdy Linet i Magdaleny Fręch jako pierwsza dołączyła dzisiaj Maja Chwalińska, która zaskakująco łatwo 6-4 i 6-0 ograła mistrzynię olimpijską z Paryża Chinkę Kinwen. Co było kluczem do tego sukcesu?
6: Staram się na pewno, szczególnie ze strony forehandowej, mój topspin jest, myślę, groźny i jeżeli jest jakościowy i długi, to wiem, że potrafi sprawić duże problemy przeciwniczkom. Także staram się go wykorzystywać najlepiej jak potrafię.
5: Oby ta broń w 2 rundzie sprawiła duże problemy Belgijce Mertens. Tam zobaczymy też Igę Świątek, którą czeka pojedynek z Sarą Bejlek. Liczymy na powtórkę z dzisiejszego wykładu, który nasza mistrzyni przeprowadziła niespełna 18-letni Emerson Jones. Lekcja trwała równą godzinę, stanęło na 6-1 i 6-2. Dużo bardziej musiał napocić się Hubert Hurkacz, który potrzebował 3 godzin i 4 setów, aby odprawić z Paryża Jaume Munarę. Po wszystkim daleki był jednak od narzekania.
7: Był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem trochę i lekki zjazd w 3 secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega ważne dla mnie.
5: Teraz poprzeczka idzie w górę, bo przed Hurkaczem pojedynek z turniejową 19, Amerykaninem Tiafoe. To w środę, jutro o 11 o 2 rundę z Alejandro Tabilo zagra Kamil Majchrzak. W Paryżu gra o laury dopiero się rozkręca. W Warszawie śmietankę spijali najlepsi indywidualnie w PKO Ekstraklasie. Piłkarzem sezonu i najlepszym pomocnikiem ligi wybrano Bartosza Nowaka z GKS-u Katowice.
8: Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to jak w tym sezonie, ile dobrych słów dostałem od was wszystkich, jak jestem przyjęty i jakie uznanie dostaję w Katowicach. To chciałem powiedzieć po prostu ogromne dziękuję, bo to jest najwięcej, co mogłem osiągnąć, myślę, tutaj naszej piłce.
5: Nam pozostaje pogratulować, podobnie jak innym laureatom. Najlepszym bramkarzem wybrano Xaviera Dziekońskiego z Korony, obrońcą Wojciecha Mońkę z Lecha, napastnikiem Karola Czubaka z Motoru, a trenerem roku 2 raz z rzędu został Nils Fredriksen. Podobne wyróżnienie nie grozi w tym roku Massimiliano Allegriemu. Po sensacyjnym finiszu Serie A i wypadnięciu z top 4 podziękowano mu dzisiaj za dalszą pracę w Milanie. Dużo lepiej, w Wiśle Kraków spisał się Mariusz Jopi, w nagrodę za awans do Ekstraklasy otrzymał nowy kontrakt do końca czerwca przyszłego roku. Dobrą robotę na pierwszym etapie rajdu De Safio Ruta wykonał też Eryk Goczał, który był najszybszy wspólnie z pilotem Szymonem Gospodarczykiem.
0: Przelotne opady deszczu możliwe jutro na

Suwalszczyźnie, z kolei później przelotne opady deszczu i burze mogą pojawiać się na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, przez 25 w centrum, do 29-30 na krańcach zachodnich. Autopromocja.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz, ja rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną, kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson, chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresko, kace gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież.

0: Minęła 23. Politycy na naszej antenie komentowali wyniki referendum w Krakowie. 57-letni wędkarz utonął w Zalewie Przeczyckim w Boguchwałowicach. Wielka interaktywna makieta stanie w katowickiej fabryce porcelany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Senator Koalicji Obywatelskiej Gabriela Morawska-Stanecka mówiła w Radiu Katowice, że odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego to bolesna porażka. We wczorajszym referendum za odwołaniem obecnego włodarza Krakowa opowiedziała się większość jego uczestników. Jak dodała senator Morawska-Stanecka, lato w Krakowie będzie pracowite dla KO.
2: Zawsze jak zostaje odwołany przed upływem kadencji prezydent, no to raczej jest to porażka. Obywatele w odpowiedniej ilości wybrali, dokonali tego wyboru. No i ten wynik trzeba przyjąć po prostu. Lato będzie bardzo pracowite.
0: Poseł PiS Marek Wesoły dodał, że wynik referendum to poważne ostrzeżenie dla koalicji rządzącej.
3: To jest żółta kartka oczywiście.

0: dla rządzących. W Krakowie oczywiście czerwona i zejście z boiska, jak tutaj mówimy w takiej kategorii sportowej. Tam były absolutnie merytoryczne przesłanki ku temu, żeby go odwołać. Tempo zadłużania Krakowa było no mega zaskakujące w wykonaniu pana prezydenta Miszalskiego.
1: We wczorajszym referendum frekwencja okazała się natomiast za niska, by odwołać Radę Miasta.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: 57-letni wędkarz utonął w Zalewie Przeczyckim w Boguchwałowicach. Jak ustaliła policja, mężczyzna wypłynął samotnie łodzią na nocny połów ryb. Rano dyżurny komisariatu policji w Siewierzu skierował patrol do Boguchwałowic na ulicę Biwakową po tym, jak świadek zauważył dryfującą po zalewie łódź bez właściciela. Strażacy znaleźli ciało mężczyzny znajdujące się kilka metrów od łodzi tuż pod powierzchnią wody. W łódce znaleziono butelki po alkoholu. Lekarz stwierdził zgon 57-latka. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej tragedii. Wielka interaktywna makieta stanie w fabryce porcelany w Katowicach. Będzie miała około 60 metrów kwadratowych powierzchni i przedstawi w pełni ekologiczne, zielone miasto przyszłości. Pomysłodawca projektu, Grzegorz Pietraszewski, podkreśla, że ekspozycja ma pokazać, w jaki sposób działają odnawialne źródła energii.
3: Mieliśmy dużo zagwozdkę, że panele fotowoltaiczne pracują, no to nic się z nimi nie dzieje. Więc jak pokazać, że właśnie one w tym momencie pracują, bo mamy piękne słońce nad makietą. No więc jakieś tam LEDy będziemy puszczać, które będą pokazywać. I z tej miłości, i z tego takiego wewnętrznego buntu, jak dzisiaj ekologia jest wyśmiewana, tak naprawdę zrodziła się cała idea.
1: Ekspozycja będzie dostosowywała się do różnych czynników, między innymi wiatru czy zachmurzenia. Ma zostać otwarta na początku października. Można już głosować na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach lublinieckiego budżetu obywatelskiego. Wśród 11 pozytywnie zweryfikowanych propozycji mieszkańców znalazły się m.in. budowa chodnika, miejsc parkingowych, budowa placu zabaw, czy też kastracja i czipowanie psów oraz kotów. Każdy mieszkaniec Lublińca, niezależnie od wieku, może głosować osobiście tylko jeden raz i na jeden projekt. Głosowanie potrwa do 12 czerwca. No to jeszcze o pogodzie. W nocy bezchmurnie, nad ranem miejscami zachmurzenie małe, a w tej chwili na termometrach od 13 stopni Celsjusza w Gliwicach do 17 w Częstochowie. Pilna.
4: Prawie 4 minuty po północy. Andrzej Kocjan, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Przyznano Fryderyki 2026. Artystką roku została Kasia Lins. Podczas gali w Warszawie nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Albumem roku w kategorii muzyka korzeni został Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego. Płyta została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Za nagrodę podziękował lider zespołu Jan Emil Młynarski.
5: To jest dosyć ważny moment, ten Fryderyk, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie istnienia i bardzo zależało nam na tym, żeby wydać kolejną płytę. A jak wiadomo, tego rodzaju muzyka to jest ciągła jakaś przy oczywiście wielkim sercu i tej takiej zwrotce ze strony ludzi. Jest to jednak walka o byt dla takiego zespołu.
4: Podczas gali wręczono także Nagrodę Złotego Fryderyka, przyznawaną za całokształt twórczości. W tym roku wyróżniono grupę rockową Lady Punk. Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu zespołu, dziękowali Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz.
6: Przede wszystkim chciałbym podziękować muzykom, którzy grali z nami w różnych czasach, w dobrych, gorszych. Bardzo chciałbym podziękować Andrzejowi Mogielnickiemu, którego traktuję jako ojca tego zespołu. Nie zakładamy, ile będziemy grali, ale jesteśmy w bardzo dobrej formie. Zapraszamy na naszą trasę koncertową Lady Punk 45, którą w tej chwili przebywamy.
7: Ja chciałem podziękować wszystkim tym ludziom, którzy przez 45 lat chodzą na nasze koncerty. No i chciałem najbardziej życzyć wam wszystkim tutaj, żebyście mogli grać tak długo.
4: Podczas gali przyznano statuetki w 14 kategoriach, od popu i hip-hopu po rock, metal i muzykę alternatywną. Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-34. Jest wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwiające się cięciom w puli finansującej rozwój regionów i w rolnictwie. Pod deklaracją w tej sprawie oprócz Polski podpisały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej.

0: Greckie i kraje bałtyckie, a także Bułgaria i Rumunia, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy.
1: 16 krajów zwraca uwagę w deklaracji, że w projekcie budżetu autorstwa komisji z lipca ubiegłego roku polityka spójności, czyli ta wyrównująca różnice w rozwoju unijnych regionów oraz polityka rolna i rybołówstwo są jedynymi, w których przewidziane są realne cięcia w porównaniu z obecnym budżetem. A te polityki, jak czytamy w oświadczeniu, w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji kluczowych celów Unii Europejskiej. To oświadczenie szesnastki, czyli Grupy Przyjaciół Spójności, należy czytać jako wyzwanie rzucone płatnikom netto, czyli krajom, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Ta grupa nazywana jest też grupą skąpców, bo domaga się przy każdej okazji jeszcze większych cięć w unijnym budżecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Premier Izraela Benjamin Netanyahu polecił armii zintensyfikowanie ataków na Liban. W Bejrucie mieszkańcy w pośpiechu uciekają przed spodziewanymi bombardowaniami. Nie zdejmujemy nogi z gazu, wręcz przeciwnie. Poleciłem, żeby naciskali pedał jeszcze mocniej, ogłosił wieczorem szef rządu. To reakcja na zwiększone ataki dronów Hezbollahu na północny Izrael. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował mieszkańcom miasta za współpracę i możliwość sprawowania urzędu. W nagraniu w mediach społecznościowych podkreślił, że z szacunkiem przyjmuje wyniki referendum. Poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że wynik głosowania należy uszanować. Podkreśla, że opozycja próbuje wykorzystać referendum w kampanii politycznej, choć sprawa ma charakter lokalny.
2: Liczyliśmy na to, że jednak prezydent Miszalski się obroni. Okazało się, że nie, ale szanujemy wynik wyborów. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że to 30%, niecałe 30% osób, które poszły do referendum.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal ocenia, że wynik referendum w Krakowie oznacza czerwoną kartkę dla rządu Donalda Tuska.
3: Kończy się nie tym, że został odwołany prezydent, którego mieszkańcy po prostu bardzo źle oceniali, ale tym, że została wystawiona czerwona kartka dla polityki Platformy Obywatelskiej.
0: Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się w ciągu 90 dni. Do tego czasu miastem będzie rządził komisarz, którego wskaże premier.
4: To są aktualności jedynki.
0: Stawy pomagają w walce z suszą hydrologiczną. W Polsce obowiązuje obecnie 7 ostrzeżeń w pasie od Szczecina po granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. To stan, w którym zasoby wód powierzchniowych oraz podziemnych spadają poniżej wieloletnich norm. Jak mówi ichtiolog dr Mirosław Kuczyński, w rozwiązaniu problemu suszy pomagają rybacy, którzy utrzymują stawy karpiowe.
5: Staw przez cały okres swojego funkcjonowania w stanie napełnienia jest rezerwuarem, który odpowiada i realizuje utrzymywanie poziomu wód gruntowych na otaczającym terenie na odpowiednio wysokim poziomie.
0: Najwięcej stawów karpiowych w Polsce jest na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 9 do 14 stopni, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku około 15, chłodniej za to na Podhalu około 8 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, porywisty. Natomiast dzień zapowiada się nam bardzo ciepły, z temperaturą sięgającą nawet 30 stopni na krańcach zachodnich.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dzisiaj jest

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały niby Midi.

potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą, ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać bro.

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porodu.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
1: A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 23. Politycy na naszej antenie komentowali wyniki referendum w Krakowie. 57-letni wędkarz utonął w Zalewie Przeczyckim w Boguchwałowicach. Wielka interaktywna makieta stanie w katowickiej fabryce porcelany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Senator Koalicji Obywatelskiej Gabriela Morawska-Stanecka mówiła w Radiu Katowice, że odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego to bolesna porażka. We wczorajszym referendum za odwołaniem obecnego włodarza Krakowa opowiedziała się większość jego uczestników. Jak dodała senator Morawska-Stanecka, lato w Krakowie będzie pracowite dla KO.
2: Zawsze jak zostaje odwołany przed upływem kadencji prezydent, no to raczej jest to porażka. Obywatele w odpowiedniej ilości wybrali, dokonali tego wyboru. No i ten wynik trzeba przyjąć po prostu. Lato będzie bardzo pracowite.
0: Poseł PiS Marek Wesoły dodał, że wynik referendum to poważne ostrzeżenie dla koalicji rządzącej.
3: To jest żółta kartka oczywiście